Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

słońcu tańczący kurz i cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las błyszczący wilgocią luster. To jesień, to jesień.

0: się. To
1: no jesień.
0: Jesień.
2: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.

0: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
1: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani literka. Już wiecie, o czym będzie dzisiejszy odcinek? Wiecie, o kurze. O kurze, czyli o czym albo o kim. Chyba o czym, prawda? Kura to jest zwierzę, a mówiąc ściślej ptak, ptak domowy, hodowany. Dlaczego? Na przykład dlatego, że kury znoszą jaja, które jemy. No i kury jak mówią? Jakie wydają głosy? Ko, ko, ko, ko, ko. Właśnie takie. Kury gdaczą, czyli mówią ko, ko, ko. Ale kura, oprócz tego, że znosi jaja i oprócz tego, że gdacze, jest bardzo ważnym ptakiem dla języka polskiego. Kurę można znaleźć w wielu polskich powiedzeniach. Na przykład mamy takie powiedzenie w języku polskim: kura znosząca złote jajka. O czym tak możemy powiedzieć? Ano o tym, co daje nam duże zyski. Na przykład wyobraźmy sobie biznesmena, czyli pana, który ma własną firmę. No i ta firma naprawdę działa świetnie, przynosi znakomite zyski. Ten biznesmen zarabia dużo pieniędzy, może zatrudnić wiele osób, może zrobić bardzo wiele dobrego dla innych i ta firma, która przynosi takie zyski, to jest kura znosząca złote jaja, źródło bogactwa, źródło dobrobytu. Kurę znajdziemy jednak jeszcze w innych powiedzeniach, które dotyczą ludzi, a nie tylko firmy. Na przykład czasem mówimy, że ktoś wstaje razem z kurami. Co to znaczy wstawać razem z kurami? Czy trzeba spać w kurniku, żeby móc razem z kurami wstać? Oczywiście nie. Wystarczy spać we własnym łóżku, we własnym domu. A i tak niektórzy z nas wstają razem z kurami. To znaczy, wstają bardzo wcześnie, o świcie, czasem jeszcze przed wschodem słońca, bo kury to są takie ptaki, które właśnie tak wcześnie się budzą. I ci z nas, którzy wcześnie rano wstają, właśnie wstają razem z kurami. Ale można też kłaść się spać razem z kurami. Co to znaczy? No, też kłaść się spać bardzo wcześnie. Ledwo zajdzie słońce, już idziemy do łóżka i zasypiamy. To znaczy, że kładziemy się spać razem z kurami. Bo kury tak wcześnie zasypiają. Skoro wcześnie wstają, to i wcześnie zasypiają. Czasem ktoś może wyglądać jak zmokła kura. Wiecie, jak wygląda zmokła kura? Widzieliście kiedyś taką kurę, która chodzi po deszczu, bo nie zdążyła się schować? O, wygląda jak siedem nieszczęść, czyli bardzo żałośnie. Pióra na niej wiszą, takie mokre strąki. Wygląda naprawdę jak jedna wielka bieda. Chciałoby się taką kurą zaopiekować. I gdy o kimś, o człowieku mówimy, że wygląda jak zmokła kura, no to znaczy, że ktoś wygląda bardzo niekorzystnie, no naprawdę niedobrze, po deszczu. Ktoś przemógł na deszczu i wygląda jak zmokła kura. Oj, powinien się osuszyć, przebrać, żeby wyglądać jak człowiek, po ludzku. Z kurą wiąże się też powiedzenie o jajku. Czasami mówimy, że jajko chce być mądrzejsze od kury. Co to znaczy? Tak naprawdę to jest powiedzenie o dzieciach i o rodzicach. Gdy mówimy, że jajko chce być mądrzejsze od kury, to tak naprawdę opisujemy

że dziecko chce pouczać tatę albo mamę. Czyli dziecko czasem uważa, niektóre dzieci tak uważają, że wiedzą więcej niż ich mamy i tatowie. Czy tak jest naprawdę? Zastanówcie się nad tym i porozmawiajcie o tym w grupie, w przedszkolu. Porozmawiajcie ze swoją panią albo ze swoim panem. No a przede wszystkim porozmawiajcie o tym ze swoimi rodzicami. Ciekawa jestem, co z tej rozmowy wyniknie. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o tym, jak grzecznie rozmawiać. Co to znaczy grzecznie rozmawiać? Jest kilka

ogólnych zasad, o których na pewno nieraz już słyszeliście, ale oprócz tych ogólnych zasad są zasady szczegółowe. Najważniejsze, o czym trzeba pamiętać, gdy z kimś rozmawiamy, gdy z kimś dyskutujemy albo spieramy się, to wiecie, jaka to zasada? Oczywiście. Każdy ma prawo być wysłuchany, czyli każdy ma prawo powiedzieć do końca to, co chce powiedzieć, czyli nie przerywamy sobie. To jest taka zasada ogólna, o której zawsze trzeba sobie przypominać. Ale jakie słowa pomagają w grzecznej rozmowie i w grzecznej dyskusji? Czy są takie słowa? Oczywiście, że są. I jeśli je poznacie, to każdą dyskusję będziecie umieli przeprowadzić kulturalnie. Wyobraźmy sobie, że dyskutujemy z kimś o tym, gdzie lepiej pojechać na wycieczkę. Na przykład dyskutują Jaś i Marysia. Jaś mówi tak: uważam, że najlepiej pojechać na wycieczkę do lasu. A Marysia mówi tak: ja mam inną propozycję. Najlepiej pojechać na wycieczkę do kina. I co słyszymy? Że Jaś chce czego innego niż Marysia. No i teraz, jak myślicie, uda im się porozumieć? Kłótnia wisi na włosku. Jedno chce do lasu, drugie chce do kina. Jak mają z tego wybrnąć? Jak mają porozmawiać, żeby się nie pokłócić? Jaś może powiedzieć tak: ja jednak wolę do lasu. Co powinna wtedy powiedzieć Marysia? Powinna być grzeczna i zapytać: a dlaczego do tego lasu? Dlaczego chcesz jechać do lasu? No i wtedy Jaś może powiedzieć to, co naprawdę myśli. Na przykład: po pierwsze, w lesie jest świeże powietrze. Po drugie, w lesie można spotkać różne zwierzęta. Po trzecie, w lesie jest wiele miejsca na spacery i nawet może na inne zabawy. Czy zwróciliście uwagę na takie magiczne słówka, których użył Jaś? Po pierwsze, po drugie, po trzecie. To są magiczne słówka, które pozwoliły Jasiowi powiedzieć wszystko to, co myśli o swoim pomyśle. I dzięki tym magicznym słówkom, po pierwsze, po drugie, po trzecie, Jaś kulturalnie powiedział to, co chciał powiedzieć i uniknął kłótni. Po takiej wypowiedzi Jasia, co powie Marysia? Na przykład może powiedzieć tak: aha, rozumiem, o co ci chodzi. Ale pozwól, że teraz ja powiem to, co myślę. Uważam, że warto pojechać na wycieczkę do kina, bo po pierwsze, w kinie są ciekawe filmy. Po drugie, może padać deszcz. W lesie byśmy zmokli, w kinie nie zmokniemy. I co, Jasiu, o tym sądzisz? Zwróciliście uwagę na magiczne słówka, których użyła Marysia? Powiedziała tak: rozumiem, o co ci chodzi. Pozwól, że ja powiem, co myślę. Uważam, że po pierwsze, po drugie. Magiczne słówka, których użyli i Jaś, i Marysia, pozwoliły im uniknąć kłótni. A wy co o tym sądzicie? Czy to była dobra rozmowa? Czy to była dobra dyskusja? Proponuję, żebyście wymyślili sobie jakiś temat, swój temat dyskusji i wypróbowali te magiczne słówka. Ciekawa jestem, czy u was też zadziałają. Może podyskutujcie o tym, jak najlepiej spędzać wolny czas. Macie jakieś pomysły? Na pewno macie i to nie jeden, więc wykorzystajcie magiczne słówka po to, żeby kulturalnie, czyli grzecznie, wymienić poglądy. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Patapatam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie.

0: On gra?
1: A ja!
2: Tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam.
1: Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam, tam, tam. Lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
0: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tamtym.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Rafale, pobaw się z nami.
2: Właśnie, wymyśl nam jakąś nową zabawę.
3: Ja już mam dobrą zabawę przy naprawianiu komputera, który zepsuliście. Bawcie się grzecznie sami.
1: No tak, nigdy się nie chce z nami bawić.
2: Stale jest zajęty, nie ma czasu. My ci dorośli to są bardzo dziwni.
1: Wiesz, Misiu, jak my będziemy dorośli, to wszystko zrobimy inaczej.
2: A może lepiej nigdy nie bądźmy dorośli?
1: Misiu.

proponuję Wam dziś ćwiczenia rozgrzewające buzię i język, a potem ćwiczące wymawianie trudnych wyrazów, zdań, tekstów. Dzisiaj będziemy się zajmowali trudną głoską ki, ale zanim do tego dojdzie, najpierw oczywiście oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. Powtórzcie to 5 razy. Wdech nosem, wydech buzią. Gdy już to zrobicie, możecie swobodnie i zupełnie bezkarnie ziewnąć. Bo jak doskonale wiecie, mówię Wam to co tydzień, ziewanie jest

dłuższym ćwiczeniem rozgrzewającym buzię i język. Po ziewaniu czas na wysuwanie języka jak najdalej, a potem chowanie go jak najgłębiej. Możecie też w środku buzi zataczać językiem kółka. Najpierw 5 kółek w prawą stronę, a potem 5 kółek w lewą stronę. Po tym zataczaniu kółek trochę się zmęczyliśmy, więc możemy naśladować konika. To zawsze jest wesołe. Czyli robimy tak. A potem robimy tak. Konik zmęczony na koniec pracy musi zawsze odetchnąć. Gdy ten konik tak się zmęczy, to może zacząć kasłać. I spróbujcie tak sobie pokasłać. Starajcie się używać do tego tylnej części języka, czyli tej części języka, którą macie głęboko, głęboko w gardle. Kasłanie to też jest dobre ćwiczenie rozgrzewające język. A teraz wyobraźcie sobie, że na kaszel wzięliście cukierek. Specjalny cukierek ziołowy, taki leczniczy. I ten cukierek przykleił się wam w środku buzi do tego daszka, który macie na górze i próbujecie cukierek odkleić, ale nie palcem, nie łyżeczką, nie patyczkiem, tylko językiem. Możecie używać samego języka. I ciamkajcie bezkarnie, próbując cały czas odkleić cukierek językiem od podniebienia. Ulga, udało się. A teraz, gdy już tak się dobrze rozgrzaliście, język macie sprawny jak nigdy, czas na nasze łamańce, w których pojawi się głoska ki. Posłuchajcie pierwszego zdania. Kilki skokilki wyszły na chwilkę, a wilki kilkom zjadły kokilkę. O co w tym zdaniu chodzi? Już wyjaśniam. Kilki to są takie małe rybki. Kokilka to jest małe naczynie na zupę albo na sałatkę, rodzaj takiej miseczki. Więc gdy w naszym zdaniu słyszymy, że kilki skokilki wyszły na chwilkę, to znaczy, że te małe rybki wyszły na chwilkę z miseczki skokilki. No i co się wtedy stało? Wilki kilkom zjadły kokilkę. Te wilki to naprawdę mają dziwny apetyt, skoro zjadają miseczki. Powtórzmy. Kilki skokilki wyszły na chwilkę, a wilki kilkom zjadły kokilkę. Powtarzajcie to zdanie jak najszybciej, aż nabierzecie prawdziwej wprawy. I drugie zdanie na dziś. Kilometr kolei wykiwał złodziei. Kilometr to wiecie, co to jest, prawda? To taka duża odległość. Kolej to są na przykład tory. Wykiwać to znaczy oszukać. No a złodziej to wiemy, ten kto kradnie. I wyobraźmy sobie, że jacyś złodzieje chcieli ukraść tory, ale jakiś specjalny kilometr, czyli odcinek tych torów, wykiwał, oszukał złodziei. Czyli kilometr kolei wykiwał złodziei. To zdanie też możecie powtarzać, aż zostaniecie mistrzami wymowy głoski ki. Proponuję, żebyście nie tylko powtarzali te dwa zdania, ale też rozwinęli historyjki, które się w nich kryją. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dziś wesołą rozmowę o bardzo wesołym zwierzęciu, które nazywa się owca. Na pewno przynajmniej niektórzy z was wiedzą, jak owca wygląda, a może niektórzy z was widzieli prawdziwą owcę. Czym się różni na przykład owca od krowy? Wiecie? Oczywiście, owca jest mniejsza niż krowa, to pierwsza różnica, ale jest coś ważniejszego. Krowa ma krótką sierść, a owca ma sierść długą, kręconą, gęstą i ta sierść nazywa się wełna, bo też robi się z niej taką wełnę, jaką znacie na przykład ze swoich swetrów albo szalików. Ale owca to też jest bardzo ważne zwierzę dla języka polskiego, ponieważ utrwaliło się w różnych powiedzeniach. Niektóre są śmieszne, inne mniej. Ciekawa jestem, co o nich pomyślicie, gdy je wam przedstawię. Czasami mówimy, że ktoś chodzi jak zbłąkana owca albo chodzi jak zbłąkana owieczka. Co to znaczy, że ktoś chodzi jak zbłąkana owca? Mówimy tak albo o tym, kto się odłączył od jakiejś grupy, no i stracił orientację, po prostu zgubił się. Ktoś chodzi jak zbłąkana owca, ten uczestnik wycieczki, no bo się odłączył od wycieczki i nie wie, gdzie ma iść. Ale też czasami, jeżeli ktoś należy do jakiejś grupy, na przykład zbieraczy znaczków i ktoś zrezygnuje z tego zbierania znaczków, to się mówi o nim, a to taka zbłąkana owca, odszedł od grupy, porzucił zwyczaje grupy, no i teraz jest sam. Owce, te prawdziwe, czyli zwierzęta, żyją zawsze w stadzie. Nigdy się chyba nie spotka owcy żyjącej samotnie. Dlatego jeśli jakiś człowiek porzuca grupę, odchodzi od grupy, no to właśnie wygląda trochę tak jak taka owca, która zabłądziła i odłączyła się od stada. O kimś takim, kto postępuje zupełnie inaczej niż inni. Zupełnie inaczej. Na odwrót mówi się czasem, że to czarna owca. Wiecie dlaczego? Bo większość owiec ma sierść jasną, prawie białą. Czarne owce zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. I jeśli w jakimś stadzie, czyli w gromadzie zwierząt, jest czarna owca, to jedna na 100 albo i na 150 innych owiec. Czarne owce są bardzo rzadkie. No i nie są zbyt lubiane przez te owce białe. Dlatego gdy o kimś, o jakimś człowieku mówimy, że to czarna owca, to mamy na myśli kogoś, kto przynosi wstyd swojej rodzinie, swoim przyjaciołom, bo się odróżnia i w taki niezbyt dobry sposób. Więc lepiej nie być czarną owcą, lepiej nie zawstydzać rodziny ani przyjaciół. Czasami mówimy też, i to jest już trzecie powiedzenie związane z owcą, że ktoś chodzi jak błędna owca. Mamy tutaj dwie zagadki. Po pierwsze, co to powiedzenie znaczy? Po drugie, co znaczy słowo błędna w tym powiedzeniu? Dzisiaj, gdy używamy tego słowa, to na przykład mówimy, że ktoś błędnie coś zapisał. To jest błędny zapis. Albo błędne rozumowanie, błędne

myślenie, czyli nie takie, jak powinno być. Ale kiedyś słowo błędny oznaczało ten, który błądzi. Na przykład, gdy ktoś się zgubił na wycieczce, to był takim błędnym wycieczkowiczem, czyli błądzącym. Zgubił drogę i szukał tej drogi. Jeśli zatem mówimy o kimś, że ktoś chodzi jak błędna owca, no to właśnie jak taka owca, która zgubiła swoje stado i nie wie, gdzie się podziać, nie wie, co zrobić. I ten ktoś, kto chodzi jak błędna owca, to chodzi bez celu, zachowuje się zupełnie nieprzytomnie, chodzi, a jakby nie wiedział, po co chodzi. I jest jeszcze jedno bardzo ważne powiedzenie, w którym i owca występuje, i jeszcze inne zwierzę – wilk. Wilki, tak kiedyś myślano, jedzą owce. Ale możemy czasem powiedzieć i wilk syty, i owca cała, czyli i wilk najedzony, i owca cała, czyli niezjedzona. Kiedy tak mówimy? Ano wtedy, gdy dwie osoby chciały czegoś innego, ale udało się znaleźć takie wyjście z sytuacji, żeby obie strony były zadowolone, czyli żeby wszyscy byli zadowoleni. I wilk syty, i owca cała. Tego właśnie Wam życzę, żeby w każdej sytuacji był i wilk syty, i owca cała. Mam dla Was zadanie. Proponuję, żebyście pomyśleli o takich scenkach, w których można wykorzystać poznane dzisiaj powiedzenia. Przypomnijmy je sobie. Ktoś jest zbłąkaną owcą, albo ktoś jest czarną owcą, albo ktoś chodzi jak błędna owca, no i wreszcie i wilk syty, i owca cała. Kiedy można użyć tych powiedzeń? Wymyślcie takiej sytuacji. Wymyślcie takie sytuacje. Powodzenia i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
5: Będzie przygodowo.
2: Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
4: I oczywiście smacznie.
1: No jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
4: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu Misiowo-Smokowego.
6: Do szkoły!
4: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Minęła siódma, Martyna Chuderska i Filip Górski. Witamy. Filip z Warszawy, Martyna z Wrocławia.

5 minut po godzinie 7. Moi drodzy, nie wiem, czy wy słyszycie w tle dźwięki, których w studiu Polskiego Radia Dzieciom raczej nie usłyszymy, bo siedzę teraz na tarasie Wrocławskiego Teatru Lalek w otoczeniu pięknej przyrody, patrzę na fontannę, ptaki śpiewają, przyroda powolutku budzi się do życia. Wrocław już się obudził, wprawdzie spacerując dzisiaj o poranku po Wrocławiu, nie spotkałam jeszcze żadnego krasnoludka, no ale wierzę, że jeszcze dzisiaj mi się to uda. A jestem tu nieprzypadkowo, bo dotarłam na 8. przegląd nowego teatru dla dzieci. Wczoraj w audycji Radiowa Świetlica zapraszałam was bardzo serdecznie tutaj do Wrocławskiego Teatru Lalek, więc jeżeli jesteście w drodze do szkoły albo do przedszkola, to myślę, że po godzinie 8 można tutaj do naszego studia plenerowego zajrzeć. Bardzo serdecznie zapraszam od strony ogrodu, scena letnia. Po 8 będą pojawiać się też festiwalowi goście i będziemy rozmawiać o tym, co wydarzy się dziś we Wrocławiu w ramach wspomnianego przeglądu. Ostatni festiwalowy dzień i piękne spektakle, ale także warsztaty. No troszkę też podsumujemy to

co działo się przez ostatnie dni, bo przegląd zaczął się 29 maja i potrwa do dziś, do środy. A na kolejny trzeba będzie poczekać aż 2 lata. Hasło 8 przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci to dajmy sobie czas. To jest takie hasło, które nawiązuje z jednej strony do jubileuszu, bo teatr skończył 80 lat, a z drugiej, no cóż, odwołuje się do czasów, w których żyjemy. Czasów, które są zagonione, pełne zgiełku, pośpiechu, trudno nam się zatrzymać, a czas to chyba najcenniejsza rzecz, jaką możemy sobie dać. Więc dzisiaj we Wrocławiu spróbujmy o tym porozmawiać. Jak szukać czasu? Jak znaleźć taką przestrzeń, w której możemy odpocząć? Czy wy macie taką swoją receptę? Czy wasze poranki są właśnie takie zagonione? Wczoraj troszkę do tego nawiązywaliśmy. Pamiętam w kontekście piosenki Szybko, szybko wstawaj, szybko, szybko stygnie kawa. No tak to jest, że trudno nam się z tym czasem poukładać. Ciągle jest go za mało, dorosłym jest go za mało, ale niestety dzieci też czasu nie mają, bo mnóstwo obowiązków, zajętości, zajęć dodatkowych. No i tak mija nam dzień za dniem. No pewnie odliczacie już do wakacji, ostatni miesiąc szkoły, podsumowania, no ale czas niezwykle intensywny, więc chciałabym was zapytać dzisiaj o tą równowagę, o to jak sobie radzicie. Czy znajdujecie w ciągu dnia takie momenty, w których łapiecie oddech? Czy macie takie miejsca w swoim domu albo w szkole, czy w przedszkolu, w których można oddech złapać i odrobinkę odpocząć? Więc zapraszam was bardzo serdecznie do rozmów na temat czasu, ale też do rozmów teatralnych, bo przecież teatry są w różnych miejscach naszego kraju. Wiem, że chodzicie do teatru, że lubicie sztukę, może macie ulubiony spektakl, albo obejrzeliście taki, który zapadł wam w pamięci i chcielibyście nam go polecić, to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie. Dziś przed godziną 8 będzie można też zdobyć zaproszenia do teatrów, więc bądźcie czujni. Ja przypomnę numer telefonu do studia 22 645 20 55, bo choć ja we wrocławskim Teatrze Lalek, to Filip w Warszawie i będzie nad wszystkim czuwał. No i oczywiście możecie do mnie napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A za chwileczkę sprawdzimy pogodę. No ja wczoraj byłam mile zaskoczona, bo w Warszawie było zdecydowanie chłodniej niż we Wrocławiu. Przywitało mnie aż 27 stopni i ciepło było do późnych godzin wieczornych. Dzisiaj wprawdzie niebo na razie za chmurami i delikatnie pada deszcz, ale jest bardzo przyjemnie. Sprawdzimy, czy taka temperatura jak wczoraj dziś się utrzyma. No i jak to wszystko będzie wyglądało w całej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadał burze na te najbliższe dni, szczególnie na długi, pierwszy czerwcowy weekend. Nie wszystkim się to podoba, no ale myślę, że natura będzie wdzięczna. Także za moment po piosence sprawdzamy pogodę.

0: woda.
1: To plumkanie coś oznacza. Oznacza, że będzie padało w całym kraju duże i całkowite zachmurzenie, opady przelotne, na południu, lokalnie w centrum spodziewane burze z intensywnymi opadami deszczu, a mogą pojawić się również opady gradu. Dość pogodnie jedynie na północnym wschodzie, o dziwo na naszej pięknej Suwalszczyźnie, częściowo też w centralnej Polsce, a termometry będą pokazywały od 20 stopni na zachodzie do 26 w centralnej Polsce, czyli temperatura cały czas utrzymuje się wysoko. Wiatr umiarkowany, głównie południowo-wschodni, a od zachodu może skręcać na zachód. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Ja jeszcze doprecyzuję, jak sytuacja we Wrocławiu. No, dużo się nie zmieni. Wczoraj odczuwalna temperatura ponad 30 stopni, a dzisiaj odczuwalna 26. Zachmurzenie jest małe. Na razie słońce skryło się za chmurami, pada taki delikatny deszczyk, ale jest bardzo przyjemnie i obłędnie pachnie w ogrodzie, który otacza wrocławski Teatr Lalek. Gdybyście mieli ochotę dodać coś a propos pogody i miejsca, w którym słuchacie Polskiego Radia Dzieciom, to zapraszam. 22 645 20 55.
2: Dwie chmury burę się goniły na wielkim niebie.

0: sobie dobrze mi.
1: Ciekawe, czy Alicja może sobie teraz posiedzieć na kanapie, czy już jest w gotowości i zaraz biegnie do szkoły. Cześć, Alicjo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, moja droga. Skąd dzwonisz? Z jakiego miasta?
2: Z Warszawy.
1: Ach, z Warszawy. Jaka pogoda dzisiaj w Warszawie?
2: No tak troszkę pochmurna, ale potem będzie ciepło.
1: Trzymamy kciuki, żeby świeciło słońce, prawda?
2: No.
1: Lubisz? Lubisz, jak już jest trochę cieplej?
2: Lubię, bo wczoraj się, jak byłam na pracy zabaw w szkole, to się cała ugotowałam.
1: Wczoraj było rzeczywiście upalnie i w Warszawie, i we Wrocławiu. Ja wystartowałam do Wrocławia przed południem. To jeszcze w Warszawie tak gorąco nie było. Ale jak dotarłam do Wrocławia, to się okazało, że tutaj jest minimum 27 stopni, a ta odczuwalna temperatura jeszcze wyższa. A jakie masz plany na dziś? Co będziesz porabiać?
2: Będę szła do szkoły, a potem jeszcze idę na takie zajęcia poza szkołą i babcia mnie zabierze na zakupy. Nie wiem czego, ale...
1: O, to nie wiadomo, co cię czeka. Masz jakiś plan konkretny, co byś sobie chciała kupić?
2: Jeszcze nie.
1: Zobaczymy, co ci wpadnie w oko. To mam nadzieję, że to będą takie owocne łowy zakupowe i że znajdziesz dla siebie coś fajnego. A powiedz, Alicjo, droga, czy tobie się czasami zdarza chodzić do teatru?
2: Bardzo często. Najwięcej razy byłam w teatrze. Lalka.
1: Mhm. A który ze spektakli z teatru Lalka najbardziej ci się spodobał?
2: Krawiec Niteczka.
1: Krawiec Niteczka. Ja też bardzo lubię Krawca Niteczkę. A oglądałaś na przykład Dzieci z Bullerbyn?
2: Jeszcze nie oglądałam.
1: Jeszcze nie.
2: Pójdę z mamą.
1: Polecam. Fantastyczny spektakl. No, ja chciałabym zobaczyć to brzydkie kaczątko, które miało swoją premierę w ostatnią sobotę, bo jeszcze nie miałam okazji go zobaczyć. Wiem, że jest grane dzisiaj.
2: Brzydkie
1: kaczątko chyba dzisiaj jest grane i nie wiem, czy będzie jeszcze grane w czerwcu, no ale będziemy wszystko sprawdzać i na pewno pilotować. A myślałaś kiedyś, Alicjo, o tym, żeby stanąć na scenie? Po tej drugiej stronie? Być nie tylko widzem?
2: No, tak. Nawet byłam dużo razy, bo ja na taką egurolę w Blue City chodzę i mam tą sobotę występ, chyba w Raszynie. Za tydzień w Raszynie mam występ i nie wiem... Czy będę w Raszynie, ale chyba będę.
1: To taki występ taneczny chyba, tak?
2: Tak, będę taneczny.
1: Bo to szkoła tańca.
2: Tak, będę taneczny. Duet grupowy.
1: No to pięknie. Solówka to już takie odpowiedzialne zadanie. A do jakiej muzyki tańczysz? To jest taki taniec nowoczesny?
2: Moja pani tworzy tą muzykę do nowoczesnej.
1: Ach, rozumiem. A wolisz tańczyć solo, czy w dużej grupie? W zespole?
2: Wolę chyba w duecie.
1: Ach, w duecie. A tańczysz z kimś w duecie tym samym cały czas? Czy ten duet się zmienia? Kto ci towarzyszy w tym duecie?
2: Moja koleżanka Pola.
1: Ach, rozumiem. No to pewnie musicie dużo ćwiczyć, żeby to wszystko było takie synchroniczne, tak? Żeby się zgadzało.
2: Ale nie wiem, czy nam daje wycisk na treningu.
1: O,

0: Tak, słyszałam, że w tej szkole jest wysoko zawieszona poprzeczka. No, ale z drugiej strony to dobrze, bo to nas mobilizuje do tego, żebyśmy ćwiczyli i żeby coraz lepiej nam to wychodziło. Czyli w tobie drzemie taka artystyczna dusza.
1: No tak.
0: Skoro lubisz i teatr, i biegasz na tańce?
1: Tak, a mój ulubiony... nie on, tylko aktor, to jest pan Grzegorz Feluś.
0: Pan Grzegorz Feluś? Ja też bardzo lubię pana Grzegorza. To jest taki skarb Teatru Lalka w Warszawie, prawda?
1: No tak. Jak ja miałam lekturę szkolną, to poszłam do Teatru Lalka, ale to nie było tam w tamtej sali, tylko to było w holu i pan Grzegorz też przyszedł obejrzeć i mnie dotknął w głowę.
0: Z panem Grzegorzem i z innymi aktorami czasami się można spotykać, bo są organizowane warsztaty po spektaklach, albo można zaglądać za kulisy.
1: Ja zawsze nigdy jeszcze nie podchodziłam za kulisy, ale raz pan Grzegorz mnie zabrał za kulisy i wszystkie widziałam. Zaprowadził mnie na kulisy i widziałam wszystkie stare lalki i tego.
0: To jest niezwykłe, co dzieje się z tej drugiej strony sceny. Ja też lubię tam zaglądać w te różne zakamarki.
1: Tak, to z panem Grzegorzem czekałam w holu, aż pan Grzegorz przyjdzie i informowałyśmy jakąś panią i tego teatru Lalka i pytałyśmy ją, czy może powołać pana Grzegorza, żeby przyszedł do holu.
0: I przyszedł. A pan Grzegorz Feluś był kiedyś u nas w radiu, wiesz? I to chyba w poranku. Naprawdę, tak. Gościłam kiedyś pana Grzegorza, ale chyba musimy to powtórzyć, skoro on ma tylu fanów. Ja chyba do niego zadzwonię i zaproszę go na jakiś poranek. To wtedy może będziesz mogła sobie też z nim porozmawiać. Spróbuję to zorganizować.
1: Dobrze.
0: Tak się umówmy, dobrze? A jak spotkam pana Grzegorza, to go pozdrowię od Alicji. Alicjo, ślicznie ci dziękuję za telefon. Mam nadzieję, że czeka cię piękny, słoneczny, pełen niespodzianek dzień. A gdybyś chciała kogoś pozdrowić, to wiesz, że zawsze jest na to czas. To proszę.
1: Moją mamę, mojego tatę, mojego dziecka, moją siostrę, moją całą rodzinkę, krasnoludki, wszystkich słuchaczy radia dzieciom i panią.
0: Pięknie ci dziękuję i pozdrawiam cię i wysyłam ci uściski z Wrocławia. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Leśna audycja może i się skończyła, ale nasza oczywiście trwa. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj wydanie specjalne, prosto z Wrocławia. No ale na rodziców, jak co dzień, o 7.30 czekamy, niezależnie od tego, skąd nadajemy. Więc proszę Państwa, słuchawki w dłoń i wybieramy numer do studia 22 645 20 55. Do odważnych świat należy.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Ciekawe, czy dobrze się dzisiaj wstawało pani Paulinie i Matyldzie. Dzień dobry, witam panie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, słyszę, że tam mała chrypka, pani Paulino.
2: Tak?
1: Czy pani ma taki głos piękny? Ach, ze wzruszenia. To bardzo, bardzo mi miło. Mnie się bardzo podobają takie zachrypnięte głosy. Jak byłam trochę młodsza, to marzyłam, żeby mieć głos jak Janis Joplin. Jeszcze się nie udało. Nic na to nie wskazuje, że taki będę miała. Pani Paulina, skąd...
2: Z Matyldą gadamy.
1: A, ale to dobrze. Gadanie, lody. Pani Paulino, skąd dzwonicie?
2: Dzwonimy już teraz z Kościerzyny. Jesteśmy w drodze do szkoły z Matyldą.
1: Ach, rozumiem. Jaka tam u was pogoda?
2: Oj, cudowna. Cudowna, 18 stopni.
1: A, no to już jest dobrze. Piękny dzień się zapowiada. Dziewczyny, a byłyście kiedyś we Wrocławiu?
2: Tak, byłyście właśnie w zeszłym roku.
1: Wspaniale, bo pytanie dotyczy Wrocławia, bo ja dzisiaj tak wyjątkowo we Wrocławskim Teatrze Lalek próbowałam od wczoraj liczyć wrocławskie krasnoludki. Jakoś marnie mi to idzie i liczę na was, że razem spróbujemy podać tę właściwą liczbę. Spróbujemy? No, ile krasnoludków może być we Wrocławiu? Słuchajcie, można się pomylić, no nie wiem, o 300. Mniej więcej.
2: A nie, no to chyba było, myśmy mieli około 48, mieliśmy naklejek, ale no tyle zebraliśmy na wrocławskim rynku i dookoła. No ale no powiedzmy, że jest ich około, ile ma tu ludzi, powiesz?
1: I w ogóle nie bójcie się tej liczby. To jest konkret,
2: nie?
1: Naprawdę.
2: Naprawdę dużo?
1: Naprawdę dużo. Jakbyśmy próbowały się pomylić o 300, a to jest dużo więcej.
2: Ja.
1: No.
2: O ja! No to dzisiaj niech i będzie 600. No, to by było naprawdę dużo.
1: Jeszcze się rozkręcajcie się jeszcze trochę.
2: O,
1: jeszcze więcej.
2: Matylda, ile to ich będzie? 1000? Tak, Matylda,
1: no i myślę, że możemy zaliczyć. Myślę, że możemy zaliczyć tę odpowiedź. Skoro można się o 1000 pomylić, bo na stronie krasnalwrocław.pl podano, że łącznie jest 1373. No to tak tam to ciutkę się pomyliliśmy. Ale sytuacja jest rozwojowa. W granicach miasta jest 1014, więc tutaj oczywiście mamy jakiś margines błędu mniejszy. A poza Wrocławiem jest 359. No i oczywiście cały czas ta liczba

0: chyba rośnie. Więc coś niesamowitego. Tak, do końca 2026 roku w granicach Wrocławia podobno 1040 krasnali. Niesamowite. Ale rzeczywiście są takie mapki i można spacerować po Wrocławiu i tych krasnoludków szukać konkretnych. I są krasnale 40 metrów nad ziemią. Tak. Jest pierwszy krasnal wrocławski na ulicy Świdnickiej. To tu bliziutko Wrocławskiego Teatru Lalek. Ja muszę go dzisiaj znaleźć. I to jest Papa Krasnal. Jak Papa Smerf, to tu Papa Krasnal.
1: Musimy zobaczyć, czy na naszej naklejkowej mapie Papę Krasnala mieliśmy.
0: No to dziewczyny, musicie jeszcze wrócić do Wrocławia.
1: Chyba koło teatru szliśmy, tak.
0: I obok teatru też jest krasnal. Tak, tak, tutaj pilnuję Wrocławskiego Teatru Lalek. To w takim razie chyba do Wrocławia wrócić musicie. Nie ma wyjścia, żeby jeszcze poszukać tych kolejnych. Tym bardziej, że Wrocław jest przepięknym miastem. No i nie sposób też nie odwiedzić Wrocławskiego Teatru Lalek, jak tutaj jesteśmy, więc wysyłamy wam stąd dużo, dużo uśmiechu i dobrej energii.
1: Dziękujemy.
0: No i pozdrawiamy was oczywiście. Gdybyście chciały kogoś pozdrowić, to zapraszam.
1: No Matyldzia, kogo pozdrowimy?
2: Chcę pozdrowić mamę, tatę oraz całe rady dzieciom i jeszcze moje dwie siostry i moją ciocię i wujka i dwie babcie i dziadka.
1: No świetnie. I pozdrowimy jeszcze i koleżanki Lilę i Polę i Lenkę. I jeszcze Zosię naszą niekochaną.
0: I my pozdrawiamy was cieplutko, serdecznie. No i dziękuję za rozmowę i oczywiście gratuluję zdobycia radiowej niespodzianki. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy jeszcze raz.
0: Do usłyszenia.

17 minut zostało do godziny 8. Specjalne wydanie poranka z Wrocławia, konkretnie z wrocławskiego Teatru Lalek. Och, drodzy Państwo, o wrocławskich krasnoludkach moglibyśmy rozmawiać pewnie nie przez godzinę, dwie, ale przez tydzień, miesiąc. Gdybyśmy spróbowali wymienić te wszystkie krasnale, które można tutaj odnaleźć. Tekla i Martynka na przykład są takie dwa krasnoludki na Mostku Pokutnic. Chyba pójdę zobaczyć, co to za Martynka. Jest i krasnal Pracz, i Niewidek, jest orkiestra, aż 21 muzykujących krasnali na Placu Wolności. Coś wspaniałego. Trzeba uzbroić się w mapkę, cierpliwość, plecaczek, wodę i ruszyć na poszukiwania. We Wrocławiu szukać można krasnoludków. Ale podobno w Szczecinie też są jakieś stworki, które są odpowiednikami wrocławskich krasnali. Czekam na odpowiedź, jakie są to stworki, a w zamian oddam podwójne zaproszenie na spektakl grany w Szczecińskim Teatrze Lalek Pleciuga. Spektakl nosi tytuł Tuligranie na dywanie. Będzie grany 6 czerwca o godzinie 14.30 w sali Najnajowej, bo to jest spektakl dla najmłodszych, proszę Państwa. Więc proszę nie zwlekać, tylko szybciutko do nas telefonować. To jest spektakl, który jest niezwykle kojący, bardzo przyjemny. Wchodzimy na dywan i na poduchy bez skarpetek i turlamy się po dywanie, bawimy. To jest spektakl intuicyjny, który polega przede wszystkim na dobrej zabawie i przytulaniu. Czekam na pierwszą osobę, która się ze mną skontaktuje w sprawie zaproszeń i oczywiście czekam na tę prawidłową odpowiedź. Jakie stworki w Szczecinie są odpowiednikami wrocławskich krasnali? 22 645 20 55.

Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie mieszkańcom Wrocławia, których cieplutko pozdrawiam z tarasu wrocławskiego Teatru Lalek. No ale tym razem czekamy na mieszkańców Szczecina. Bardzo Państwa przepraszam. Tych, którzy mogą wybrać się na spektakl Tuli granie na dywanie. No chyba, że wrocławianie też chcą zrobić sobie taką cudowną wycieczkę. Mamy pięknie skomunikowany kraj. Można wsiąść do pociągu i ruszyć do Szczecina. Tym bardziej, że przed nami długi, piękny, czerwcowy weekend. W ogóle nie martwmy się pogodą i tym, że może zagrzmieć i może popadać gdzieniegdzie grad i może być burzowo. Czekam na odpowiedź dotyczącą stworków, które są poniekąd odpowiednikami wrocławskich krasnali i mieszkają w Szczecinie. Jest ich zdecydowanie mniej na ten moment niż krasnali wrocławskich, no ale kto wie, może sytuacja jest rozwojowa. Nawiązują bezpośrednio do samego miasta i do symboliki miasta Szczecina. Jak się nazywają? 22 645 2055 to jest numer telefonu do studia. Filip Czuwa w Warszawie, więc proszę nie zwlekać, tylko szybciutko do nas telefonować. No, można ewentualnie napisać wiadomość na adres dzieci@polskieradio.pl. Jeżeli Państwo szybciutko wyślą wiadomość i to będzie prawidłowa odpowiedź, to oczywiście podwójne zaproszenie na spektakl na 6 czerwca powędruje prosto do Was. A naprawdę warto. Spektakl Tuli granie na dywanie dla najnajów. Niezwykle ciepły, relaksujący, bardzo przyjemny. Zapraszam i czekam na pierwszą osobę, która się ze mną skontaktuje.

0: Serdecznie witamy mieszkańców Szczecina. Cześć, Asiu.
1: Dzień dobry. Czy odpowiedź to gry?
0: Tak, odpowiedź to gry, a w zasadzie gry pustki. A powiedz, droga Asiu, czy ty widziałaś takiego gryfuska gdzieś w Szczecinie?
1: Tak.
0: Jak on wygląda, pamiętasz? Ja go jeszcze nie widziałam, widzę go tylko na zdjęciu, więc tak podpytuję, czy to taka sympatyczna postać? Bo on chyba nie jest podobny do krasnoludka, prawda?
1: Raczej nie, wygląda jak ptak. Mm.
0: Tak, też zdecydowanie. Tak go widzę. Taki ma długi nos, uszy, łapy ptasie. No, zupełnie jak gryf. A trochę w mniejszej wersji, gryfuska. Jak dotrę do Szczecina, to też sobie takiego poszukam, żeby go obejrzeć dokładnie. Gratuluję ci zdobycia zaproszeń do Teatru Pleciuga. Zdarza ci się czasami ten teatr odwiedzać?
1: Tak.
0: Ale na spektaklu Tuli granie na dywanie jeszcze nie byłaś?
1: Nie.
0: No to mam nadzieję, że się zrelaksujesz, odpoczniesz, troszkę poprzytulasz, bo to właśnie taki przytulaśny spektakl bardzo. A jakie masz plany na dziś?
1: No dzisiaj idę do szkoły właśnie.
0: Ach, czyli jesteś przed rozpoczęciem takiego obowiązkowego dnia, tak? Najpierw szkoła i lekcje. Mm. Tak. No to życzę ci, żeby ten dzień był bardzo przyjemny. A są już plany na długi weekend czerwcowy? Bo od jutra to już mam nadzieję, że będziesz odpoczywać.
1: Będziemy grillować z babcią moją.
0: Ach, cudownie. To pozdrowienia dla babci. I dobrego odpoczynku i relaksu życzymy całej rodzinie. A chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak. Pozdrawiam tatę, mamę, moje dwa koty, siostrę, brata, krasnoludki i całe polskie radio dzieciom.
0: I my pozdrawiamy i wysyłamy dużo, chciałam powiedzieć słońca, ale na razie się schowało za chmurami. No to dużo dobrej energii z Wrocławia. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła godzina 8. Martyna Kuderska z Wrocławia, Filip Górski z Warszawy. Kłaniamy Wam się po raz drugi.

4 minuty po godzinie 8. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Piękny, słoneczny poranek z Wrocławia, a konkretnie z tarasu wrocławskiego Teatru Lalek. Słyszycie w tle te śpiewające ptaki? Jest ich tu naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie tak dawno, bo w niedzielę w Lublinie rozmawialiśmy o rozpoznawaniu ptaków z Michałem Książkiem, ależ tu by był cudowny spacer przyrodniczy w takim towarzystwie. Dzisiaj, drodzy słuchacze, we Wrocławiu zajmujemy się, no wprawdzie nie ornitologią, ale teatrem. Przegląd nowego teatru dla dzieci trwa, to już jest 8 spotkanie. Od 2013 roku prezentowane są na scenie wrocławskiego Teatru Lalek w ramach kolejnych przeglądów spektakle dla dzieci i młodzieży wystawiane w polskich teatrach. No i nie tylko, bo w tym roku do Wrocławia przyjechały też teatry spoza granic naszego kraju. To hasło przewodnie tegorocznej edycji Dajmy sobie czas, bardzo ważne, o tym już wspominaliśmy, nawiązujące do naszych czasów, do tego pośpiechu, w którym żyjemy, do zgiełku, czasem do niepokoju, a czas, jak wiemy, to ta najcenniejsza rzecz, jaką możemy sobie dać. W ramach 8 edycji przeglądu zaprezentowanych będzie, bo jeszcze dziś zobaczymy 3 spektakle, 12 propozycji polskich i zagranicznych dla dzieci w każdym wieku, od najnajów do młodzieży. Spektaklom towarzyszyły i towarzyszyć jeszcze dziś będą spotkania z twórcami, realizatorami, ale także warsztaty do spektakli. Warsztaty są niezwykle ważną, taką integralną częścią tego przeglądu w ramach Ogrodu Sztuk. W tym roku aż 27 bezpłatnych warsztatów interdyscyplinarnych, to znaczy, że one dotyczą różnych dziedzin i są niezwykle różnorodne. Dzisiaj w naszym studiu plenerowym pojawią się panie, które warsztaty prowadzą. Kasia Starczewska, Małgorzata Wójcik, Monika Luścińska i Kasia Krajewska. Tych osób prowadzących warsztaty w ramach 8 przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci jest więcej. Część z warsztatów już za nami, a kilka będzie można jeszcze dzisiaj obserwować i wielu wziąć udział. Tak jak wspomniałam, te warsztaty, spotkania są bezpłatne. Dzisiaj będą też wspaniałe spektakle prezentowane na 3 scenach wrocławskiego Teatru Lalek.

Tak, o tym sobie też dzisiaj powiemy. A jeśli chodzi o warsztaty, proszę Państwa, to one dotyczyły i teatru przedmiotu, i warsztatów, i haftu. Warsztaty plastyczno-stolarskie się tutaj odbywały, teatralno-ruchowe, czy też improwizacji teatralnej dla nauczycieli. Takie prowadziła pani Kasia Krajewska, która dzisiaj wpadnie do naszego studia plenerowego. A ja jestem bardzo ciekawa, czy wy kiedyś uczestniczyliście w takich warsztatach teatralnych, które może nawiązywały bezpośrednio do jakiegoś przedstawienia, albo były prowadzone, organizowane zupełnie odrębnie. 22 645 20 55. Zapraszamy do rozmów. Można do nas też pisać na adres dzieci@polskieradio.pl. A jeżeli jesteście mieszkańcami Wrocławia i w tym momencie spacerujecie gdzieś bliziutko Wrocławskiego Teatru Lalek, to proszę tutaj do nas zajrzeć. Zdaje się, że ogród otwiera się od godziny 8, więc można śmiało zajrzeć do nas, do studia plenerowego, które znajduje się na tarasie Wrocławskiego Teatru Lalek.

Specjalne wydanie poranka dzisiaj z wrocławskiego Teatru Lalek. Ależ pięknie słońce nam się przebija przez chmury i robi się coraz cieplej. Słońce zagląda do naszego studia plenerowego, więc mam nadzieję, że może zajrzycie i wy, jeżeli macie na to przestrzeń w drodze do szkoły, do przedszkola. Ja wiem, że już jest 13 minut po godzinie 8, ale może ktoś dzisiaj biegnie na drugą zmianę albo ma wyjątkowo dzień wolny. A wracając do ósmego przeglądu nowego teatru dla dzieci, to otworzył go spektakl Wyobraź sobie, oparty na wierszach Juliana Duwima, Iwana Wernisza i Jana Sedala. Bardzo ciekawy pomysł na połączenie twórczości tych trzech poetów. I myśląc o tym spektaklu, w którym postacie się chowają, Baba Jaga łapie Anusię do worka, leci z nią jak wiatr, daleko, daleko. W worku jest dziura, Anusia widzi przez nią zupełnie nowy świat i ogród, i dom, i tajemniczy las. Dom, w którym mieszka pan Tralaliński z rodziną, pana Hilarego, kózkę, co skakała, i Zosię Samosię, i inne postacie z wiersza Juliana Tuwima. Chciałabym zapytać was, czy znacie jakieś zabawy podwórkowe? Na przykład zabawę w berka albo w chowanego, a może jakaś inna zabawa przychodzi wam teraz do głowy? 22 645 20 55 numer telefonu do studia. Proszę do nas śmiało telefonować. No, kto był na naszym koncercie z cyklu Alfabet Orkiestry, to być może mógł przypomnieć sobie te dawne, dawne zabawy i w klasy, i skakanie w gumę, a to tak bezpośrednio w nawiązaniu do pięknego spektaklu, który otworzył tegoroczny przegląd. Więc czekamy na wasze propozycje, a już za chwileczkę w studiu pojawią się nasze gościnie, więc bądźcie z nami. Gdybyście chcieli porozmawiać z panią Kasią, panią Małgorzatą, to zapraszamy serdecznie 22 645 20 55.

0: studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom na tarasie Wrocławskiego Teatru Lalek, na który zagląda nam słonko, pojawiły się pani Katarzyna Starczewska i Małgorzata Wójcik, pedagogzki i koordynatorki pracy artystycznej Wrocławskiego Teatru Lalek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie. Panie przygotowują już swoje narzędzia pracy, bo dzisiaj będą prowadziły warsztaty. No jak się okazuje, te ostatnie 5 dni były bardzo pracowite dla pani.
1: Tak, były to bardzo pracowite dni, ponieważ w ciągu 6 dni festiwalowych, przeglądowych realizowałyśmy, jeszcze dzisiaj będziemy realizować 5 warsztatów.
0: Mhm. I na czym te warsztaty polegały?
2: Warsztaty, były dwa rodzaje warsztatów. Jedne warsztaty, które były dla dzieci z rodzicami, warsztaty weekendowe, miały na celu czas na offline, przenieść trochę dzieci i rodziców do czasów dzieciństwa i do zabaw, które znamy, z absolutnym odcięciem się od telefonu i od właściwie prawie prądu. I tak to wyglądało. Natomiast pozostałe 4 warsztaty to warsztaty do spektakli, które grane są w ramach naszego przeglądu. I tutaj opierałyśmy się na treści spektakli, na tym, co dzieci wyniosą, albo na tym, co chcemy, żeby otrzymały przed spektaklem, zanim go obejrzą, jeżeli tematyka jest trudniejsza. Mhm.
0: To może zatrzymajmy się na moment przy tych warsztatach dziecięco-rodzicielskich. Bo ja wyobrażam sobie to jako dla rodziców taką trochę nostalgiczną podróż do czasów dzieciństwa i podejrzewam, że to była duża frajda, powrót do tych zabaw sprzed lat.
1: Tak, to była ogromna frajda również dla nas, ponieważ musiałyśmy się trochę cofnąć w myślach, w czasie do swojego dzieciństwa i przypomnieć sobie zabawy, które myśmy się bawiły na podwórku i w domu. I te zabawy... Do tych zabaw wciągnęłyśmy właśnie rodziców wraz z dziećmi. Zastosowałyśmy tutaj trochę zasadę rywalizacji. To były dwie grupy, które rywalizowały. To były takie zabawy właśnie kto pierwszy. Mhm. Ale nie kończyło się to tak naprawdę jakimś zwycięstwem jednej grupy. Wszyscy dostali na koniec jakąś tam pamiątkę, prezent. Chodziło bardziej o wspólną zabawę, zintegrowanie się, chociaż wcześniej się w większości nie znaliśmy. A wszystko kończyłyśmy kinem domowym, dlatego było to takie offline, bez telefonów, tabletów, ale nie do końca bez prądu, ponieważ kino domowe to było wykorzystany stary nasz zabytek, czyli projektor bajek Ania i wyświetlanie bajki z projektora. Ach. Jak się okazało, dla dzieci to była duża frajda, łącznie z tym, że poznały, jak wygląda taka klisza filmowa, na której są właśnie klatki tej bajki. No to było duże też zaskoczenie i myślę, że sprawiło dużo radości dzieciom, ale nam również dało dużo frajdy.
0: Ach, projektory Ania, no uwielbiamy, ja mam 2 takie projektory w domu i cały czas poluję na te bajki sprzed lat i zbieram, kolekcjonuję. Moje dzieci też to uwielbiają, chociaż już są prawie dorosłe. No podejrzewam, że to było coś wspaniałego. A warsztaty towarzyszące spektaklom?
2: Wczoraj miałyśmy warsztaty do dzieci z Bulerby.

0: I tutaj wykorzystałyśmy, Katarzyny, miłość do torów przeszkód, ponieważ uczyniłyśmy cały teatr torem przeszkód, który dzieci miały pokonać, żeby dostać się do naszego Bullerbyn i tam już troszeczkę spokojniej wykonać pracę artystyczną. Tutaj dzieci, myślę, że bawiły się wspaniale, prawda? Tutaj przechodziły z jednej bazy do drugiej bazy, przenosiły jajka czy mleko, żeby pokonać kolejne przeszkody i dotrzeć do sali zabaw. Dużo frajdy mieli też pracownicy teatru, ponieważ musiałyśmy wejść w różne przestrzenie, które były ogólnodostępne, więc gdy pracownicy spotykali hula hop z napisem podskocz trzy razy, to
1: pracownicy też musieli się dostosować.
0: Musieli
1: rozumiem.
0: Się dostosować, oczywiście.
1: Bardzo dobrze. Dorosłym zabawa też jest bardzo potrzebna. To tak w ramach tego festiwalowego hasła, prawda? Dajmy sobie czas.
0: Dokładnie.
1: Ten moment zatrzymania. Och, no to mam nadzieję, że wasi goście, ale też pracownicy Wrocławskiego Teatru Lalek będą starali się kontynuować te zabawy też na co dzień, bo taki jest zamysł, prawda? Jakby wrzucamy kamyczek. Mamy nadzieję, że te kręgi będą się tak coraz większe roztaczać.
0: Mam wrażenie, że te warsztaty pozwoliły zobaczyć, że ci dorośli, skostniali, nudni, księgowi, informatycy, pracownicy, biurowi, nagle, gdy spotkają tu hula hop, to podskoczą, przeskoczą i się przemogą i wychodzi z nich, z nas, wszystkich, dziecko.
1: Dzisiaj kolejna porcja warsztatów. Trzy ostatnie spektakle w ostatnim festiwalowym dniu i ostatnie spotkania zapewne z grupami szkolnymi,
2: tak, przedszkolnymi. Z grupami szkolnymi, ale nie tylko. Również dzisiaj mamy warsztat z osobami indywidualnymi, z naszymi widzami ze spektaklu Pies, który jeździł koleją. Tam mamy widzów indywidualnych ze spektaklu.
1: Czy można jeszcze dzisiaj dołączyć do takich warsztatów?
2: Do warsztatu o psie, który jeździł koleją, tak, można dołączyć, bo jest to dla widzów indywidualnych, więc miejsca jeszcze są. Jeżeli chodzi o warsztaty grupowe, to są tam już zapisane grupy i no niestety nie za bardzo można się tutaj już dołączyć. Mhm.
1: Drodzy słuchacze, no to tutaj ostatnia szansa, jak słyszycie, o psie, który jeździł koleją, to jest spektakl, który chyba będzie grany o godzinie 10, o ile pamięć mnie nie zawodzi.
2: Tak, o godzinie 10.
1: Za chwileczkę sprawdzimy.
3: Ale tylko dwa wolne miejsca.
1: Dwa ostatnie wolne miejsca. No, może ktoś jest na takich, no nie chciałam powiedzieć wagarach, bo nie chcę nikogo namawiać, ale może macie dzisiaj wolny dzień albo wybieracie się troszkę później do szkoły i jest taka możliwość, taka przestrzeń, żeby zajrzeć do Wrocławskiego Teatru Lalek. Drogie panie, te warsztaty będą prowadzone po spektaklu? Czy przed?
2: Tak, jeżeli chodzi o spektakl i warsztaty do psa, który jeździł koleją, są to warsztaty, które się rozpoczynają po spektaklu.
1: Uchylą panie rąbek tajemnicy, jak budujecie takie warsztaty?
2: Praca nad warsztatem, jeżeli chodzi o mnie, rozpoczyna się powiedzmy miesiąc przed. Ja najpierw muszę, jeżeli chodzi o warsztat do spektaklu, obejrzeć ten spektakl. Jeżeli to był spektakl teraz gościnny, to było to nagranie. A potem tak naprawdę przy różnych okazjach w ciągu dnia, kiedy chodzę, ten spektakl do mnie wraca w myślach i cały czas rozmyślam, co by tutaj można było zrobić. Dla mnie warsztat jest to takie działanie, które po pierwsze ma sprawić, żeby nasi uczestnicy z czymś wyszli, czegoś się nauczyli, bo najczęściej są to dzieci, czyli taki aspekt edukacyjny. Ale druga ważna dla mnie rzecz to jest zabawa, czyli żebyśmy się na tym warsztacie świetnie bawili. Ja uwielbiam poczuć to takie flow z moimi uczestnikami, że widzę, że oni są zadowoleni. Kocham ten moment, kiedy oni po warsztacie podchodzą i mówią, ale proszę pani, było super. Jak to się zdarza, to jest po prostu coś najwspanialszego dla mnie. I dla mnie też jest ważne, żebym ja się na tym warsztacie też dobrze bawiła, bo uważam, że jeżeli my się świetnie bawimy, to jest też tak, że oni też się dobrze bawią. I dla mnie warsztat jest też takim czasem, kiedy fajnie jest, kiedy coś robimy też manualnie i z czymś uczestnik warsztatu wychodzi. Chociaż robimy też takie warsztaty, na których to jest po prostu robienie czegoś w trakcie warsztatu, co nie wiąże się z wykonywaniem czegoś tak materialnie, jakiegoś przedmiotu. Ale fajnie jest, jak jest pamiątka z warsztatu, to tak zostaje. Poza tym jest też bardzo fajne w warsztacie to, ale też stresujące i miałyśmy taki moment w czasie

0: tego przeglądu przy jednym z warsztatów, że uczestnicy nas całkowicie zaskakują i okazuje się, że nasz plan w połowie warsztatu się zawala, ponieważ uczestnicy okazało się, że dzieci to, co chciałyśmy z nimi zrobić manualnie już, one już to niedawno robiły w szkole. Akurat to. No i trzeba było natychmiast wymyślić alternatywę. No i to jest stres ogromny, no ale to też jest takie wyzwanie, któremu dzięki Małgorzacie podołałyśmy w tym momencie. Małgorzata szybko coś wymyśliła, super, i to bardzo się podobało dzieciakom. No to nie było takie znowu nieoczywiste, bo to były lalki teatralne, połączyłyśmy to z Pinokiem, bo to był warsztat do tego właśnie spektaklu. I właśnie takie zaskoczenia w czasie warsztatu są bardzo cenne. Często to może nie jest takie aż takie drastyczne zaskoczenie, ale na przykład skręcenie w inną stronę, bo widzowie jednak pytają o inną rzecz i nagle się okazuje, że rozmawiamy i mówimy o czymś, o czym nie planowałam rozmawiać w czasie tego warsztatu, ale widz tego, nasz uczestnik potrzebuje, chce i skręcamy w tą uliczkę. I to jest fascynujące.
1: Czyli dużą odwagą też trzeba się wykazać i kreatywnością, żeby być takim edukatorem. A jaki spektakl z tych, które były prezentowane w ramach 8. Przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci i Młodzieży, najbardziej zapadł Panią w serce? Był taki tytuł, który jeszcze z Wami pracuje?
0: Ja tak. Dla mnie takim tytułem był Pinokio, czyli Co czują maszyny. To był spektakl, który mi bardzo zapadł w serce. Tam było, no to było takie wzruszające, że Pinokio był sztuczną inteligencją, ale jednak zaczął coś czuć. Ale jednak po obejrzeniu tego spektaklu miałam taki moment, że to nie do końca tak powinno być. Ja to tak odczuwałam, że jednak sztuczna inteligencja niesie ze sobą też pewne ryzykowne sytuacje i postanowiłyśmy z koleżanką, że właśnie o tym porozmawiamy na naszym warsztacie, czyli o tym, jak się rozwija robotyka, jak się rozwija sztuczna inteligencja i jakie też może nieść ze sobą ryzyko i jak na przykład też Unia Europejska temu przeciwdziała, tworząc prawo, które ma nas chronić może nie przed sztuczną inteligencją, ale przed ludźmi, którzy mogą ją w złych celach wykorzystywać. I jak uczyć się żyć w tym świecie właśnie takim cyfrowym, a ten świat będzie należał właśnie do młodych i to oni będą musieli z tym się zmierzyć.
1: Trzeba umiejętnie z tego korzystać.
2: Przyznam, że mnie Pinokio również najbardziej przypadł do gustu. Ja wracając jeszcze do warsztatu, to tutaj młodzież tak pozytywnie nas zaskoczyła, wzmocniła, ponieważ oni właśnie mówili o tych zagrożeniach, które płyną z rozwoju sztucznej inteligencji i o tym to w nich nadzieja, że wiedzą, widzą i rozumieją. Także to był taki dobry przekaz z dobrymi emocjami. Mimo wszystko, że coś w tym warsztacie musiałyśmy zmieniać, wyszłyśmy, prawda? I młodzież też, prawda?
1: Bardzo Paniom dziękuję. Życzę chyba kolejnych takich wyzwań wspaniałych, bo widzę, że te wyzwania i z Paniami rezonują i są też takie rozwojowe i wspaniałe dla drugiej strony, tej prowadzącej. I wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Wrocławskiego Teatru Lalek, bo
2: dziękujemy.
1: Ta sfera warsztatowa tutaj jest rozwijana nie tylko podczas 8. Przeglądu Nowego Teatru. Można spotykać się z Paniami na co dzień. Zostańcie z nami, bo za chwileczkę w naszym studiu pojawi się kolejny gość. Gdybyście mieli pytania, to zapraszamy albo do zadawania ich drogą telefoniczną 22 645 20 55 lub wysyłając mail na adres dzieci@polskieradio.pl. Pani Katarzyna Starczewska, Małgorzata Wójcik, bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: Specjalne wydanie audycji Poranek w Polskim Radiu Dzieciom dziś z Wrocławskiego Teatru Lalek. Drodzy słuchacze, już za chwileczkę wspaniała instrukcja, jak z naszych niedoparków, otulistupek, które mamy w szufladach, a każdy ma ich sporo, stworzyć między innymi piękną teatralną lalkę. Wie to doskonale pani Monika Polak-Luścińska, producentka z pracowni plastycznej Wrocławskiego Teatru Lalek. Dzień dobry pani Moniko.
1: Dzień dobry.
0: Ile pani zgromadziła na dzisiejszy warsztat skarpetek?
1: 30 sztuk. 30 sztuk? To są nowiutkie skarpetki. Część pochodzi z zasobów mojej szafy w pokoju producenckim. To są skarpetki, które nie weszły do spektaklu, albo są pojedyncze, bo była potrzebna akurat jedna. Taka się jedna znalazła, piękna, biało-czerwone paseczki, długa.
0: Każdy będzie chciał mieć tą skarpetkę.
1: To będziemy losować wtedy, kto dostanie tą skarpetkę, ale mam nadzieję, że dzieci przyjdą też ze swoimi. Ja miałam też taki szczery zamiar zrobić sobie taką jedną laleczkę i taką wyszperałam skarpetkę z białej froty, żeby sobie zrobić niedźwiedzia polarnego i może z dziećmi zdołam to zrobić.
0: Ja będę się wszystkiemu przypatrywać, bo z radością zajrzę na wasze warsztaty lalkowe, które zaczynają się o godzinie 10.30, czyli już niedługo. Warsztaty będą trwały aż półtorej godziny, bo to trzeba czasu, żeby taką piękną lalkę stworzyć.
1: No jakby ktoś się uparł, to i w pół godziny zrobi, ale tu będzie duża grupa, bo to będzie 25 dzieci.
0: I jedna więc... pani Monika.
1: No... ktoś będzie do pomocy i mam nadzieję, że będą panie wychowawczynie, bo ja nie mam doświadczenia z takimi przedszkolakami.
0: To
1: pierwszy raz prowadzę z takimi
0: przyjdą.
1: Maluszkami no zajęcia. Raczej prowadziłam z dorosłymi bądź z dziećmi takimi gimnazjalnymi.
0: Och, myślę, że jak przedszkolaki zobaczą takie piękne otulistupki, to od razu się rzucą w wir pracy. A co jest jeszcze potrzebne, żeby stworzyć taką lalkę?
1: Mamy bardzo dużo kolorowego filcu. Mamy różnego rodzaju guziczki, oczka z ruchomymi źrenicami, noski już z dziurkami, żeby można było te noski

0: kreski przyszyć. Mamy kolorowe piórka, z których możemy zrobić włoski takie fruwające. Mm-hmm. Mamy kolorowe sznurki, mamy kokardki, mamy kwiatki, gdyby ktoś na przykład chciał zrobić wianuszek mm-hmm. na swojej pacynce. Albo czarny filc, żeby zrobić sobie na przykład muszkę i cylinder dla lalki. No i mamy mnóstwo narzędzi. Nożyczki mm-hmm. bardzo ostre. Jedne takie śmieszne nożyczki, które tną w ząbki, więc może ktoś sobie takie ząbki wytnie.
1: Taki kołnierzyk można sobie. Tak,
0: kołnierzyk albo włoski wytnie. Można z tego zrobić. Mamy takie pistolety klejące na gorąco i zrobimy mm-hmm. takie specjalne stanowisko, żeby zadbać o BHP.
1: No tak, bezpieczeństwo przede wszystkim.
0: Nożyki mm-hmm. mamy, oczywiście będzie nam potrzebna suszarka, pędzelki, kleje.
1: Cudownie, to co dzieci i dorośli tak, lubią najbardziej, tak, czyli po prostu tak, będziecie tu bałaganić, ile no, się tylko tak. da.
0: O, jeszcze mamy dużo kolorowych futerek, bo też robiliśmy tutaj w pracowni plastycznej formę do animacji, gdzie wykorzystywaliśmy kolorowe mhm. futerka i zostało nam trochę różnych skrawków, więc mamy mnóstwo fajnych rzeczy i magiczny kuferek, w którym są jeszcze różne dziwne rzeczy.
1: Ach, zaglądać do takiego magicznego kuferka, to jest dopiero frajda. Pani Moniko, ja słyszałam, że pani we Wrocławskim Teatrze Lalek to już zakochała się jako dziecko.
0: Tak, tak.
1: I ta miłość trwa i rozkwita.
0: Już jako pięciolatka chodziłam i to nie jest, ponieważ przy okazji tego festiwalu również odbył się 80. jubileusz teatru.
1: Tak, piękny.
0: Więc pierwszy jubileusz, na którym byłam jako dziesięciolatka. Ponieważ wygrałam nagrodę w konkursie, tak, wtedy jeszcze była taka gazeta Słowo Polskie i był taki tort, krzyżówka i każda warstwa tortu to był jakiś inny bohater z bajki, trzeba go było tam wpisać w rubryczki i wychodziło hasło Wiwat Lalki. No i to była moja pierwsza nagroda i pamiętam ją, będę ją pamiętała do końca życia, dlatego że przed teatrem się wywróciłam, rozwaliłam rajstopy i byłam po prostu pełna wstydu, a muszę wyjść na scenę z dziurą na kolanach. Tak, ale mam książkę, którą wtedy dostałam i to jest naprawdę jedna z bardziej cennych pamiątek.
1: Czasy się zmieniły. Jakby teraz ktoś wyszedł na scenę z dziurawą rajstopą, to byłby postrzegany jako awangardowy, tak, w ogóle wspaniały artysta, prawda?
0: Tak, tak.
1: Ach, to gratuluję w takim razie takiej pięknej nagrody, bo zaczęło się tak, ale jak no, pięknie ta przygoda jest kontynuowana.
0: Trafiłam potem po maturze na bardzo krótko, ale mhm. potem różne koleje losu kierowały mnie do różnych teatrów lalek. Mhm. No i tak potem wróciłam do Wrocławia, bo pracowałam również w Lublinie i w Warszawie. Mhm. I bardzo się ucieszyłam, że mogłam wrócić do swojego teatru, bo chodziłam tu jako dziecko, jako panienka, już z moją siostrą. Także repertuar Wrocławskiego Teatru Lalek od lat 70. mam w małym palcu.
1: Wspaniałe przedstawienia. A jest takie, do którego mocno pani bije serce? Albo z repertuaru z tych ostatnich lat, albo może jakiś konkretny tytuł tego przeglądu panią zatrzymał?
0: No trochę na tym przeglądzie to nie bardzo mogłam oglądać, bo miałam
1: intensywna
0: trochę
1: praca.
0: Swojej pracy, po prostu, którą no, terminowo trzeba wykonać. Ale tak, są takie trzy spektakle. Pierwszy to właśnie z dzieciństwa, to był chyba jeden właśnie z pierwszych, które widziałam, opowieści z Wysp Hebanowych. Mm-hmm. I tam brał przepiękne jawajki ubrane w takie wschodnie kostiumy i to po prostu mnie zaczarowało. Trochę jak dorosła osoba obejrzałam te lalki, to trochę się rozczarowałam oczywiście. To magia teatru zadziałała. Mm-hmm. Drugim takim spektaklem to był pierwszy spektakl, przy którym pracowałam w pracowni Porwanie w Tiuturlistanie, ponieważ pierwszą lalkę, którą robiłam, to była lalka Cyganeczki dla pani Ani Kramarczyk, którą pamiętałam jako dziecko ze sceny, więc po prostu byłam szalenie wzruszona, że mogę ją poznać osobiście i że mogę dla niej zrobić taką lalkę. No a z tych ostatnich spektakli to ja się do każdego przywiązuję. Do każdego się przywiązuje.
1: No to życzymy kolejnych wspaniałych lat, inspiracji, pomysłów, przygód. No i dzisiaj wspaniałego warsztatu lalkowego pod hasłem Czas na recykling. Start godziny.

0: Godzina 10:30. Och, będę zaglądać, zobaczę, jakie tam powstaną cudowne postaci z tych skarpetek i ciekawe, kto wylosuje tą piękną, długaśną, biało-czerwoną i co z niej stworzy.
1: Może nikt nie będzie chciał tej skarpetki.
0: I zostanie taka samotna.
1: Mamy dużo skarpetek. Przyda
0: się. I wtedy pani będzie mogła tę skarpetkę przechwycić i zrobić z niej właśnie takiego cudownego węża, o którym
1: dokładnie
0: pani wspomniała na początku.
1: Dziękuję
0: pani Monika
1: bardzo.
0: Polak-Luścińska była gościem poranka. Pięknie dziękuję i do zobaczenia na korytarzach Wrocławskiego Teatru Lalek.
1: Dziękuję.

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj z wrocławskiego Teatru Lalek. Nie jesteśmy tu przypadkowo. Trwa 8. przegląd nowego teatru dla dzieci. Dziś finał, ostatni dzień, a w studiu Kasia Krajewska, która we wrocławskim Teatrze Lalek robi dużo, dużo różnych rzeczy i jest niezastąpiona. Podobno twoja praca, Kasiu, polega na pisaniu, czytaniu, działaniach z ludźmi i to wszystko uwielbiasz. Tak. I ciągle ci mało.
1: Tak, tak, ciągle jeszcze mi mało. To się nazywa człowiek teatru. Jak o kimś się mówi, że jest człowiekiem teatru, to najczęściej znaczy, że w teatrze robi, no może nie wszystko, ale bardzo dużo różnych rzeczy. I to jest mój przypadek. Zajmuję się wieloma rzeczami. Na szczęście wszystkie te rzeczy lubię i pisanie, i czytanie, i wymyślanie warsztatów, i spotykanie się z ludźmi. No i prowadzenie warsztatów oczywiście też, bo to też jest część moich obowiązków. To wszystko jest, muszę przyznać, bardzo, bardzo przyjemne. Mhm.
0: Na tegorocznym przeglądzie prowadziłaś między innymi warsztaty improwizacji teatralnej dla nauczycieli.
1: Tak. Jedną z moich pasji poza teatrem jest improwizacja teatralna i zajmuję się nią od kilku lat praktycznie, to znaczy najpierw się jej uczyłam na kursach w Akademii Improwizacji, a teraz prowadzę zajęcia improwizacji, ale też używam metod improwizacji, zabaw i gier improwizacyjnych we wszystkich warsztatach, które prowadzę, bo one są bardzo uniwersalne.
0: Trudno ośmielić dorosłych?
1: Tak, trudniej niż dzieci.
0: Tak podejrzewałam.
1: Improwizacja polega na śmiechu, bardzo często na wygłupie i zdecydowanie

0: łatwo zachęcić do tego dzieci, czasami nawet nie trzeba ich zachęcać, natomiast dorosłych trzeba ośmielić, dlatego zwykle na początku zajęć od razu mówię, że będziemy robić dzisiaj rzeczy głupie, będziemy się wydurniać, będziemy się śmiać, żeby obniżyli swoje oczekiwania. Bo często jest tak, że
1: chciałabym zobaczyć ich miny. Weszłam
0: w słowo. Czasem są niepewne na początku, ale po zajęciach się zmieniają. No czasem tak jest, że dorosłym teatr kojarzy się bardziej z Szekspirem i z tragedią grecką niż z zabawą. W przypadku dzieci jest rzeczywiście inaczej.
1: Warsztaty dla nauczycieli, dla grup przedszkolnych i nauczycieli, którzy im towarzyszą, zdecydowanie potem pomagają łatwiej i przystępniej odbierać też sztukę, bo ja mam sporo też takich doświadczeń jako dawny nauczyciel przedszkola i pamiętam takie warsztaty, na które się zapisywałam regularnie, na przykład z reżyserii spektakli dla dzieci, takich przedszkolnych grupach albo z pantomimy. I wiem, jak to bardzo pomaga w ogóle rozkręcać wyobraźnię na co dzień i jak jest przydatne, kiedy pędzimy z dziećmi do teatru.
0: No tak, improwizacja uczy wielu bardzo przydatnych umiejętności, także tych, które nam się potem przydają w pracy z dziećmi. Przede wszystkim uczy nieprzywiązywania się do planu, oducza takiej sztywności, niweluje stres związany z sytuacjami, kiedy coś się wydarza niezgodnie z naszymi oczekiwaniami albo niezgodnie z planem. Jest bardzo otwierająca, uczy odwagi, takiego luzu, bycia tu i teraz i reagowania na to, co się dzieje, więc te wszystkie umiejętności przydają się nie tylko dzieciom, zwłaszcza tym zamkniętym i nieśmiałym, ale też dorosłym, którzy pracują w sytuacji presji i napięcia. No, niewątpliwie tym jest praca nauczyciela w szkole również.
1: No ale te umiejętności przydają nam się też w codziennym życiu.
0: Ja w ogóle uważam, że improwizacja jest sposobem na życie, a nie tylko metodą pracy czy sztuką sceniczną, dlatego się w niej zakochałam i widzę też, jak praktykowanie improwizacji bardzo dużo mi daje w codziennym życiu, poza pracą.
1: A z tych warsztatów, które prowadziłaś podczas tegorocznej edycji, co sobie zabierasz? Były takie momenty, które gdzieś ci się zapisały w ciałku mocniej i w głowie?
0: Muszę powiedzieć, że się czuję związana bardzo ze wszystkimi warsztatami, które się tutaj działy, ponieważ poza tym, że ja prowadziłam jakieś warsztaty, to też jestem autorką tego programu warsztatowego i w tym roku jakoś wydaje mi się, że on jest bardzo radosny i taki w nurcie slow, czyli taki powolny, spokojny, niespieszny, bez napięcia i bez pośpiechu. A to jest niewątpliwie związane z naszym tegorocznym hasłem przeglądu. Dajmy sobie czas. Jakoś tak jest, że co edycję mamy jakieś wspaniałe hasło przewodnie wymyślone przez Marysię i Kubę, czyli Marię Wojtyszko i Jakuba Kroftę, którzy są kuratorami przeglądu. I zawsze wymyślają nam takie bardzo inspirujące hasło. 2 lata temu to było Wygramy w teatrze, 4 lata temu Poszerzenie pola lalki, a teraz mamy Dajmy sobie czas. I jak tylko usłyszałam to hasło, to wiedziałam, że wszystkie warsztaty, które chcę zaprogramować, będą właśnie takie poświęcone temu, żeby znaleźć w nich czas na różne rzeczy, na które nam na co dzień czasu brakuje.
1: Masz już zwrotne od uczestników warsztatów?
0: Po każdym warsztacie, ponieważ dzieci wcale nie kryją swoich emocji i oni natychmiast się dzielą. No to jest, dlatego to jest, są wspaniali uczestnicy, bo natychmiast się dostaje feedback. Czasem nawet w trakcie warsztatu, zanim się o niego poprosi.
1: To z którego pomysłu jesteś najbardziej zadowolona?
0: No chyba tak najmocniej zostanie ze mną... To nawet nie był warsztat, tylko to było wydarzenie dodatkowe, bo na weekend zaplanowaliśmy też takie wydarzenia otwarte na scenie letniej dla wszystkich i w niedzielę 31 maja mieliśmy tutaj spektakl improwizowany dla dzieci, zagrany co prawda przez dorosłych improwizatorów, ale wzięły w nim udział również dzieci, które tutaj w Teatrze Lalek uczą się improwizacji na warsztatach prowadzonych przeze mnie i Piotra Zdebskiego. No i ci bardzo młodzi improwizatorzy otworzyli ten spektakl, przeprowadzili rozgrzewki dla całej publiczności, ale też dzięki swoim umiejętnościom

0: umiejętnościom improwizacyjnym wzięli udział w jednej ze scen i zagrali z dorosłymi improwizatorami taką grę improwizacyjną. I to chyba najbardziej ze mną zostanie. Taka duma i poczucie, że warsztaty mają sens.
1: Kasiu, to tak na koniec. Coraz mniej czasu. Zerkam już z niepokojem. 7 minut tylko zostało do godziny 9. Ale jako ekspertka od prowadzenia warsztatów i od improwizacji, podpowiedz nam, od czego zacząć i jak się przełamać, jak przełamać tą pierwszą barierę, gdybyśmy spróbowali. Bądź też tak sami dla siebie.
0: Improwizacji czy przygody z teatrem?
1: To może zacznijmy od improwizacji.
0: Ja myślę, że takie wyobrażenie, że do improwizacji potrzeba odwagi i przełamania się i otwartości i takiej przebojowości jest błędne, bo ono jest czymś, co wiele dzieci i wielu dorosłych powstrzymuje przed spróbowaniem, ponieważ jest takie wyobrażenie, że improwizacja polega na tym, żeby wyjść, stanąć na scenie i robić cokolwiek. No i że do tego trzeba mieć już tę odwagę i taką przebojowość. No
1: to tak wiemy, jak to działa, prawda?
0: Tak.
1: Często jak są zapraszani, czy dorośli, czy dzieci, to wszyscy czegoś tam nerwowo szukają w torebkach.
0: Tak.
1: Albo oglądają sobie buty, sznurówka się rozwiązała, to trzeba sobie włosy poprawić.
0: Tak, a nauka improwizacji polega właśnie na tym, żeby przyjąć, że na początku jesteśmy skrępowani, że jesteśmy nieśmiali, że nie wiemy, co mówić, ponieważ improwizacja ma... mimo, że na scenie wygląda jak totalne szaleństwo bez reguł, to ono ma wiele bardzo konkretnych reguł, zasad, technik i metod, których się może każdy nauczyć. I nie ma znaczenia, czy ktoś jest odważny, czy ktoś jest przebojowy, czy jest nieśmiały. Każdy nauczy się improwizować, poznając konkretne zasady i techniki. I ta otwartość, przebojowość, pomysły przyjdą z czasem dzięki nauce. Każdy ma równe szanse w improwizacji na początku, dlatego ona jest taka wspaniała.
1: Wspaniale. A ta przygoda z teatrem? Pierwszy impuls?
0: Oczywiście muszę powiedzieć, że przygody z teatrem najlepiej zacząć we Wrocławskim Teatrze Lalek.
1: Oczywiście,
0: wiele dzieci przynajmniej we Wrocławiu i w regionie to robi. No ponieważ mamy tutaj propozycje już dla dzieci od pół roku, czyli dla takich dzieci, które jeszcze nie chodzą nawet. W zasadzie takim wiekiem najniższym jest pół roku. A dlaczego? Dlatego, że w tym roku dzieci zaczynają siedzieć. No a jednak umiejętność siedzenia jest...
1: Przydaje się,
0: no bo żeby nie oglądać sufitu, tylko móc swój wzrok zwrócić na scenę. Więc mamy i spektakle, i warsztaty już dla tych najmłodszych dzieci. No i wiele z nich rzeczywiście zaczyna przygody z teatrem właśnie tu.
1: Więc zapraszamy najnajów, a jak najnaje i dorośli, rodzice się zakochają w tych spektaklach, no to już nie trzeba będzie was namawiać na to, żeby przychodzić z przedszkolakami, potem z dziećmi w szkole podstawowej, potem z młodzieżą.
0: Z dorosłymi.
1: I z dorosłymi, tak, bo takie spektakle, produkcje też można we Wrocławskim Teatrze Lalek zobaczyć. Kasiu, bardzo ci dziękuję, bardzo ci gratuluję twoich pomysłów, tej otwartości. Dzięki takim ludziom zarażamy pasją do teatru. No i zapraszamy was oczywiście do Wrocławskiego Teatru Lalek. Przegląd powolutku dobiega końca. Przed nami ostatnie festiwalowe spektakle, ostatnie warsztaty, ale myślę, że to, co działo się od 29 maja do dziś, do 3 czerwca, zostanie z uczestnikami, z organizatorami, z widzami, z improwizatorami na długo, długo. Kasia Krajewska była gościnią poranka.
0: Dziękuję.
1: Ja też wam już serdecznie dziękuję, bo tylko 3 minuty zostały do godziny 9. Obiecuję, że będę łapała dzisiaj dźwięki i spektaklowe, i warsztatowe i zrelacjonuję wam wszystko w najbliższy piątek w audycji Kultura Nie Śpi. Dziękuję pięknie wszystkim dzisiaj za uczestnictwo w audycji, za telefony, za otwartość. No i życzę wam pięknego, słonecznego dnia z Wrocławskiego Teatru Lalek. Audycję wydawał i realizował na miejscu Filip Górski. Pozdrawiamy Filipa cieplutko. No a ja żegnam się z wami z Wrocławia i obiecuję, że dzisiaj też poszukam tych wspaniałych krasnoludków, szczególnie tego papy Krasnoludka, który gdzieś tutaj w pobliżu przy ulicy Świdnickiej. Dobrego pięknego.

0: pięknego dnia. Martyna Kuderska, do usłyszenia.
1: Dobra, mogę powiedzieć coś szalonego?
2: Uwielbiam szaleć.

0: powiem coś zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Autopromocja.
3: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i...
4: Orkiestra Polskiego Radia.
5: Pozdrawiamy!
2: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Czuję, co się święci.
1: Co?
0: Opętał ich zły duch. Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karesą sprzyja, miłosny tchnęła czar. Tej sytuacji

dla zwierząt z grzywą niczym kła.

0: płonie.
1: Wreszcie nikt nie wtrąca się.
0: Już czas, żebyśmy pogadali jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Każdy, kto małpi rozum zje, dobrze wie, że jest takie miejsce, gdzie wśród lotosów słychać pawiani śpiew.

0: Nie marnuj dnia, bo masz za sercem i.
1: Ale dokąd?
2: Już ty dobrze wiesz.
0: Odwagi za mną marsz, z głową albo bez. Ja nie leję wody, już widzicie, że spadać można w dół.

0: znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdziesz za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

czy też, czy kogoś widzi?

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę szauno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
3: Zatłuchaj zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją.

0: ale ich są całe tabuny! Jak się w tym wszystkim połapać?
1: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
2: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
3: Sprawdzić listę!
1: A więc Dolores ma fuk wybitny. Kamilo

0: marnować się.
1: Autopromocja.
2: Czemu w studni woda dudni?
3: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
4: A burczy bas na pewno burczy basem?
3: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku. A co jeszcze w audycji?
2: Ciekawe wydarzenia.
3: Wartościowe książki.
4: I niepowtarzalne nagrody.
3: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
3: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
2: I z wami.
4: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
3: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
3: Patrycja Cisz,
2: Mateusz Dobrowolski
4: i Piotr Piszczatowski.
1: Autopromocja.
6: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
7: Cześć, zoodetektywi. Przed nami kolejna tajemnica, która tylko czeka, byśmy ją odkryli. Już za chwilę przekroczymy bramę warszawskiego zoo, wkraczając tym samym do dzikiego świata. Jesteście gotowi, by wspólnie ze mną wyruszyć w tą niezwykłą podróż? 3, 2, 1, zaczynamy! W głębinach oceanu, tam gdzie światło prawie nie dociera, pływa stworzenie uzbrojone w setki zębów. Zęby, które nie tylko tną, ale potrafią znikać i odrastać. Nie walczy pazurami, nie używa jadu. Ma coś o wiele bardziej niezwykłego. Jesteście ciekawi? Jeśli tak, to fantastycznie się składa, bo w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
6: Po co rekin mu zapasowa szczęka?
8: No tutaj musimy doprecyzować, że rekiny w sumie szczękę mają jedną, natomiast mają dodatkowe zęby, więc można powiedzieć, że mają takie zapasowe szczęki. Katarzyna Zdulska, opiekun hipopotamów i akwarium morskiego w warszawskim zoo. Rekiny mają zęby ułożone w rzędach i w seriach i każdy rząd zaczyna serię. Rzędy to są ułożone wzdłuż szczęki i wzdłuż żuchwy, czyli szczęki dolnej. I za każdym takim zębem, który zaczyna pierwszą serię, są kolejne serie. Ten pierwszy ząb nazywany jest zębem funkcjonalnym i za nim może być kilka zębów, które wyglądają identycznie i będą go zastępować. Takie zęby są wymieniane w momencie, kiedy ząb ulegnie uszkodzeniu lub po prostu wypadnie. Rekin może się wgryźć na przykład w coś twardego, jak skorupa jakiegoś zwierzęcia i ten ząb po prostu wypada. Każdy gatunek wymienia ząb co swój średnio mniej więcej czas i ta wymiana zębów może nastąpić w ciągu nawet jednego dnia. Zęby mogą być wymieniane co kilka dni, mogą być wymieniane kilka zębów naraz, ale jest taki gatunek na przykład jak rekin foremkowy, który wymienia pierwszą serię zębów w całości w swojej żuchwie. Większość rekinów generalnie jest drapieżnikami, żywi się innymi rybami, innymi stworzeniami morskimi i po prostu te zęby często ulegają właśnie uszkodzeniu. Więc to jest taki super mechanizm, który sprawia,

0: że te rekiny mogą też długo żyć, bo te zęby są po prostu wymieniane. One nie muszą chodzić do dentysty. Nie dochodzi do takich sytuacji jak stany zapalne czy jakieś dziury w zębach. No bo jeżeli taki ząb zepsuty, to po prostu jest wymieniany na nowy. U rekinów zęby mogą mieć różne kształty i o tym też należy pamiętać. Niektóre rekiny mają zęby ostre, takie przypominające włócznie, dzidę albo kła. I one służą do tego, żeby złapać taką bardziej śliską ofiarę. Rybę, kalmara, ośmiornicę na przykład. No i tutaj trzeba mieć taki pewny chwyt, więc ten ząb jest ostry, żeby ta ofiara się nie wyślizgnęła. Drugie kształty to są takie zęby płaskie. Rekin może się żywić skorupiakami i wtedy te zęby z tyłu są płaskie, żeby zmiażdżyć pancerz i dostać się do środka. I jedne rekiny mają właśnie takie bardziej płaskie, drugie mają te ostre, a czasami jeden rekin może mieć z przodu ostre, a z tyłu takie płaskie. Czasem też jest tak, że jeden ząb z jednej strony może mieć inny wzór niż po drugiej, czyli z jednej strony przypomina bardziej taki nożyk, jest taki ostry, a z drugiej jest taka bardziej piła, którą można coś tak przeciąć, rozszarpać. Rekinie zęby i ich szczęki mają bardzo różne umiejętności i rekin może taką szczękę wysuwać do przodu. To jest zawdzięcza temu, że szczęka i żuchwa nie są tak ściśle przyczepione do jego głowy i rekin może tak tą całą szczękę i żuchwę otworzyć szeroko, unosi pysk i ta szczęka się wysuwa, bo tak jak my możemy żuchwę tak troszkę do przodu przesunąć, to rekin może też górną szczękę. I jest taki rekin, który może tą szczękę wysunąć od 2 do prawie 9 razy dalej niż inny rekin, co też ułatwia mu polowanie, bo jest dosyć wolnym rekinem, więc żeby złapać taką szybką ofiarę, to ta jego szczęka i żuchwa może w przeciągu sekundy przesunąć się bardzo szybko do przodu i bardzo daleko. Drugą taką ciekawostką jest to, że rekin może najpierw sprawdzić, czy warto tymi zębami zaryzykować i coś chwycić. I otwiera pysk, ale zęby chowa, żeby sprawdzić, czy ta rzecz, która go zainteresuje, nadaje się do jedzenia. No i jeżeli tak, to te zęby wysuwa i wtedy chwyta. Jeden rekin potrafi wymienić w ciągu swojego życia 35 tysięcy takich zębów. Ale to też jest zależne, jak długo ten dany osobnik będzie żył, tak? Więc tutaj ta zmienność jest duża. Ta zmienność jest zależna od gatunku. Jest rekin, który na przykład wymienia zęby co 8-10 dni. Jest taki rekin, który wymienia zęby co miesiąc. I ta częstotliwość tej wymiany tych zębów jest też zależna na przykład od pory roku. Jest rekin, który wymienia zęby latem co 9-28 dni, a zimą co 50, co 70 dni. Także tutaj już w ciągu roku jest bardzo duża zmienność. No i też wiadomo, że jeżeli ten ząb ulegnie uszkodzeniu, no to jest jakiś przypadek, więc to też determinuje, jak często ten ząb jest wymieniany.
1: To był nasz ekspert. Teraz czas na zoodetektywów. Posłuchajmy, po co według nich rekinom zapasowa szczęka.
2: Może dlatego, żeby więcej mógł gryźć.
3: Gdyby zjadł jakąś rybę, która by mu zepsuła szczękę, to mógłby włożyć nową.
2: Jakby jedna mu wypadła.
4: Że jak ugryzie człowieka, to jak mu się wbiją za mocno zęby i już wyrwią te zęby, będą w człowieku, no to żeby mógł mieć kolejne.
5: Żeby się lepiej przełykała.
6: Żeby jak mu się glony w zębach zaplątał, to żeby mógł je pogryźć.
7: Rekinom zapasowa szczęka jest po to, by mogły łatwiej łapać jedzenie, mogły łatwiej złapać ofiarę.
8: Że jak ich zęby się zmęczyły po trudnym posiłku, to sobie wymieniają, tak jak w gąsienicy, że się zamienia strona.
1: Brawo! Udało nam się odkryć kolejną tajemnicę dotyczącą miejskiego ogrodu zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Co wytropimy następnym razem podczas naszej dzikiej misji? O tym przekonacie się już wkrótce.
9: Wysłuchaliście podcastu Mary Typowałowskiej Sekretne życie zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Pan

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
2: Szczury są w stanie wytworzyć z nami bardzo głęboką więź, tak naprawdę do końca życia. Co to tam, wystarczy umyć klatkę i nasypać jedzenie. Według badań dzieci, które opiekowały się szczurami i myszami, rozwijały się najlepiej.
3: Dzień dobry, audycja Dzieciaki kochają zwierzaki i podcast Polskiego Radia Dzieciom, w którym rozmawiamy o zwierzętach.

0: dzisiaj przyszła pora na szczury. Ze mną jest pani Justyna Koczorowska, wiceprezes Rodent Club. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i jest też z nami Benio. Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Dzisiaj o szczurach będziemy rozmawiać, o szczurach, które mają zły PR, jeśli chodzi o nasze podejście do nich. Z jednej strony je lubimy, z drugiej strony się ich boimy. Pani ma szczurów dużo w swoim otoczeniu. Jakie te szczury są?
1: Na pewno są bardzo inteligentne, ale jeżeli miałabym użyć jakiegoś innego określenia, to powiedziałabym też, że są wyjątkowo kochane tak naprawdę.
0: A za co je pani lubi?
1: Za to, jakie potrafią nawiązywać więzi, za to, że tak naprawdę pod wieloma względami przypominają psy.
0: Przywiązują się, traktują nas jako swojego przyjaciela?
1: Tak, dokładnie tak. Jeżeli szczury są właśnie dobrze traktowane, jeżeli wszystkie potrzeby, wszystko to, czego one potrzebują, mają spełnione i mają dobrą relację z opiekunem, to naprawdę są w stanie wytworzyć z nami bardzo głęboką więź, tak naprawdę do końca życia. Pomimo tego, że mają swoje stado, ponieważ szczury są stadne i one potrzebują mieć inne szczury do szczęścia tak naprawdę, to nie przeszkadza im to absolutnie w budowaniu naprawdę fantastycznej relacji z człowiekiem.
0: Czy to jest dobre zwierzę dla dzieci na początek rozwijania wrażliwości u nich?
1: Każde zwierzę w rodzinie, no to jest zwierzę, za które odpowiedzialność bierze cała rodzina z rodzicami na czele, więc rodzice muszą akceptować te zwierzaki, muszą je też lubić. Nie może być czegoś takiego, że dziecko bardzo chce, ale na przykład mama bardzo się boi albo bardzo, bardzo nie lubi. Takiej sytuacji nie powinno być. Zwierzęta to wyczuwają i to też czasami przekłada się na przykład na jakość opieki, bo zdarzały się takie niefajne sytuacje, gdzie dziecko było naprawdę zaangażowane w opiekę nad szczurami i na przykład w sytuacji, kiedy szczur zachorował i dziecko chciało jechać do weterynarza, no to rodzice uważali, że jeszcze nie trzeba. Dlatego to jest ważne, żeby tutaj była zgoda całej rodziny. Natomiast jeżeli ta zgoda całej rodziny jest, jeżeli rodzice są gotowi wziąć na odpowiedzialność i pomóc dziecku opiekować się, jak najbardziej tak. To są bardzo fajne zwierzaki. Były gdzieś nawet badania. Badano, w jaki sposób rozwijają się dzieci w zależności od tego, z jakimi zwierzętami wychowują się w domu.
0: No to bardzo ciekawe.
1: I podobno właśnie według tych wyników badań dzieci, które opiekowały się szczurami i myszami, rozwijały się najlepiej.
0: Dlaczego? Jak pani sądzi?
1: Szczury i myszy są dosyć angażujące, mimo tego, że są małe. My je generalnie lekceważymy troszeczkę ogólnie jako społeczeństwo, no bo są mniejsze, nie trzeba ich wyprowadzać tak jak psa, co to tam, wystarczy umyć klatkę i nasypać jedzenie i co więcej. A ze szczurami akurat to tak nie działa. Szczurów oczywiście nie zabieramy na spacery, to nie ma najmniejszego sensu, a nawet może im zaszkodzić tak naprawdę, ale
0: też wyprowadzamy je poza obręb klatki.
1: Dokładnie tak. One powinny wychodzić na wybiegi pod kontrolą opiekuna i też właśnie w ten sposób budujemy sobie tą więź, co myślę, że jest bardzo dobre dla dzieci.
0: No, dużo osób wychodzi z takiego założenia, że ponieważ pies to jest duży obowiązek, no to chomik albo szczur jest zwierzęciem mniejszym. Być może właśnie, tak jak pani powiedziała, wynika z tego, że trochę mniej potrzebuje tego zaangażowania. Czy taki szczur jest zwierzęciem, które wymaga dużo pracy?
1: Mając szczury i mając psy, powiedziałabym, że psy o tyle są trudniejsze, że w przypadku psa trzeba tego psa jeszcze, że tak powiem, dostosować, żeby on nie stanowił zagrożenia dla otoczenia. Szczury raczej tego zagrożenia nie będą stanowiły i to jest ta główna różnica według mnie, bo szczury trzymamy u siebie w domu. Szczury nie wychodzą z nami na dwór, a nawet jeżeli wyjdą, no to powiedzmy prędzej się czegoś przestraszą i uciekną i zaginą, niż kogoś zaatakują. Natomiast z psem wiadomo, no jest zawsze ryzyko, że jeżeli go nie ułożymy, nie socjalizujemy odpowiednio, może zdarzyć się tak, że na przykład kogoś ugryzie i będą z tego same kłopoty tak naprawdę również dla nas. Natomiast szczury jak najbardziej trzeba leczyć. Nierzadko jest sporo tego wysiłku właśnie związanego z leczeniem na pewnym etapie ich życia. Druga rzecz jest taka, że właśnie trzeba organizować wybiegi. Sprzątanie klatki, która nie jest mała, więc nie sprząta się jej raczej w 20 minut, przynajmniej ja nie umiem. To nie działa w ten sposób, że jeżeli zwierzę jest mniejsze, to automatycznie wymaga mniejszego

0: jakby nakładu pracy. To jest, powiedzmy, inny rodzaj pracy.
1: A jak często trzeba sprzątać klatkę?
0: Jeżeli mamy szczurki takie, powiedzmy,

0: półki. Natomiast jeżeli chodzi o samą ściółkę, no to spokojnie można ją wymieniać raz w tygodniu. Też wiele zależy tak naprawdę od tego, jakie są same szczury, bo są szczury takie, które bez problemu uczą się i korzystają z kuwetek takich narożnych i one są o tyle łatwiejsze, że wówczas taką kuwetkę możemy sobie nawet raz dziennie wymienić i nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast są też takie szczury, które mimo tych kuwetek ustawionych w klatce nie chcą z nich korzystać lub korzystają z nich zupełnie inaczej niż my byśmy zakładali. Poza tym trzeba brać poprawkę na to, że szczury znaczą teren moczem. Więc trzeba też mieć to na uwadze, że nie wystarczy samo wymienienie ściółki, tylko warto po prostu jeszcze przemyć właśnie te półki. Przynajmniej ten raz w tygodniu zrobić takie generalne czyszczenie tej klatki, jeżeli ktoś nie chce tam regularnie sobie tego przemywać. No i wymieniać hamaki, dlatego że wiadomo, szczurom nie przeszkadza to, że hamak jest zasikany, one będą w nim chętnie spały cały czas. One mają troszeczkę inne postrzeganie świata niż my, więc żeby tutaj nie dochodziło do jakiegoś rozwoju bakterii, pasożytów, to te hamaki warto jest wymieniać regularnie.
1: Co szczury mogą jeść i to nie są takie jakby jak dla nas chipsy albo jakieś chrupki?
2: Czyli zdrowe jedzenie dla szczurów.
1: Które też im smakuje.
0: Szczury ogólnie powinny jeść, i to jest podstawą ich diety, wszelkiego rodzaju zboża, nasiona i ziarna. Ale to zazwyczaj nam zapewnia karma, którą i tak większość z nas kupuje po prostu na rynku komercyjnym. Warto jest zwrócić uwagę na to, żeby ta karma miała możliwie bogaty skład i jak najmniej różnego rodzaju jakichś takich kolorowych chrupek, no bo te kolorowe chrupki tak naprawdę to są dla nas, żebyśmy my myśleli, że ona jest różnorodna, a to wcale tak nie działa. Więc warto zwrócić uwagę na to po prostu, jak kupujemy taką karmę, chcemy ją kupić, to przeczytać skład, zobaczyć właśnie, czy tam jest sporo różnego rodzaju nasion. Natomiast rzeczy, które możemy podawać dodatkowo, warzywa różnego rodzaju codziennie, ważne jest to, żeby to były warzywa surowe lub gotowane, ale żeby to na przykład nie były warzywa konserwowe, które zawierają sól, dlatego że sól niestety szkodzi szczurom. Troszeczkę rzadziej, powiedzmy kilka razy w tygodniu, owoce różnego rodzaju, przy czym raczej unikamy podawania cytrusów u szczurów. Też no, są różne głosy dotyczące awokado, no, jest też dosyć kontrowersyjne, więc tutaj najlepiej myślę skonsultować się tak naprawdę z lekarzem weterynarii, czy na pewno możemy, czy nie możemy i co tutaj sądzi na ten temat rzeczywiście specjalista. Możemy podawać orzechy. Oczywiście nie solone, tylko naturalne orzechy. Orzechy włoskie, orzechy laskowe.
1: Migdały?
0: Orzeszki ziemne. Orzechy brazylijskie też generalnie u nas były podawane i było wszystko w porządku. Natomiast z orzechami jest taka sprawa, że orzechy są wysokokaloryczne. Więc jeżeli...
2: Mogą się roztyć.
0: Mogą się szczury roztyć, dokładnie tak. A niestety otyłe szczury, a otyłych szczurów jest sporo w domach, tak naprawdę. No to są problemy... Później z sercem są problemy z nóżkami, więc lepiej jest i różnego rodzaju problemy hormonalne, które na przykład mogą skutkować różnymi nowotworami, więc lepiej jest generalnie unikać otyłości u szczurów. Z innych rzeczy, które możemy podawać, tylko też to już są rzeczy, których nie podajemy zbyt często, powiedzmy maksymalnie raz w tygodniu, na przykład gotowane jajko. To jest akurat fajna zabawa, jeżeli podamy im jajko w skorupce i one będą próbowały się dostać do tego jajka i będą kombinowały sobie, w jaki sposób tutaj właśnie mogą się dostać do tego, co jest w środku. Będą je próbowały nosić, będą je próbowały przewracać, zrzucać i będą miały po prostu w momencie, kiedy to jajko się zbije, to one wtedy dostaną taką swoją nagrodę, co dla nich jest całkiem fajne. A także z rzeczy, które możemy podawać, również mięso. Sparzone lub gotowane, tylko oczywiście gotowane bez przypraw, bez soli, mięso, najlepiej jakieś niezbyt tłuste, czyli na przykład trup albo na przykład chuda wołowina. Niektórzy rozpieszczają swoje szczury również na przykład podając im słoiczki z pokarmami dla dzieci.
1: Jakie zwierzę lubi jeść szczury?
2: Czy mają jakichś przeciwników?
0: Oj, szczury mają całą masę przeciwników tak naprawdę i to wpływa też na ich zachowanie bardzo często, dlatego szczury na przykład...
1: Na pewno pytań i sowa.
0: Na pewno pytań i sowa, w ogóle wszelkiego rodzaju węże odpowiedniej wielkości, jeżeli tylko będą miały możliwość zapolować na szczura, to zrobią. Różnego rodzaju inne ptaki drapieżne, typu, nie wiem, jastrzębie, czy... Tak, takie właśnie ptaki mam na myśli. Mogą to też być koty... Aczkolwiek troszeczkę przeceniamy rolę kotów tutaj, jeżeli chodzi o ich walkę ze szczurami, dlatego że

0: Szczury ogólnie są dosyć duże i z wieloma kotami one sobie naprawdę świetnie radzą. Tutaj bardziej kot stanowi zagrożenie raczej dla szczurów, które są na przykład stare, chore, ewentualnie bardzo młode i nieostrożne. Ale na przykład niektóre psy, przecież wiele ras psów tak naprawdę, nie zdajemy sobie z tego sprawy dzisiaj, nie myślimy o tym, powstało po to, żeby właśnie walczyć ze szczurami, walczyć z plagą szczurów. Więc na niektóre psy trzeba uważać, kiedy mamy je w domu i myślimy o tym, żeby właśnie wziąć sobie pod opiekę też szczurki, a także fretki. Fretki są dla szczurów bardzo niebezpieczne i akurat są takimi zwierzakami, których ja osobiście bym nie polecała mieć w jednym domu ze szczurami.
1: A szczury można myć, bo wiem, że szczury nie lubią mycia, tylko niektóre lubią. A czy je można myć?
0: Generalnie szczury myją się same. Szczury bardzo dbają o swoją higienę, więc nie ma potrzeby tak naprawdę kąpania szczurów, jeżeli nie zaleci tego lekarz weterynarii, bo na przykład, nie wiem, pojawiły się jakieś pasożyty lub jakieś problemy ze skórą. Ale to już wtedy na wyraźne zalecenie weterynarza. Natomiast może zdarzyć się czasami tak, że szczur na przykład, który jest już stary albo jest chory i ma kłopot z tym, żeby się umyć sam, wówczas warto jest mu troszeczkę pomóc, ale nie kąpiąc go oczywiście w wannie z szamponem i tak dalej, tylko na przykład wacikami namoczonymi w ciepłej wodzie przemywać mu po prostu to futerko, starać się delikatnie. To troszeczkę zawsze pomaga, bo generalnie szczury, jeżeli one są brudne, jeżeli nie mogą się umyć i one czują się brudne, to też wpływa na ich taki dyskomfort psychiczny, zupełnie tak jak u nas.
2: Wiemy o tym, że szczury potrafią uczyć się wielu rzeczy. Czy możemy ich nauczyć właśnie tej higieny, czyli korzystania z kuwety?
0: Niektóre szczury się dają. Moje niestety stwierdziły, że nie mam racji co do kuwety. Kuweta zdecydowanie lepiej nadaje się do tego, żeby w niej odpocząć. Więc to tutaj jest tak, że niektóre się dają i nie ma z tym problemu, natomiast niektóre uważają, że nasz pan jako właściciela jest dobry, ale one mają lepszy i z tym się nic nie zrobi. Ale warto, uważam, że zawsze warto. Bo jeżeli możemy nauczyć takie szczury nawet chociażby załatwiania się częściowego, no bo trzeba pamiętać o tym, że one jednak znakują moczem po prostu praktycznie wszystko, po czym przejdą, ale jeżeli nawet możemy częściowo nauczyć je załatwiania się do kuwety, no to już jest dla nas bardzo duże ułatwienie tak naprawdę, jeżeli chodzi chociażby o zadbanie o czystość w klatce.
1: My mieliśmy taki sposób, że najpierw patrzyliśmy, gdzie szczury robią najwięcej i tam postawiliśmy kuwetę. I jeszcze zrobiliśmy kamień do sikania, który sam nie wiem do czego.
0: Myślę, że do sikania.
2: Czy to się sprawdza?
0: Nie zawsze. Na moim przykładzie, nie wiem, może moje szczury są pod tym względem niereformowalne. U nas niekoniecznie to się sprawdziło, ale też trzeba wziąć poprawkę na to, że jednak w hodowli, tak jak u nas, mieszka tych szczurów więcej, więc jest więcej różnego rodzaju charakterów i co za tym idzie, więcej pomysłów, tak? Więc to jest zupełnie tak jak z ludźmi. No są, prawda, wiadomo, kosze na śmieci, tak, w społeczeństwie i większość osób będzie korzystała z kosza na śmieci, ale komuś się nie będzie chciało i rzuci sobie papierek gdzieś indziej. Aczkolwiek czasami ma to taki wpływ, że jeżeli jeden szczur właśnie korzysta sobie z innego miejsca, bo mu się nie chce z tego kamienia korzystać, no to któryś inny stwierdzi, że dobra, nie ma to sensu i on sika gdzie popadnie, to mi też sika gdzie popadnie, to my też będziemy sikać, gdzie popadnie. No i to właśnie czasami idzie taką po prostu taką lawiną. U mnie na przykład jest taka ciekawa sytuacja, zwłaszcza w przypadku moich samiczek, że w momencie, kiedy klatka jest świeżo po sprzątaniu, to rzeczywiście jest tak, że one starają się korzystać z tych kuwetek narożnych na początku. Natomiast im dalej jest od sprzątania, tym zdają się bardziej machać na to łapką i po prostu już na przykład te odchody pojawiają się w różnych miejscach klatki, już niekoniecznie tylko w kuwecie. I też to jest już dla mnie czytelny sygnał, że najwyższa pora im posprzątać.
2: Sztuczki. Wiele takich sztuczek możemy zobaczyć na różnych mediach społecznościowych. Ludzie uczą szczury pewnych zachowań, pewnych sztuczek. Czy to jest możliwe, żeby każdego szczura nauczyć na przykład obrotu?
0: Każdego to myślę, że zależy, czy uda nam się tego szczura nakłonić do tego, żeby on chciał z nami współpracować. Nie zawsze jest to łatwe. Są szczury, które chcą współpracować bardziej, a są szczury, które nie chcą współpracować w ogóle, bo na przykład ciężko je zmotywować. W przypadku psa no jest to o tyle proste, że pies znacznie bardziej zazwyczaj reaguje albo na pochwały, albo na zabawki.

0: albo właśnie na przysmaki. W przypadku szczurów najczęściej motywujemy je przysmakami. Problem polega na tym, że nie każdy szczur tak bardzo lubi jeść, żeby on chciał za każdym razem skorzystać z tego, co my mamy do zaoferowania i coś dla nas w zamian za ten przysmak zrobił. Czasami też trzeba się wstrzelić z danym przysmakiem, typu na przykład jeżeli ktoś nagradza za zrobienie sztuczki na przykład pestkami dyni, a dany szczur zdecydowanie tam ignoruje pestki dyni, ale za banana da się pokroić, no to wówczas takiego szczura należałoby nagradzać bananem, ale tutaj znowu pojawia się problem, że zbyt duża ilość banana to znowu powoduje problemy z nadwagą. Więc ogólnie można zrobić ze szczurami bardzo dużo, ale też trzeba pogodzić się z tym, że to jednak nie są psy. To jednak nie są psy, a już na pewno nie są takimi zwierzakami, które będą tylko czekały na to, kiedy mogą nas zadowolić, chociaż oczywiście zdarzają się takie zwierzaki. I można ze szczurami zrobić sporo i uważam, że warto. Warto jest przynajmniej spróbować zawsze.
1: Dla wszystkich, którzy zainteresowali się być może właśnie teraz hodowlą szczurów, czy jest to drogie hobby?
0: Do pewnego momentu nie, od pewnego momentu zaczyna być drogie. A co dokładnie mam na myśli? W momencie, kiedy oczywiście kompletujemy wyprawkę i decydujemy się na adopcję, adopcja zazwyczaj jest darmowa. Jeżeli decydujemy się na kupno szczurów z hodowli zrzeszonej, no to oczywiście to są pewne koszty, ale one jednak są zdecydowanie niższe od kosztów leczenia, jeżeli szczur zacznie nam chorować. Ze szczurami jest taka właśnie sytuacja, że one dopóki są zdrowe, są zwierzakami całkiem tanimi w utrzymaniu. Dlatego, że worek ściółki dużej, zwłaszcza takiej, która powiedzmy dosyć długo nam tam trzyma te zapachy, starcza na naprawdę długi czas. Paczka 2,5 kg karmy, jeżeli mamy szczurów powiedzmy nie wiem 3 czy 4, też nam starczy chyba przynajmniej na 1,5 miesiąca. Powiedzmy, więc nie są to drogie rzeczy, nawet jeżeli weźmiemy sobie karmę z górnej półki.
1: Poza tym jedzą to, co my, więc możemy też pomagać sobie nawzajem z tym żywieniem.
0: No tak, no bo tylko że trzeba pamiętać, że jednak te warzywa, owoce i tak dalej nie zastąpią tych ziaren i nasion, więc to warto tą karmę po prostu, żeby ona jednak w tej diecie była zawsze obecna. Natomiast w pewnym momencie szczury, wiadomo, zaczynają się starzeć, tak samo jak my. Czy psy, czy koty zaczynają chorować, tylko różnica polega na tym, że ponieważ szczury żyją krótko, bo żyją średnio 2 lata, no to tak jakby ten czas chorowania, czas kiedy rozwija się choroba i kiedy mamy czas na reakcję, na leczenie, jest tak jakby bardzo ściśnięty w czasie. Co oznacza, że w momencie, kiedy my zauważamy chorobę, no to zdarza się nieraz tak, że ona jest już zaawansowana i nie wolno zwlekać wtedy z leczeniem. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że to często oznacza, że zaczynamy być naprawdę regularnymi gośćmi lecznicy weterynaryjnej.
1: A to już są koszty.
0: A to już są koszty, dokładnie tak. Poza tym trzeba też pamiętać, że szczury, zwłaszcza samiczki, mają skłonność do nowotworów. To są zazwyczaj u samic takie łagodne nowotwory listwy mlecznej. Można temu zapobiec, kastrując taką samiczkę w wieku powiedzmy między 3. a 6. miesiącem życia i wówczas ten problem zostaje wyeliminowany. Ale to właśnie, to jest ta kastracja, która to też jest jednak kosztem. Trzeba jednak tego szczurka dowieźć do lecznicy, żeby ten weterynarz tego zwierzaka zbadał, później go zoperował. Dochodzą potem jeszcze, no wiadomo, lekarstwa po zabiegu i wizyty kontrolne, więc tutaj też się trzeba nastawić na koszt.
1: No ale poza tym są to zwierzęta bardzo inteligentne, bardzo przyjazne, które tak naprawdę możemy zaadoptować, możemy zaprzyjaźnić się z nimi i one będą za nami chodzić jak pies albo kot.
0: Bardziej troszeczkę jak kot, ale z pewnością jest tak, że jeżeli właśnie mamy dobrą tą relację ze szczurem, jeżeli jest tak na przykład, że my patrzymy na tego szczura i staramy się czytać, czego on od nas chce, to znaczy, czy on lubi głaskanie, czy on tego głaskania nie lubi i wówczas na przykład my się nie narzucamy mu. Jeżeli zbudujemy sobie z nim tą więź taką fajną naprawdę, to te szczury bardzo chętnie będą z nami przebywały, one bardzo chętnie będą do nas podchodziły, będą sprawdzały, co u nas słychać, co robimy, czy przypadkiem nie mamy czegoś dobrego. I na przykład będą przychodziły też, no są przypadki takie, że szczur na przykład kładzie się koło opiekuna i w ten sposób sobie chce z nim spędzać czas. I to są naprawdę bardzo przyjemne chwile i nie do zastąpienia tak naprawdę, tak? Bo to jest jednak troszeczkę inne uczucie, jak się głaszcze psa, ukochanego psa, ale wiadomo, że psy są no, jednak stworzone tak jakby do tego bycia z nami, do

0: pracę z człowiekiem. O szczurach jednak póki co ze szczurami do końca jeszcze tak nie jest, a jednak takie małe zwierzątko dosyć niezależne przychodzi do nas i się wtula w nas i na przykład przy nas zasypia. To jest magiczne na swój sposób. Lub zwierzak, który jest powiedzmy niedotykalski, taki dosyć niezależny, ale w pewnym momencie właśnie zaczyna na przykład nas lizać i iskać. To już jest naprawdę...
1: Duże porozumienie.
0: Bardzo duże porozumienie i przynajmniej tak jak ja patrzę ze swojego punktu widzenia, to są chwile, na które się czeka.
2: Ja pamiętam, jak my mieliśmy szczurki, to jak je wypuszczaliśmy w pokoju, to zwijaliśmy się w kulkę i robiliśmy z siebie dla nich takie domki. I one tam wchodziły, przebiegały, czasami tam się chowały i bardzo dobrze się bawiły w tych domkach.
1: No szczury to są zwierzęta, które tak naprawdę możemy podziwiać za inteligencję, możemy się z nimi zaprzyjaźnić, więc warto tymi szczurami się zainteresować i warto poczytać o nich, zanim zainteresujemy się na tyle, żeby wprowadzić je do siebie do domu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Justyna Koczorowska z Rodent Club, miłośniczka i hodowca szczurów.
0: Tak, dziękuję bardzo.
1: A ja dziękuję już naszym słuchaczom. Jeżeli mają państwo jakieś propozycje, to zapraszam do pisania na mojego maila marta.kawalec@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję również za subskrybowanie naszego podcastu i za pokazywanie go na swoich mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze kolejne odcinki Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia. Marta Kawalec i Benio.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: babcią.
1: I pokażę!
2: Bzika śmieją?
1: Bziku, bzik.
3: Bzika śmieją, bziko, bziku, bzik. Bzika śmieją, bziko, bzik.
4: Polskie Radio Dzieciom od rana do wieczora.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Hola, hola, buenas tardes. Kochani, dzisiaj kolejna lekcja języka hiszpańskiego prosto z przepięknej, słonecznej Andaluzji. Hiszpania, Andaluzja to jest taki region w Hiszpanii na samym południu. Czy jesteście gotowi do nauki kolejnej lekcji? Dzisiaj będziemy rozmawiać o kolorach. No to zaczynamy. Kolor biały, blanco.
3: Blanco.
2: Żółty, amarillo.
3: Amarillo.
2: Złoty, dorado.
3: Dorado.
2: Pomarańczowy, naranja.
3: Naranja.
2: Czerwony, rojo.
3: Rojo.
2: Czerwony również można powiedzieć jako tinto.
3: Tinto.
2: Szkarłatny, bordo, burdeo.
3: Burdeo.
2: Różowy, rosa.
3: Rosa.
2: Fioletowy, violeta.
3: Violeta.
2: Purpurowy, purpura.
3: Purpura.
2: Niebieski, błękitny, azul.
3: Azul.
2: Granatowy, azul marino.
3: Azul marino.
2: Turkusowy, turkesa.
3: Turkesa.
2: Zielony, verde.
3: Verde.
2: Beżowy, beź.
3: Beź.
2: Brązowy, maron.
3: Maron.
2: Szary, gris.
3: Gris.
2: Srebrny, plateado.
3: Plateado.
2: Czarny, negro.
3: Negro.
2: Jasny, claro.
3: Claro.
2: Ciemny, oscuro.
3: Oscuro.
2: To zatem szybka powtórka. Biały, blanco. Żółty, amarillo. Złoty, dorado. Pomarańczowy, naranja. Czerwony, rojo. Czerwony, tinto. Szkarłatny, bordo, burdeo. Różowy, rosa. Fioletowy, violeta. Purpurowy, purpura. Niebieski, błękitny, azul. Granatowy, azul marino. Turkusowy, turkesa. Zielony, verde. Beżowy, beige. Brązowy, maron. Szary, gris. Srebrny, plateado. Czarny, negro. Jasny, claro. Ciemny, oscuro. Mariuszu, zatem jakbyś powiedział jasny, zielony?
3: Verde, claro.
2: A ja jestem teraz ciekawa, czy coś zapamiętałeś z naszej lekcji i zadam ci bardzo proste pytania. Proszę, powiedz, jaki jest kolor niebieski?
3: Azul.
2: Niebieski ciemny?
3: Azul oscuro.
2: Bardzo dobrze. To teraz nauczmy się prostych pytań. Jaki jest twój ulubiony kolor? ¿Cuál es tu color favorito?

0: favorito?
1: ¿Cuál es tu color favorito?
0: Bardzo dobrze. Mój ulubiony kolor to czerwony. Mi color favorito es el rojo.
1: Mi color favorito es el rojo.
0: Bardzo dobrze. To jeszcze raz ci zadam pytanie i proszę, abyś odpowiedział w języku hiszpańskim.
1: I mój color favorito es azul.
0: Bardzo dobrze. ¿Cuál es tu color favorito?
1: Mi color favorito es el azul.
0: Bardzo dobrze, fantastycznie. No to ostatnie pytanie. ¿Cuál es tu color favorito?
1: Mi color favorito es el azul.
0: Bardzo dobrze. Kochani, hasta la semana que viene. Proszę, nauczcie się doskonale tych kolorów. Kolorowe życie jest bardzo ciekawe.

witajcie na nowej lekcji języka hiszpańskiego. Ostatnio opowiadałam wam co nieco o piłce nożnej. A wszystko dlatego, że w sobotę drużyna królewskich, czyli Real Madryt, zdobyła Puchar Ligi Mistrzów i to drugi raz z rzędu. Przypomnijmy sobie kilka piłkarskich zwrotów. Futbol, piłka nożna. Legendario futbolista, legendarny piłkarz. Equipo de futbol, drużyna piłkarska. Entrenador, trener. Portero, bramkarz. Un partido to mecz. Campeón to mistrz. I Real, czyli królewski, ponieważ El Rey to król. Dlatego właśnie Real Madryt ma w nazwie to słowo i z tego powodu nazywa się ich królewskimi. Dziś zostaniemy jeszcze przy sporcie, a więc naszym tematem będzie deporte, bo właśnie tak po hiszpańsku brzmi słowo sport. Może słyszeliście o takiej drużynie Deportivo La Coruña? To również hiszpańska drużyna piłki nożnej. Deportivo, czyli sportowa. Deportivo La Coruña, sportowa Korunia, czyli sportowe miasto o tej nazwie. Ale dość o piłce, bo przecież nie jest to jedyny sport świata. Inne sporty w języku hiszpańskim brzmią tak. Koszykówka to baloncesto. Siatkówka, volejbol. Piłka ręczna, balonmano. Kolarstwo, ciclismo. I pływanie, natación. Inne nazwy, takie jak hokej, baseball, tenis czy rugby, brzmią zupełnie tak samo, ponieważ nazwy te pochodzą z języka angielskiego i w takiej postaci używa ich cały świat. Powtórzmy nowo poznane sporty po hiszpańsku. Koszykówka, baloncesto. Siatkówka, volejbol. Piłka ręczna, balonmano. Kolarstwo, ciclismo. I pływanie, natación. Na następnej lekcji nadal zostaniemy przy deporte, czyli przy sporcie, i poznamy jeszcze kilka sportowych nazw, takich jak sędzia, zawodnik, faul, out czy zdobyty punkt. Na dziś jednak to już wszystko. Bawcie się dobrze i wyczekujcie wakacji, bo one już tuż, tuż. Hasta luego.

Hola, buenas tardes y bienvenida a las clases de español. Cześć, dzień dobry i witajcie na lekcji języka hiszpańskiego. W weekend znów mieliśmy piłkarskie emocje. Las emociones del fútbol. Polska grała mecz z Rumunią. Mecz, czyli un partido, dla przypomnienia. No i jak pewnie wiecie, Polacy wygrali. 3 gole strzelił Robert Lewandowski. Marco tres goles. Strzelił 3 gole. Rumunia strzeliła tylko 1. A był to ważny mecz, ponieważ należał do fazy eliminacji Mistrzostw Świata, czyli fase de clasificación para la Copa del Mundo. Fase de clasificación, czyli faza eliminacji para la Copa del Mundo. To Mistrzostw Świata. Copa del Mundo to właśnie Mistrzostwa Świata. Co ciekawe, pewnie znacie takie określenie na Mistrzostwa Świata jak Mundial. To określenie pochodzi właśnie z języka hiszpańskiego. Mundial dosłownie oznacza światowy. A ponieważ słowo jest zgrabne i wpada w ucho, to przyjęło się w naszym kraju jako określenie na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mundial. Jak słyszycie, nadal pozostajemy przy sporcie, chociaż mieliśmy już odejść od piłki nożnej. I nawet ostatnio nam się to udało, poznaliśmy kilka innych sportów. Koszykówka, baloncesto. Siatkówka, volejbol. Piłka ręczna, balonmano. Kolarstwo, cyklismo. I pływanie, natación. No a sam sport, jak może pamiętacie, to deporte. Dziś poznamy kilka kolejnych zwrotów związanych ze sportem, czyli z deporte, i te zwroty prawdopodobnie będą nam łączyć większość dyscyplin, czyli na przykład sędzia. No bo chyba w każdym sporcie są jacyś sędziowie. W końcu ktoś musi pilnować zasad gry i regulaminu. Sędzia, taki sportowy, po hiszpańsku to arbitro. Bardzo podobnie mówi się u nas po polsku – arbiter. Z kolei regulamin, czy też zasady gry, to reglas del juego. Reglas to zasady. Reglas del juego – zasady gry. Większość dyscyplin sportowych rozgrywa się na różnego rodzaju boiskach. I tak po hiszpańsku mamy. Najprostsze boisko szkolne to patio de la escuela. A każde inne boisko, takie sportowe, profesjonalne, to cancha. Boisko do piłki nożnej, cancha de futbol. Boisko do koszykówki, cancha de baloncesto. Nawet kort tenisowy to cancha. Cancha de tenis. Większość sportów ma boiska, ale nie wszystkie, no bo na przykład sporty wyścigowe, czyli deportes carreras, nie odbywają się na boisku, a na torze wyścigowym, czyli na pista de carreras. Pista to tor, carreras wyścigi. Mamy jeszcze kilka sportowych zwrotów, które warto

znać. Na przykład faul, out czy po prostu zawodnik. Faul po hiszpańsku to falta. W dosłownym tłumaczeniu falta to wina. Z kolei out, czyli jak piłka albo zawodnik z piłką wyjdzie poza boisko, to fuera. Tłumacząc dosłownie.

zasady gry to reglas del juego. I teraz miejsca, w których rozgrywają się różne sporty. Boisko to cancha, ale takie profesjonalne, bo na przykład boisko szkolne to patio de la escuela. Ale już boisko do piłki nożnej to cancha de futbol. Boisko do koszykówki, cancha de baloncesto. I kort tenisowy to także cancha, cancha de tenis. Kolejnym miejscem rozgrywania sportów jest tor wyścigowy, pista de carreras. No i dwa bardzo popularne zwroty sportowe, czyli faul, falta oraz out, fuera. Znacie już sporo hiszpańskich sportowych zwrotów, możecie więc wziąć piłkę i biec na boisko. Zbierzcie dwie drużyny, zagrajcie mecz, un partido. A nawet jeśli nie dzisiaj, no to może jutro. Może wtedy będzie trochę lepsza pogoda. Bądźcie grzeczni i hasta luego.

0: to z Hiszpanii. Ole! Dzisiaj porozmawiamy o czasie wolnym. Czas wolny to taki czas, kiedy robimy to, co najbardziej lubimy. Zacznijmy proszę. El tiempo libre.
1: El tiempo libre.
0: Czas wolny. Bailar.
1: Bailar.
0: Tańczyć. Tocar la guitarra.
1: Tocar la guitarra.
0: Grać na gitarze. Tocar el piano.
1: Tocar el piano.
0: Grać na pianinie. Jugar al tenis.
1: Jugar al tenis.
0: Grać w tenisa. Jugar a baloncesto.
1: Jugar a baloncesto.
0: Grać w koszykówkę. Ir a la discoteca.
1: Ir a la discoteca.
0: Iść na dyskotekę. Leer.
1: Leer.
0: Czytać. Escribir cartas.
1: Escribir cartas.
0: Pisać listy. Nadar.
1: Nadar.
0: Pływać. Ir a la piscina.
1: Ir a la piscina.
0: Iść na basen. Ir a conciertos.
1: Ir a conciertos.
0: Iść na koncerty. Pintar.
1: Pintar.
0: Malować. A teraz czas na kilka prostych zdań. ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre?
1: ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre?
0: Doskonale. Co lubisz robić w wolnym czasie? En el tiempo libre me gusta nadar.
1: En el tiempo libre me gusta nadar.
0: W czasie wolnym lubię pływać. Zatem jak Mariuszu powiedziałbyś, w czasie wolnym lubię czytać.
1: En el tiempo libre me gusta leer.
0: Wspaniale, to kolejne zdanie. ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? Czyli to jest takie samo zdanie, jak było wcześniej. Co robisz chętnie w czasie wolnym? Mariuszu, odpowiedz sam.
1: En el tiempo libre me gusta tocar la guitarra.
0: Fenomenal! Widzicie? To jest naprawdę bardzo proste. Zatem powtórzmy podstawowe słówka. El tiempo libre, czas wolny. Bailar, tańczyć. Tocar la guitarra, grać na gitarze. Tocar el piano, grać na pianinie. Jugar al tenis, grać w tenisa. Ir a la discoteca, iść na dyskotekę. Leer, czytać. Escribir cartas, pisać listy. Nadar, pływać. Ir a la piscina, iść na basen. Ir a conciertos, iść na koncerty. Pintar, malować. No i proste zdania. ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? Co robisz chętnie w czasie wolnym? To wszystko na dzisiaj. To była pierwsza część lekcji El Tiempo Libre. Hasta la semana que viene.

0: palety wszystkich barw. Każdy smacznie będzie jadł. W akademii nawet kuchnia to zabawa.
1: Książka kucharska doktora Pajchiwo, barwnych przepisów.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie.

0: Babcia kurka, kurka złotopiórka, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy.
1: Ale nie chcę.
0: A tam zaraz blisko to było lotnisko. Kurka się tam zapędziła, aeroplan zobaczyła. A że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry, jak kubki piasku, wielkie drzewa, jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy, klocki drewniane, pola, kratki malowane, jeziora, jak donice, pociągi, jak gąsienice, ludzie, jak mrówki, krowy jak Boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stał świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi, przymruży.

jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła.

kiełbasą Afryką. Bodyjka, bodyj, złupiła się skóra, wydało wodę, z lwem się nie dogodos i z tygresami, niech se gazdują, jo pod polami.

Ja to w wolnym tłumaczeniu zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma sawannę,

przekomarzać zaczął, mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą. Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa –

Zawisz Szachta.

0: to promocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcastypolskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom.

Gęsi w gąszu, jak to po co, to jest praca. Każda praca się opłaca, a co za to pan dostaje. Też by

0: promocja.
1: Halo, halo! Kto dziś budzi słońce? Oczywiście my i nasza poranna audycja na żywo. Wspaniali goście, zagadki i ciekawe tematy. Słyszymy się od 7 do 9 od poniedziałku do piątku, a w weekendy od 9 do 11. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Jacek Zawada.
0: Autopromocja.
2: Jak będę duża... Nie wiem, czy wiecie, ale niedawno zmieniliśmy czas z soboty na niedzielę i wszystkie zegary elektroniczne pokazywały godzinę wcześniej, a takie

0: zegary nakręcane musieliśmy sami ustawiać. Dlatego porozmawiamy z panem zegarmistrzem, który opowie nam, jak działa zegar i na czym polega praca zegarmistrza.
1: Dlatego dzisiaj porozmawiamy z panem Władysławem Mellerem, który jest właśnie zegarmistrzem i trochę nam opowie o swoim zawodzie. Chciałabyś, Kornelko, posłuchać, jak to jest być zegarmistrzem?
0: Bardzo bym chciała. Bardzo lubię zegary. Warto było się dowiedzieć o nich czegoś więcej. Zna pan odpowiedź na zagadkę? Nie je, nie pije, a chodzi i żyje. Wisi na ścianie lub na półce stoi, tylko on jeden czasu się nie boi. Wszechświat przyspiesza i się rozszerza. On od początku czas odmierza.
2: To wiadomo, że to jest zegar.
0: Na czym polega pana praca? Czy zawsze pan chciał zostać zegarmistrzem?
2: Zegarmistrz to był ten, który konstruował zegary, który uczył się od swojego mistrza, sam wynajdował pewne rzeczy i potem budował zegar czy zegary. Było to jego dzieło życia czasami. Natomiast dzisiaj coraz częściej te zegarki są jednorazowe, więc zegarmistrz prowadzi obsługę bieżącą, jakaś wymiana baterii, jakaś drobna regulacja, więc ta rola zegarmistrza się zmienia. Natomiast istotne jest, żeby zegarmistrz był światły, żeby widział, co potrzeba zrobić, żeby umiał rozeznać, czy sam to zrobi, czy nie. W dalszym ciągu pozostały zegary antyczne, zegary archiwalne, kolekcjonerskie i te zegary w dalszym ciągu wymagają często ręcznej pracy, często wysokiego stopnia wiedzy, żeby te zegary naprawiać.
1: W Polskim Radiu jest taka tradycja już od tylu lat, że o godzinie 12 zawsze podawany jest dokładnie czas ten w południe.
2: Piąty ostatni krótki sygnał jest dokładnie godziną. Tak, oczywiście w tym czasie miałem nakaz wejścia na półkę i zatrzymania zegara przed 12 i wtedy, kiedy był ostatni krótki sygnał, zegar został uruchamiany, dlatego że pomagałem tacie w pracy w zakładzie zegarmistrzowskim lat temu 40, kiedy to zegar rzeczywiście, ten sygnał czasu radiowy był podstawą i wzorcem czasu. Dzisiaj takim nie jest, bo dzisiaj mamy właśnie korektę radiową, mamy GPS-y. Ten sygnał jest bardzo dokładny.
1: A co sprawiło, że chciał pan zostać zegarmistrzem? Od jak dawna pan planował ten
2: zawód? Ja to nie miałem wyboru, dlatego że mój tata był zegarmistrzem, więc żeby nie rozrabiać w wieku 10 lat, zabrał mnie do zakładu zegarmistrzowskiego, żeby tam z chłopakami się gdzieś nie włóczyć i zacząłem chodzić, potem mnie to zaczęło rzeczywiście wciągać. A dzisiaj jest to całe moje życie, lubię to, co robię, robię to, co lubię i widzę, ile rzeczy można jeszcze zrobić, więc jak gdyby mam cały czas przed sobą to, co chciałbym zrobić.
0: Czy jak się zmienia czas, to pan musi biegać po całej pracy i zmienić wszystkie zegary?
2: Znaczy, no nie nakręcić, znaczy nastawiać. Rzeczywiście, co się okazuje, często przy tych nastawach pojawiają się błędy, które trzeba usuwać. Często przy tym zmianie czasu właściciele zegarków zauważają, że ich zegarek nie jest sprawny i idą do zegarmistrza. Sporo zegarów zewnętrznych, dużych, wieżowych wymaga zmiany czasu, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że zegarki elektroniczne korygowane sygnałem radiowym, których się pojawia coraz więcej, czyli wszystkie smartwatche i tak dalej, one przestawiają się same. Przecież nikt nie koryguje wskazań czasu w telefonie komórkowym, a każdy z nas tamten zegar ma.
1: Czy lubi pan w ogóle tę zmianę czasu i te przestawiania wszystkich
2: tak,
1: zegarów?
2: Uwielbiam, dlatego że wtedy po prostu pojawia się możliwość porozmawiania o zegarach. Najczęściej publiczne dywagacje o zegarach i zegarkach prowadzone są przy okazji zmiany czasu, więc jako zegarmistrz protestuję przeciwko zakończeniu zmiany czasu, ale z punktu widzenia życiowego oczywiście rozumiem, że zmiana czasu nie jest najwygodniejsza. Też nie lubię spać krócej wiosną i dłużej jesienią.
0: Co widzi pan ciekawego w zegarach? Bo jak się spojrzy na zegar, to jest tylko zwyczajna tarcza, parę numerków i 3 lub 2 wskazówki. Bo może dla zegarmistrzów to zegar to coś więcej niż tarcza, 3 lub 2 wskazówki i kilka numerków.
2: Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, że hipnotyzujących jest ruch wahadła, ruch balansu i to jest prawda. Wiemy wszyscy zegarmistrze, że gdzieś tam w mechanizmie zegarowym jest dusza. Trudno jest wskazać jej miejsce, każdy musi znaleźć to miejsce samemu, ale moment uruchomienia zegara, zegarka, który przez lata był niesprawny, lata czy choćby kilka chwil był niesprawny, jest niezwykłym przeżyciem. Znalezienie błędu, dlaczego ten mechanizm nie działał, jest odkryciem na miarę odkrycia Ameryki. Więc to jest to, co pociąga każdego zegarmistrza, mnie również. Ja jeszcze jestem zafascynowany rozwojem techniki zegarowej. To jest te zmiany techniczne, co się dzieje, to co dzisiaj się pojawia, jest czymś, co mnie fascynuje, o czym lubię mówić.
1: A czy dla zegarmistrza czas płynie tak samo?
2: No niestety płynie szybciej i to jest pewien problem, bo zdajemy sobie sprawę z upływu czasu jeszcze lepiej niż wszystkie inne osoby i wbrew pozorom czasu nie możemy zatrzymać, więc to jest wada pracy zegarmistrza, że ten upływ czasu widzimy, ale po prostu trzeba go dobrze wykorzystać.
1: No to jak w takim razie zegarmistrz

0: patrzy na czas.
1: Nie, no mechanizm. Jest mechanizm, są koła. Laikowi mogą się wydawać identyczne, każdy jest inny, każdy ma swoje miejsce. One współpracują ze sobą, nie mają możliwości innej pracy niż taką, jak założył konstruktor. Powielenie tego, czy naprawa takich mechanizmów, to jest rzeczywiście duża rzecz i sprawia dużą radość.
0: Jest dużo rodzajów zegarów, bo od tych wieżowych, przez takie, które nosi się na ręku. Mój wujek miał taki śmieszny zegarek z kukułką, który teraz już chyba nie jest popularny.
1: No nie jest popularny, ale to dlatego, że w jakimś tam momencie zegary mechaniczne przestały być produkowane, przestał być na nie popyt, ale tak zwane zegary ludowe, czyli właśnie między innymi zegary z kukułką, to jest element zegarmistrzostwa i wystarczy się wybrać do Schwarzwaldu. Można wejść do muzeum, które jest stworzone w Schlambergu w siedzibie firmy Junghans i zobaczyć, jak wielka była różnorodność tych wyrobów, jak zmieniała się ich konstrukcja, jak zmieniał się wygląd tych zegarów i od razu chce się odmieć zegar kukułką. To jest jasne.
0: Mój dziadek z kolei miał taki zegarek nakręcany codziennie. Wieczorem siadał i nakręcał ten zegarek. Mówił, że nigdy nie chciałby mieć takiego z baterią, bo ten po prostu ma duszę.
1: No, wyobraźmy sobie posiedzenie zarządu wielkiej firmy za stołem siedzących 10 wielkich decydentów. Przy czym jeden z nich wyciąga zegarek i mówi, a to przepraszam, bo ja muszę mieć chwilę przerwy, bo ja muszę nakręcić swój zegarek. Jak to rozładowuje atmosferę, jak to zwraca uwagę. Zegarek mechaniczny ma swoją duszę, a zegarek mechaniczny nakręcany manualnie, czyli ręcznie właśnie taki, który trzeba codziennie nakręcić, prowadza nas pewien rytm życia i on daje nam tą chwilę, kiedy musimy przerwać inne czynności albo zwrócić uwagę innych właśnie na to, co my wykonujemy, więc to może być bardzo fajne.
2: Bo to jest coraz mniej popularny zawód. Co trzeba zrobić, żeby zostać zegarmistrzem? Chciałabym jakby trochę ochronić ten zawód i też zostać zegarmistrzem.
1: Rzeczywiście jest coraz mniej chętnych do wykonywania tego zawodu. To jest zawód, który wymaga dużego skupienia, czasu nauki, a profity z jego wykonywania, poza tą satysfakcją wielką, bywają mniejsze niż naprawianie samochodów, sprzętu elektronicznego czy nawet rowerów. Stąd nie ma może zbyt wielu chętnych, ale też wydaje się, że brakuje nam tradycji zegarmistrzowskiej. Ale też zmienia się system, to znaczy coraz częściej mamy zegarki jednorazowe, a te o najwyższym stopniu komplikacji i tak muszą trafić do producenta, więc ta liczba zegarmistrzów zmniejsza się znacząco, no i to jest naturalne, natomiast szkoda, że nie mamy młodych zegarmistrzów, to prawda.
0: Rozmowa o zegarach, o czasie jest niezwykle ciekawa, ale chyba zrozumie mnie pan najlepiej, że jednak nasz czas rozmowy też dobiega końca, bo mamy określony czas.
1: Ja tego nie rozumiem, bo ja się zegarami zajmuję całe swoje życie, więc tego zupełnie nie rozumiem, ale...
0: To w takim razie bardzo panu dziękuję za tę niezwykle ciekawą opowieść o zegarach i mam nadzieję, że będzie jeszcze czas na to, żeby o tym porozmawiać dłużej.
1: Ja bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście zaproszenie zawsze przyjmuję. Nawet już teraz trzymam panią za słowo, że porozmawiamy o zegarach jeszcze kiedyś.
2: Widać, że zegary to nie tylko zwykła tarcza, która odmierza czas. Może to być nawet coś bardzo drogiego, coś bardzo wielkiego oraz mogą być nie tylko na ścianie, ale i na ręce. A więc zachęcam wszystkich do interesowania się tym zawodem. No i może w przyszłości zostania zegarmistrzem.
0: A tymczasem
2: bardzo dziękujemy za mile spędzony czas, a już za tydzień zapraszam na kolejną audycję. Jak będę duża, jak będę duży. W czwartek o godzinie 15:30 w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszają
0: Marta Kawalec,
2: Kornelia Kawalec.
0: Do usłyszenia.
2: Pa, pa.

0: podcast Polskiego Radia Dzieciom. Zgrajmy się!
1: Tu Patryk Bartoszewski. Zapraszam Was na kolejne spotkanie z cyklu Zgrajmy się! No, jak słychać, dzieci się cieszą. Razem ze mną jest Modest i Tytus. Jesteśmy dziś na podwórku. Jak słychać, jakie odgłosy można spotkać na podwórku? Proszę bardzo, Modest.
2: Ćwierkanie, ćwir, ćwir.
1: I Tytus, co możemy robić na podwórku? Jaki odgłos możemy wydać?
3: Wiem, jak.
1: No, jaki? Czy to był samochód?
3: Tak.
1: No i pięknie, to był samochód. Moi drodzy, dziś będziemy się bawili czym?
3: Skakać.

0: nie zawaham się jej użyć.
1: A, to zaraz się dowiemy, jak używać skakanki, tylko najpierw...
2: Och, tutaj biedne dziecko się zaplątało w sznurek.
1: To ja cię spytam, moje drogie biedne, zaplątane w sznurku dziecko, czyli tytusie, czy możesz wytłumaczyć, co wspólnego ma, uwaga, sznurek i skakanka?
0: Że mają sznurek razem.
1: A, no, no, czyli ty modeście twierdzisz, że wspólną ich częścią jest sznurek. Gdybyś miał wytłumaczyć modeście komuś, kto nigdy jeszcze w życiu nie widział, nigdy, przenigdy nie widział w swoim życiu skakanki, jak ona wygląda. Jaki metal?
3: Sznurek i metal. I jeszcze drewno. O.
1: Faktycznie, może tam być drewno, może być tam metal, może być tam również plastik. Jak nazywamy tę część zrobioną z metalu, z plastiku albo z drewna?
3: Lączka.
1: Tak jest! Rączka. Przez przedszkolaki często nazywana lączką. I ta rączka służy do czego, modeście?
0: Do trzymania skakanki.
1: No oczywiście, że tak. Co to jest w ogóle za pytanie? Zrobimy sobie tutaj z Tytusa model. On będzie modelem, a my spróbujemy rozpoznać, jak się trzyma skakankę. Proszę, złap skakankę tak, jak powinno się ją trzymać do skakania. Tytus trzyma, jeszcze nie skacz, a Modest opisuje, gdzie są rączki, gdzie jest sznurek.
0: Rączki powinny być w rękach, a sznurek powinien zostać luźno za plecami.
1: Za plecami? A może z przodu?
0: Nie. Bo byś wtedy cię wywalił.
1: A, rzeczywiście. I na czym polega dokładnie skakanie na skakance? Jaki skok musimy wykonać? Czy skaczemy do przodu, czy do tyłu?
0: W miejscu.
1: Co się stało?
3: Zawiązałem się.
1: Skakanką? Ojoj, to też jest niebezpieczne. Czy możesz... O, wiem, Tytusie, spróbuj powiedzieć słuchaczom, dobra? Co zrobić, żeby się nie zawiązać w skakankę? Żeby coś takiego się nie... Oczywiście, że skakać. O, jest i pierwszy skok. Zobacz, twój brat już skacze. Ale piękny skok. Modeście, chodź na chwilę i porozmawiamy o tym, jak ci idzie skakanie. Wiemy już, że nie skaczemy do przodu, wiemy, że nie skaczemy do tyłu. A czy opłaca się skakać bardzo, ale to bardzo wysoko?
0: Tak.
1: Okej, a dlaczego? Dlaczego skakanie jak najwyżej jest dobrą strategią?
0: Bo wtedy się nie nadeptujesz na skakankę, albo ona nie uderza ci w nogi.
1: Czyli tak, bierzemy rączki w rączki, sznurek za siebie, a później skaczemy jak najwyżej. Czy my możemy trzymać? Czy ty właśnie proponujesz nam jeszcze inną wersję tej zabawy? Czyli ja tylko opowiem tutaj z obowiązku dziennikarskiego, co się dzieje. Trzymam jedną rączkę, a Tytus trzyma drugą rączkę.
0: Teraz powinniście kręcić ręką, w której jest rączka skakanki.
1: Aha, czyli my kręcimy i...
4: Ale nie.
1: Co zrobiliśmy nie tak?
0: Musicie w tą samą stronę i w tym samym czasie.
1: A po co będziemy to robić?
0: Żebym mógł skakać.
1: Żebyś ty mógł przeskakiwać przez tę skakankę. Czy musimy być daleko od siebie, czy trochę bliżej?
0: Tak jak było.
1: Czyli nie za daleko, tak na odległość dwóch kroków. Wydaje mi się, że jeśli skakanka wisi między nami, to wtedy jest okej, prawda?
0: Tak.
1: Dobra, uwaga. I zaczynamy kręcić. Tylko skąd...
4: Za nisko,
1: za blisko. A skąd będziemy wiedzieć, że mamy to samo tempo? Mamy jakiś sposób, żeby wyrównać tempo? Na 3-4? To spróbujmy.
5: 3-4.
1: Raz, 2-3. 4. Raz, 2-3-4.
0: Stop.
1: I dlaczego stop? Powiedziałeś stop?
0: No bo muszę tam wskoczyć.
1: A dlaczego nie wskoczyłeś, jak po prostu machaliśmy?
0: No, bo bym się walnął w łeb.
1: To jak to zrobić, żeby zadziałało to machanie? A, czyli ty musisz stać na środku, modeście. My mamy skakankę za tobą, tak jakbyś skakał sam, tylko że zamiast sam trzymać skakankę, to my ją trzymamy i co? I po prostu machamy, tak? Do przodu?
0: Tak, ale tak, żeby mnie nie walnąć w głowę.
1: Okej, spróbujemy. Tytusie, uwaga.
4: Troszkę bliżej,
1: dobrze. I może ty nam licz po prostu raz, dwa, trzy. O, nie wyszło. Co się stało? Co nie wyszło? Bo słuchacze tego nie widzą.
0: Nie skończyłam.
1: A, nie skoczyłeś. Zapomniałeś po prostu skoczyć. To podejdź bliżej, Tytusie. Podejdź bliżej. Damy ten sznurek, czyli skakankę za Modesta. I uwaga. O, to nałóż kaptur. Bardzo dobrze. 3-4. Raz. Nadal się nie udało. Chyba jesteśmy nadal troszkę za daleko od siebie. To już ja tak myślę. Podejdźmy bliżej.

0: bliżej. Uwaga. Och, jest pierwszy skok zaliczony, ale taki w miejscu mały. Uwaga. 3, 4. Raz. 2. O, i tu stało się coś, czego się obawiałem. Tytusie, co nam przeszkodziło w machaniu? Co to jest za rzecz?
1: Koszyk!
0: Tak, to jest koszyk.

0: pola, mamy wolne miejsce, jesteśmy troszkę bliżej siebie, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej. Sznurek jest za Modestem. Raz, dwa, och, nie, tempo, musimy zrobić sobie jedno tempo. Uwaga, trzy, cztery.
1: Mogę teraz ja?
0: Oczywiście, spróbujmy. Uwaga, sznurek z tyłu i machamy. Raz. Op. Zupełnie się nie udało. Uwaga. Cztery. Raz. Poczekaj, tytusie. Kiedyś słyszałeś o synchronizacji? To ja wam spróbuję wytłumaczyć. Na przykład, jeśli mamy dwa zegarki i one pokazują tę samą godzinę, to są zsynchronizowane.
1: Równe!
0: Mniej więcej o to chodzi, ale jak mamy na przykład dwa samochody i one jadą idealnie obok siebie, to też są zsynchronizowane. Albo jak mamy dwa światełka i one mają ten sam
1: kolor. Razem!
0: Tak, tak, właśnie. Czy synchronizacja może mieć coś wspólnego ze skakanką?
1: Tak.
0: To w takim razie powiedz, Modeście, w czym podczas zabawy skakanką przydaje się synchronizacja?
1: Żeby równocześnie skakanką ruszać.
0: Ruszać i skakać synchronicznie, to prawda, tak jest. Wiecie co? Ta skakanka jest dla dorosłych.
1: Bo jest dużo, dużo, dużo, dużo, dużo, dużo za długa.
0: To prawda, dlatego mam dla was skakanki dla dzieci. Proszę bardzo, po jednej.
1: Nie mogę tego odplątać.
0: I tu przydaje się pomoc i opieka kogoś dorosłego. Już wam pomagam. Okej, okay, chłopaki już rozplątali, albo rozplątują, już prawie rozplątali swoje skakanki. Mam jeszcze jedną zabawę, którą chciałbym wam pokazać. Czy możecie na chwileczkę przyjść? Bo teraz się akurat chłopaki bawią w wóz holowniczy, czyli w to, że ciągną się na sznurku. Chłopaki, chodźcie na chwilę, pokażę wam taki dziwny ruch ze skakanką. Daj na chwileczkę, pokażę ci tylko coś. Stańcie w miejscu, żebym na pewno was nie uderzył, a ja pokażę wam coś zaskakującego, mam nadzieję, dobra?
1: Wiem, co to jest, to jest szczur. Ogon szczura.
0: Tak, to na czym polega ogon szczura? Zacznijmy od tego, co trzeba zrobić ze skakanką, żeby się pobawić w bycie szczurem.
1: Złożyć ją na pół.
0: A po co? Dlaczego nie możemy się bawić taką pełną?
1: Znaczy, można, ale wtedy jest trudniej, dużo, dużo, dużo.
0: Bo musimy mieć bardzo dużo miejsca. I co robimy dalej po złożeniu?
1: Trzyma się za to, gdzie jest taka pętelka po złożeniu.
0: Czyli na samym środku.
1: Albo można też za rączki i trzeba się kręcić.
0: A po co się kręcimy? Co się wtedy dzieje ze skakanką?
1: Ona się kręci razem z nami.
0: Tak jest, kręci się razem z nami, a...
1: Ci, którzy stoją w kółko, muszą skakać.
0: Czy to musi być kółko, czy na przykład wystarczą trzy osoby, tak jak my tutaj jesteśmy na podwórku?
1: Ja jestem szczurem.
0: Uwaga! Chodźmy tutaj na ten placyk, który sobie wcześniej przygotowaliśmy, bo przypomnę, że musimy mieć dużo miejsca. Chodź tutaj, tu będzie najlepiej, bo tam nie mam już mikrofonu. Chodźcie, spróbujemy zagrać sobie w szczura. W jednym miejscu stoi Tytus, w drugim stoję ja. Między nami stoi Modest i próbujemy przeskoczyć nad lecącą skakanką. Za wysoko?
1: Tak.
0: No dobra, to spróbuj niżej. Tak, rzeczywiście łatwiej jest wtedy, kiedy te rączki są na ziemi. Poczekaj. Wydaje mi się, że im szybciej się kręcisz, tym wyżej lecą te rączki. Czy to możliwe?
1: Tak.
0: A czy wiesz, dlaczego tak się dzieje?
1: Bo jak się kręcimy, to coraz szybciej wiruje powietrze.
0: Trochę tak, ale przede wszystkim chodzi o siłę odśrodkową. To taka siła, która wyciąga rzeczy...
1: Kręci mi się w głowie.
0: To spróbujmy jeszcze...
1: Ja będę szczurem.
0: Dobra, to teraz Tytus jest szczurem. Chodź tu, szczurze. Okej?
1: Okay? 3, 4.
0: Ej, czekajcie, chłopaki, bo wiedzieliście, że to jest gra, prawda?
1: Tak.
0: Ale żeby była gra, to ktoś musi wygrywać. Kto wygrywa w szczura?
1: Jak kogoś uderzy skakanka, to wtedy on odpada i ta osoba, która ostatnia zostanie oprócz szczura, ta wygrywa. 3, 4.
0: Chłopaki już szaleją. Co się stało?
1: Jak on bardzo szybko się kręci,

0: bardzo szybko się kręci skakanka i podnosi się coraz wyżej. I w końcu było na wysokości jego głowy.
1: O tak, rzeczywiście, to było tak wysoko. Niestety na siłę odśrodkową musimy uważać, jeśli nie chcemy innym zrobić krzywdy.
0: Albo sobie.
1: Ach, pięknie, to prawda. Tak, trzeba po prostu uważać i trzeba pamiętać, że one mogą służyć do różnych zaskakujących rzeczy. Do grania jednoosobowego, do grania trzyosobowego, trójosobowego i przy okazji do zabawy w Double Dutch. No, to jest coś zupełnie innego. To jest sport uliczny, który wywodzi się z kultury hip-hop. Polega to po prostu na przeskakiwaniu przez skakankę. Jedna osoba na środku przeskakuje, albo jak najwyżej, albo w jakimś tempie, albo jak najszybciej. No i to są właśnie takie zawody, których rozgrywki do dzisiaj możemy zobaczyć na ulicach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo.
0: Pa!
1: Żegnają się z wami Modest i Tytus i ja, Patryk Bartoszewski. Do usłyszenia. Pa, pa!
0: Pa, pa!
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

pomogę chętnie wam raz na całe życie, gdy sami usiądziecie.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Posłuchajcie nas uważnie.
4: Wszyscy starsi oraz młodsi.
3: Dzisiaj będzie na poważnie.
4: Bo nieważne skąd pochodzi.
3: Kto wysoki jest czy niski.

0: woli rower czy pływanie,
1: nosi spodnie czy spódniczki,
0: płatki zjada na śniadanie,
1: czy kanapki z żółtym serem,
0: i zrób ciut głośniej przy głośniku
1: lub w słuchawkach, gdyś z rowerem
0: mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku,
1: na Podhalu czy na Helu,
0: na Mazurach czy Podlasiu,
1: skup się dobrze, przyjacielu
0: Janku, Zosiu, Basiu, Kasiu.
1: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
0: Wspominałeś Rysiu, Krysiu?
1: Niech wygodnie się rozsiędzie.
0: Mówi się rozsiądzie, misiu.
1: Tak się jakoś zrymowało.
0: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
1: Ale ci się powiedziało?
0: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
1: Dzwonek dziadka Damazego,
0: co był w dawnej szkole woźnym.
1: Dziadek dziadka Ignacego.
0: Miłym woźnym był, czy groźnym?
1: Dziadek mówił: drogi dziadku.
0: I miał czarodziejski dzwonek,
1: co Ignacy dostał w spadku.
0: Niezły z niego ancymonek.
1: Pozostawił kredę, ławkę,
0: w niej atrament w kałamarzu.
1: Ławka wpada w niezłą drgawkę
0: po wpisanym komentarzu
1: i zaklęciu z nazwą szkoły.
0: Cudne są te opowieści.
1: Każdy słuchacz jest wesoły.
0: Chcecie poznać szkolne treści?
1: Jak to było i dlaczego?
0: Siądźcie obok smoka, misia,
1: magia dzwonka Damazego.
0: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
1: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
0: Siadajmy przy stole.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
3: Adasiu, dlaczego zawsze, kiedy cię potrzebuję, to ciebie nie ma? Adasiu, gdzie jesteś, Adasiu? Gdzie jesteś, Adasiu?
4: Słucham, nic nie rozumiem. Możesz powtórzyć? Jeszcze raz?
3: Dalej nic nie rozumiem.
4: To ty, Adasiu? Adasiu!
3: Ojej!
4: To ty!
3: Skąd w korytarzu wzięło się aż tyle tych szpargałów?
4: Adasiu, to ty! Przyszedłeś mnie uratować! Dziękuję!
3: Adasiu,
1: czy coś ci się stało? Może ci pomóc?
3: Możesz mi to zdjąć z głowy?
1: Zdjąć z głowy? Ja nawet nie wiem, gdzie jesteś, a tym bardziej, gdzie jest twoja głowa?
3: Pod kartonami!
1: Pod kartonami?
4: Już oczywiście. Pod kartonami, gdzie to może... Tak, już ci pomogę oczywiście, tylko cały czas nie wiem, gdzie jesteś.
3: No, właśnie mnie znalazłeś.
4: O, jak się cieszę, że wreszcie jesteś, że cię znalazłem.
3: Michasiu, zejdź ze mnie, siedzisz na mnie.
4: Tak się zmęczyłem biegnąc do ciebie, że wpadłem na ten stos.
3: Zauważyłbyś, gdybyś trochę bardziej uważał.
4: No na pewno, ale tak się śpieszyłem. Bo mam do ciebie poważną sprawę.
3: No, a skoro już cię uratowałem, to możesz powiedzieć.
4: Tak. Nie, przecież to ja ciebie uratowałem, kiedy wpadłeś w kartony.
3: Musiałeś mnie ratować, bo wpadłem w tę górę, ratując ciebie.
4: A to w końcu nieważne, kto kogo ratował. Najważniejsze jest...
3: Żebyśmy zdrowi byli. Tak zawsze mówi babcia Janeczka.
4: No, jakbym wiedział, że będziesz marudzić, to wcale bym się do ciebie nie śpieszył. Wcale. O.
3: Michasiu, może wejdźmy do mnie, usiądziemy i napijemy się... O, wiem, czego się napijemy. Lemoniady.
4: Może być lemoniada. Nareszcie wymyśliłeś coś interesującego. To chodźmy.

0: Oj nie. Nie, przypuszczałem, że aż... tak mi wyschło. Wyschło mi w gardle. Ojej.
1: Dowiedziałeś się czegoś, co cię wystraszyło? Aha. Dlatego biegłeś do mnie, Michasiu?
0: Oj, tak, tak. Jeżeli nic nie zrobimy, to wkrótce będzie po nas, Adasiu. Po nas będzie jak nic.
1: Słucham? Nie rozumiem. Co ty masz na myśli? Zbliża się jakiś potwór, który...

0: pożera słodycze, czy co?
1: O, masz rację, to byłoby straszne. Ale to, o czym usłyszałem, jest jeszcze gorsze.
0: Pewnie znowu się przesłyszałeś. Albo na pewno coś przekręciłeś, tak było?
1: Nic mi się nie przesłyszało. Znowu chcą nas wysłać do szkoły.
0: Nie.
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Dlaczego? Znaczy za co?
1: Bo nie umiemy czegoś tam.
0: No ale czyli czego?
1: No tego już nie usłyszałem, bo akurat zasłaniałem sobie buzię, żeby nie zrobić
0: Mogłeś słuchać uszami.
1: Łatwo ci mówić, wiesz? Jak zasłaniałem sobie buzię, to przy okazji też uszy zasłoniłem.
0: Czyli usłyszałeś, że musimy wracać do szkoły? No, ale już nie wiesz do jakiej, tak?
1: No i nie wiem, coś o zmęczeniu było tam, czy spaniu, czy coś takiego.
0: No dodzi w końcu, no.
1: Nie wiem, nie usłyszałem ani wtedy, ani później. Nie usłyszałem, bo byłem zmęczony.
0: Czym ty byłeś zmęczony?
1: No, akurat długo grałem w gierki na smartfonie.
0: Ja wolę gry na tablecie.
1: Tak długo grałem, tak długo. No mówię ci, tak długo grałem, że aż w którymś momencie zachciało mi się spać, Adasiu. Normalnie zachciało mi się spać.
0: Wiem coś o tym. Mam tak samo. Ale wieczorem już nie.
1: A dlaczego wieczorem już nie?
0: Bo kiedy tak długo wpatruję się w komórkę...
1: To co?
0: To kiedy mam spać? Nie mogę.
1: Też tak masz? Mhm. Że w dzień to chce ci się spać, a wieczorem w łóżku już nie?
0: Ale opowiadałeś o czym innym.
1: Ja coś takiego mówiłem?
0: No tak. Że ich słuchałeś, ale niedokładnie usłyszałeś, o czym mówi.
1: A, tak, bo umknęły mi szczegóły ich rozmowy.
0: Przecież mogłeś słuchać uważnie,
1: Michaś. Próbowałem, ale mi się nie udało, bo chciało mi się spać.
0: To prawda, mam tak samo. Ledwie się obudzę, a już chce mi się spać.
1: Skąd dorośli zawsze biorą na wszystko siłę?
0: No, nie wszyscy. Wojtek z Leszkiem tak, ale babcia Janeczka lubi czasami się zdrzemnąć.
1: A no tak. Tak samo jak dziadek Ignacy. Śpi i chrapie. A kiedy się obudzi, to nie pamięta, że spał nawet.
0: Niepotrzebnie mówi. Niepotrzebnie mówi o spaniu. Bo teraz jakby...
1: Tak samo jak ja ziewam. Zaraz zasnę chyba.
0: Wiesz co? Myślę, że nikt nam tak nie pomoże jak dziadek Ignacy.
1: Oj, mam tylko nadzieję, że akurat nie będzie drzemać.
0: Tak, super. W drogę, Michał.
1: Czekaj. Czyli co?
0: Do dziadka.
1: Nie drzemiemy, tylko biegniemy do dziadka?
0: Tak.
1: Biegniemy.

0: Dziadku, jesteś w domu?
1: Dziadku Michasia, przyszliśmy w odwiedziny.
2: Witajcie, chłopcy, co za miła wizyta. Wchodźcie, wchodźcie, zapraszam. Wsiadajcie, basałyki. W czym mogę wam pomóc, a?
1: Możesz nam pomóc w tym, powiedz, Michasiu.
0: Dziadku, bo nasi dorośli chcą nas wysłać do szkoły.
1: A my nie chcemy. Przecież jesteśmy jeszcze za mali na szkołę, co nie?
0: I nie dość, że chcą nas wysłać do szkoły, to jeszcze by chcieli, żebyśmy spali.
1: Ja nic z tego nie rozumiem. Albo do szkoły, albo spanie, nie?
2: A może mówili coś o nocowaniu w szkole, a?
1: Było coś o spaniu w szkole?
0: No tak. To dlatego mnie zmylili. Widzisz? Bo... No zmylili mnie, bo jak można połączyć spanie z nauką?
1: Może chodzi o to, żeby się nauczyć spać.
2: Odpoczywanie jest bardzo ważne, chłopcy. Kiedy jesteśmy za bardzo zmęczeni, no, po prostu nie umiemy odpocząć. I to jest duży problem.
1: Naprawdę? A dlaczego tak jest, dziadku Michasia?
2: Brak świadomego wypoczynku lub niedocenianie jego wagi nie są dla nas dobre, niestety.
1: Trochę nie rozumiem.
2: No, wydaje mi się, że nie ma nic prostszego niż wypoczywanie. Wam też się tak wydaje, prawda?
0: Oczywiście, ja na przykład jak mam dużo szlaczków, to od razu chce mi się spać, jak muszę robić.
1: A kiedy jest już późno, to od razu nam się udychcie.
2: Czyli kiedy nie mamy nic do roboty, to automatycznie się relaksujemy, tak?
1: No...

0: Chyba tak.
1: A nic bardziej mylnego. Brak wykonywania pracy nie oznacza, że od razu odpoczywamy.
0: Jak to?
2: Bo ty, dziadku, na przykład w ogóle nie odpoczywasz, prawda? Cały czas coś byś tylko i robił, i robił, i robił.
0: Ja to bym tak nie umiał, dziadku Michasia, normalnie.
1: Umiejętność organizacji pracy jest równie ważna jak umiejętność wypoczywania.
2: Czyli co? W pracy czy w szkole bardziej wypoczywamy niż na kanapie?
0: No właśnie.
1: Ależ oczywiście. O, może taki przykład. Mówiliście mi, że lubicie jeździć rowerami, tak?
0: O tak, tak, zgadza się. Jazda na rowerze jest super.
1: I lubicie się bawić w parku, w ogrodzie albo w domu, tak?
0: No, bardzo się lubimy bawić.
2: Jasne, wspólna zabawa jest najlepsza.
0: Najlepsza.
1: Tak, tak, mówiliście mi, że wtedy doskonale odpoczywacie na rowerze i w zabawie, tak?
0: Pewnie, w wakacje to mogliśmy się bawić całymi dniami.
2: I wcale wtedy nie czuliśmy się zmęczeni.
0: Wcale.
1: Ale wakacje minęły i nie zawsze będzie można się tak długo, kiedy się tylko chce bawić, tak?
0: Mamy coraz więcej pracy, znaczy obowiązków.
2: I dlatego jesteśmy tacy zmęczeni.
0: Na pewno dlatego.
1: Aha, czyli kiedy robicie coś, co lubicie, to was tak to nie męczy, jak sprawy nudne, tak?
0: Tak, zgadza się. Zabawa nigdy nas nie męczy.
2: Ale czasami to, znaczy ja tak mam, że po jeździe na rowerze to też się nieźle potrafię się zmęczyć.
0: O, ja też. Potrafisz nieźle się zmęczyć?
2: Trochę się zmęczyć też, ale najbardziej to potrafię wtedy nieźle zgłodnieć.
0: Michasiu, ty zawsze jesteś głodny. Czy zmęczony, czy wypoczęty, zawsze.
2: No tak, to prawda, ale kiedy zaczął się rok szkolny, to częściej bywam senny i zmęczony.
0: Ja nie chodzę do przedszkola, a też bardziej się męczę teraz niż w wakacje, wiesz?
2: No ja chciałbym się nauczyć, jak można dobrze wypoczywać, no.
0: Ty wiesz co? Ja tak samo. Też chciałbym się nauczyć.
1: O. Dlatego należałoby was wysłać do właściwej szkoły.
0: Do szkoły?
2: Dziadku, bo ty teraz mówisz tak samo jak Wojtek z Leszkiem.
0: Nie no, nie myślałem, że ty też. Zaraz, do jakiej szkoły?
2: Nie słyszałeś, co dziadek powiedział? Do właściwej. Tak powiedział.
0: Właściwej, ale przecież nie ma takich szkół. To żarty, prawda?
2: Ty żartujesz sobie zdać, dziadku, tak? Żartujesz?
0: Tak, na pewno.
2: Aha, żartujesz?
1: Ależ nie, chłopcy. To bardzo poważna szkoła i myślę, że sporo się w niej nauczycie.
0: A co to za szkoła? Szkoła lenistwa? Albo szkoła nic nie robienia?
2: Szkoła wypoczywania. To brzmi nieźle, nie?
1: A ja jestem pewien, że kiedy już wrócicie z tej szkoły, będziecie bardziej wypoczęci.
0: A czy ta szkoła jest daleko od Polski?
2: Bo my widzieliśmy już różne szkoły z bliższej albo dalszej przeszłości.
0: Ja tam nie pamiętam, żeby w którejś z tych szkół nie robiło się nic.
2: Zawsze się coś robiło, co nie?
0: Pewnie.
1: A to, czy jest daleko, czy blisko, nie ma znaczenia, chłopcy.
0: Jak to nie ma?
2: No jeżeli jest za daleko, to uczniowie będą musieli długo do niej iść i się zmęczą.
0: Kiedy szkoła jest za daleko, to albo dzieci jeżdżą autobusem szkolnym,
2: albo rodzice odwożą ich samochodami.
0: Tak, tak, tak jest.
1: W moich czasach dzieci zawsze same chodziły do szkoły.
0: No co ty, dziadku Michasia, nawet jak było daleko?
2: Nawet jak padał deszcz albo śnieg?
0: Nie.
1: Niezależnie od pory roku, a nie od pogody. Teraz dzieci za mało się ruszają.
0: No bo ćwiczą w szkole na gimnastyce, dziadku.
2: Albo na boisku grają w piłkę.
0: A niektórzy to nawet tańczą.
2: Albo ćwiczą takie walki i wywrotki takie.
0: I jeszcze inni to grają w tenisa albo w kręgle. O, a zimą jeżdżą na nartach.
2: Albo konikami jeżdżą, tak tataj, patataj, patataj. Chociaż to bardziej wtedy koniki biegają, nie? Co bardziej, koniki jadą.
0: Tak.
2: No koniki, bardziej, koniki.
1: Gdyby wszystkie dzieci ćwiczyły, byłoby fantastycznie, bo ruch to zdrowie, chłopcy.
0: My ćwiczymy. Albo się bawimy, albo oglądamy coś w internecie.
1: Otóż to tablety i smartfony. Proszę, zwróćcie uwagę na wasze koleżanki i kolegów, a?
2: Ale wszyscy robią tak samo. Teraz taka moda, dziadku.
0: Oczywiście.
1: A właśnie, niestety, takich powyginanych dzieciaków

0: Polaków będzie coraz więcej.
1: No coś ty.
0: A może być jeszcze gorzej?
1: Jak to gorzej?
2: Ale co masz na myśli, dziadku? Czego będzie więcej?
1: I z czym będzie gorzej?
0: Ludzie podchodzą do przejścia dla pieszych, wpatrzeni w ekrany smartfonów. Często ze słuchawkami na uszach.
3: Właśnie, dziadku, Michasia. A mój kolega to ledwie zdążył się zatrzymać przed jadącym samochodem.
0: A, proszę. Przez długie wpatrywanie się w ekrany coraz częściej mamy kłopoty z zaśnięciem.
1: Od tego?
0: A jak?
2: Dlatego ludzie są tacy zmęczeni, dziadku?
0: Aha, dlatego warto byłoby, abyście się wybrali do szkoły ewentualnej przyszłości.
1: Słucham, bo trochę nie rozumiem. Co to znaczy ewentualnej przyszłości?
0: Czyli do takiej przyszłości, która może się pojawić, jeśli my nie zmienimy swoich zachowań.
1: Ty...
2: Czego... Nie zmienimy? Jakich zachowań?
1: No właśnie.
0: Ach, sami musicie się o tym przekonać, basałyki.
1: No tak, ale tylko jak się tam dostaniemy?
0: Użyjcie dzwonka pradziadka Damazego i jego magicznej tablicy. Przecież to potraficie.
1: No potrafimy, no ale co mielibyśmy napisać na tej tablicy?
0: Bierz kredę. Wypoczynkowa szkoła odpoczywania i relaksu.
1: No dobrze. Jak to było? Wypoczynko?
0: Wypoczynkowa szkoła.
1: I to już pamiętam dalej. Wypoczynkowa szkoła odpoczywania i relaksu.
2: Już? Wszystko napisać, Fedasiu? Ale dobrze napisałeś?
1: Pewnie, gotowe. Dzwoń, Michasiu, pamiętaj, trzy razy.
2: Tak jest.

0: Ojej! Widziałeś? Widziałeś, jak te roboty jeździły i wszystko robiły za ludzi?
1: To chyba były dzieci, tylko jakieś takie duże.
0: Te dzieci się w ogóle nie ruszały. Siedziały i dotykały palcem ekranu, albo coś tylko mówiły.
1: I wszystko robiły za nich te roboty, nie?
0: Jeździły i burczały. Podstawiały tym dzieciom jedzenie pod nos.
1: A widziałeś, jak karmiły te dzieci, które nie mogły sięgnąć po jedzenie? Widziałeś?
0: Aha, a widziałeś, w jakich siedzieli dziwnych fotelach, które się poruszały, a nie oni tylko fotele?
1: I mieli takie kolorowe ubrania i takie śmieszne czapki.
0: I mieli bardzo, bardzo, bardzo duże głowy.
1: Oj tak, bardzo. I takie cieniutkie rączki i nóżki.
0: Tylko palce mieli takie jakby takie dłuższe niż my mamy. Takie długie palce do przyciskania na ekranie.
1: Mhm. I wszędzie były ekrany i burczały silniczki robotów.
0: I takie dziwne pipcenie i takie brzęczenie dziwne.
1: Jak to twój dziadek powiedział o tej przyszłości? A alternatywna?
0: Ewentualna, czyli że na szczęście może wcale nie musi taka być.
1: Oj, to by było dobrze, mam nadzieję, bo to byłoby trochę nieciekawe, nie sądzisz?
0: Ale mówił, że jeśli będziemy się mniej wpatrywać w ekrany, a więcej ruszać, to będziemy zdrowsi.
1: No i że powinniśmy się więcej ruszać, koniecznie.
0: Więcej, coraz więcej. Mówił, żeby w ogóle nie siedzieć, tylko się ruszać.
1: Mhm.
0: Czyli dziadek miał rację, że po powrocie, po obejrzeniu tej,
1: tej szkoły,
0: no będziemy mądrzejsi.
1: Tylko jakby o tym opowiedzieć naszym słuchaczom?
0: To bardzo trudno. Najlepiej jakby im opowiedziała o tej szkole ich mama, tata może, mama i tata, albo dziadek i babcia, no może... Może wrócimy już do domku dziadka Ignacego, co?
1: Zgadzam się z tobą, Michasiu. Dzięki niemu odbyliśmy podróż do szkoły, która może być...
0: Ale na szczęście może też nigdy nie powstanie.
1: Tak. Dzwonimy?
0: Dzwonimy i wracamy.
1: Czyli to już naprawdę koniec opowieści?
0: Te końce to są podstępne, powiem ci. One się zawsze pojawiają.

0: zagrają wtedy, kiedy zaczyna się dobra zabawa.
1: Trudno, musimy teraz poczekać do nowego podcastu.
0: No tak, a dokładnie, sam już nie wiem, ile dokładnie dni.

0: Chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
1: No tak będą, już są, a albo kiedyś byli.
0: To są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
1: No oczywiście. A dziadek Ignacy, a babcia Janeczka.
0: Masz rację, zgadza się.
1: A Wojtek z Leszkiem?
0: I znowu racja.
1: Martyna, Ania, Daria, Klaudia. Ty też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
0: Rzeczywiście. Czyli co? To tylko my? Jeszcze nie byliśmy w szkole?
1: No, ja to nawet nie byłem w przedszkolu.
2: Chłopcy, dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas
3: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
2: i pomysłowym misiem Michasiem.
1: No, ale to dopiero w następnym głośnikowym teatrze, co nie?
0: Przecież wiem.
3: Już niedługo, ale słuchajcie też innych podcastów.
2: Jeżeli macie pomysły, dokąd wysłać smoka i misia, napiszcie.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
2: razem z wami wysłuchali opowieści o różnych szkołach.
3: Waszych ulubieńców, misia i smoka.
0: Do usłyszenia!
1: Pa, pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16 zawitała na naszych zegarach, a to oznacza, że czas otworzyć nasze drzwi. I to nie byle jakie drzwi, bo drzwi do naszej radiowej świetlicy. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Zaczynamy!

końca możemy ze sobą rozmawiać, bez końca mogą trwać nasze zabawy i bez końca możecie wsłuchiwać się w Polskie Radio Dzieciom, bo z pewnością robiąc to nie będziecie się nudzić. Nie, nie, nie, nie, nie. A dzisiaj, bo dotarły do mnie takie wieści, że bardzo wam się ta zabawa spodobała, więc dzisiaj wracamy do naszej wielkiej bajkowej zgadywanki. Tak, tak, będą zagadki, skojarzenia, no i oczywiście podpowiedzi związane z różnymi bajkowymi postaciami, a waszym zadaniem będzie odgadnięcie, jaką bajkową postać mam na myśli. Wystarczy bowiem kilka słów, kilka wyrazów, żeby przypomnieć sobie ulubionych bohaterów i bohaterki z bajek, filmów i opowieści. Czy uda wam się odgadnąć wszystkie postacie? O tym przekonamy się już niebawem. Rzecz jasna, nie zabraknie podczas naszego popołudniowo-radiowego spotkania także waszej ulubionej zabawy pod tytułem Muzyczne Puzzle, a i dla miłośników teatru znajdzie się co nieco.

przed piosenką powiedziałam, że na pewno coś dla miłośników teatru znajdzie się podczas naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. No i tak sobie pomyślałam, że może właśnie od takiej teatralnej niespodzianki rozpoczniemy. Zatem, moi drodzy, jeżeli Teatr Pleciuga w Szczecinie jest miejscem doskonale Wam znanym, albo jeszcze nieznanym i chcielibyście je poznać, no to teraz wytężcie słuch, bowiem mam do rozdania jedno podwójne zaproszenie na spektakl Śnieżka. Spektakl ten odbędzie się 7 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę o godzinie 11. Teatr Pleciuga w Szczecinie. To jest to miejsce, które na spektakl pod tytułem Śnieżka Was zaprasza już w najbliższą niedzielę o godzinie 11. Co należy zrobić, by otrzymać od nas to zaproszenie? Oczywiście zadzwonić do nas to obowiązkowo. Numer 22 645 20 55 jak zwykle do Waszej dyspozycji. No i tak sobie myślę, że skoro spektakl nazywa się Śnieżka, to ja chciałabym się Was zapytać o 3 imiona krasnoludków, które ugościły uciekającą ze zamku przed macochą Śnieżkę. No dobra, jedno imię wystarczy. Nie muszą być 3. Może być 1, ale jeżeli ktoś 3 wymieni, no to przyznam szczerze, że będę pod ogromnym wrażeniem. Imię krasnoludka jednego z tych kilku, który ugościł Śnieżkę w ich domku, Śnieżkę, która uciekała przed złą macochą ze zamku. Jeżeli znacie odpowiedź i zadzwonicie do nas, to wówczas jedno podwójne zaproszenie do Teatru Pleciuga w Szczecinie powędruje w Wasze ręce.

0: Hej ho, hej ho! Tak właśnie śpiewały krasnoludki, wędrując z pracy do swojego domku, ale podejrzewam, że w drugą stronę też ta piosenka na ich ustach gościła, bo to były bardzo muzykalne krasnale, z tego co się orientuje. No i właśnie za imię jednego z tych krasnoludków, które przed momentem tylko w wersji muzycznej się u nas tutaj pojawiły, bardzo chętnie podaruję zaproszenie do Teatru Pleciuga w Szczecinie. No i ponoć jest ktoś chętny na to zaproszenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A kto tam jest po drugiej stronie?
1: Lucja.
0: Lucja? Masz na imię Lucja?
1: Tak.
0: Bardzo ładne imię. I powiedz mi proszę, czy ty już byłaś w Teatrze Pleciuga w Szczecinie?
1: Tak.
0: I to jest fajne miejsce?
1: Tak.
0: No to cudownie, to wcale się nie dziwię, że masz ochotę wrócić tam. A spektakl Śnieżka już widziałaś? Właśnie w tym teatrze? Chyba jeszcze nie. No to nadarza się ku temu wspaniała okazja. Śnieżka. Ta taka, wiesz, od krasnoludków, która musiała uciekać przed swoją macochą, która miała bardzo niemiłe związane z nią plany. Ach, ty już mówisz o imionach krasnoludków. Ja myślałam, że pytasz się o Śnieżkę. No to się nie dogadałyśmy, ale spokojnie. I jeszcze raz, proszę powiedz, jak twoim zdaniem brzmi jedno z imion krasnoludka?
1: Śnieżek.
0: No tak, mam wrażenie, że tak połączyłaś dwa imiona, więc musimy je rozłączyć. Jak ktoś jest śmieszny, to bardzo mówimy, że często, że jest jaki? We? Weso?
1: Ludki.
0: Wesolutki, czyli jest tak, wesoły. A jak ktoś jest bardzo śpiący,

0: pracy, to mówimy, że kim jest? Śpio?
1: Tym?
0: Śpioszkiem, tak. No, proszę bardzo, no to aż dwa imiona mi się tutaj u ciebie pojawiły, więc ja tak sobie myślę, że zdecydowanie w twoją stronę teraz wędrują. Brawo, oklaski, fanfary, oczywiście. Chociaż wiesz co, powiem ci szczerze, że na mojej liście znajduje się Wesołek i Śpioszek, ale Kasia mi mówi, że Śmieszek też jest. Także ja myślę, że to wszystko zależy też od przekładu, z jakim się zapoznamy. I zdecydowanie to oznacza, że jedno podwójne zaproszenie do Teatru Pleciuga w Szczecinie na spektakl Śnieżka, który już w najbliższą niedzielę o godzinie 11 się odbędzie, wędruje w twoje ręce. Fantastycznie, bardzo się cieszę, że tak się stało, że super odpowiedziałaś na tę zagadkę. No i liczę na to, że w przyszłym tygodniu zadzwonisz do nas i opowiesz, jak było na spektaklu, okej?
1: Okay? Kiedyś pojechałam z moim grupą przedszkolem do Pleciugi i byłam na Oskar i rzeczy.
0: Oj, no to świetnie. I podobało się tobie?
1: Tak.
0: No to doskonale. To ja liczę na to, że...
1: A jak się skończyło, to potem się smuciłam, że już koniec.
0: Och, no widzisz, no to teraz będziesz mogła jeszcze raz się tam wybrać. I liczę na to, wierzę w to nawet gorąco, że tym razem będzie to także fantastyczna wizyta, bo takiej ci oczywiście życzymy. Łucjo, a kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Panią.
0: Bardzo dziękuję. A czy jeszcze kogoś dopisujesz do tej listy z pozdrowieniami?
1: Mamę.
0: Wspaniały wybór. A kogoś jeszcze?
1: Tylko.
0: Tylko te dwie osoby. To bardzo pięknie. Dziękuję w imieniu swoim i twojej mamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy ci udanego, wspaniałego popołudnia i cudownej wizyty w Teatrze Pleciuga w Szczecinie. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

Już do Was wracam. To było zespół TSO z utworem Funky Song, a ja tak sobie pomyślałam, że jeżeli tak wspaniale nam idzie

Cudowne rozpoczęcie długiego weekendu, więc moi drodzy, jeżeli jutro o godzinie 16 chcielibyście wybrać się do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Słowik, to wystarczy, że do nas zadzwonicie pod numer 22 645 2055 i odpowiecie mi na pytanie, które dotyczy pewnego dźwięku, który pojawi się już za moment. Co to jest za ptak? Jeżeli wiecie, to zadzwońcie. Wówczas zaproszenie na spektakl Słowik do Białostockiego Teatru Lalek może powędrować w wasze ręce. Co to jest za ptak?

0: Frequency. Mam wrażenie, że właśnie taka perfekcyjna to za chwilę będzie odpowiedź Lucyny dotycząca zagadki, która przed momentem się pojawiła, tej zagadki dźwiękowej. Za chwilę usłyszycie ją ponownie, ale najpierw przywitam się z naszą słuchaczką. Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Dzień dobry!
0: A czy ty jesteś sama, czy ktoś z tobą jest?
1: Siostra.
0: Ach, to uśmiechamy się również do siostry. Lucynko, powiedz proszę, czy ty lubisz chodzić do teatru?
1: Tak.
0: To wspaniale się składa, bo właśnie zaproszenie do białostockiego Teatru Lalek mamy do rozdania na spektakl pod tytułem Słowik. Spektakl ten już jutro o godzinie 16. Czy ty wtedy masz wolny czas?
1: Tak.
0: No to wspaniale się składa. No to słuchaj, to trzeba tylko rozwiązać naszą dźwiękową zagadkę. Pozwól, że przypomnę dźwięk, jaki wydaje ptak, o którego nazwę pytamy. Wsłuchajmy się w ten dźwięk przez moment.

0: Słowik.
1: Czy to jest słowik? Zaraz sprawdzę. Brawo, fantastycznie. No przyznam się szczerze, że to wcale nie była łatwa zagadka, ale fenomenalnie sobie z nią poradziłaś. Fantastycznie, gratulacje ogromne. Oczywiście zaproszeni na spektakl Słowik. Wędruje w twoje rączki. Już jutro o godzinie 16 będziesz mogła poznać taką historię, ptasią historię właśnie zagraną w białostockim Teatrze Lalek. Lucynko, kogo chciałabyś pozdrowić?
0: Moje koleżanki, babcie, dziadka, ciocię, kolejną ciocię, kolejną babcię, wujka, mamę, tatę.
1: Czy kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy, czy już ją zamykamy?
0: Krasnoludki i jeszcze koty sąsiadów.
2: Wszystko.
0: Tak.
1: I to już wszystkie osoby. Fantastyczne pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, ale to bardzo serdecznie pozdrawiamy i razem z Kasią uśmiechamy się do ciebie wprost z naszej radiowej świetlicy. Liczę oczywiście, że do nas zadzwonisz w przyszłym tygodniu, by opowiedzieć, jak było na spektaklu. Mogę ciebie trzymać za słowo, że tak będzie? Zadzwonisz? Cudownie, to już się nie mogę doczekać. A tymczasem, tak jak powiedziałam, życzymy ci udanego, wspaniałego, kolorowego, przemiłego i słonecznego popołudnia. Do usłyszenia.
0: Ostatnio byłam.
1: Byłaś w teatrze ostatnio, czy byłaś u nas ostatnio?
2: Teatrze Lalek.
0: Teatrze Lalek.
1: No to będziesz mogła się jeszcze raz wybrać i to na pewno będzie tak samo fantastyczna przygoda, jak ta ostatnia, o której nam opowiadałaś. Do usłyszenia, Lucynko. Pa, pa!

0: ale się zasłuchałam w ten utwór. Ach, tak się zrobiło refleksyjnie i romantycznie tutaj w naszej radiowej świetlicy. Ale to wcale nie oznacza, że zwalniamy tempo. Nie. Bowiem już za kilka sekund odpalamy waszą ulubioną łamigłówkę dźwiękową, czyli zabawę pod tytułem...
1: Muzyczne puzzle.
0: Na czym polega ta zabawa? To może ja wam przypomnę, bo rzeczywiście dawno po nią nie sięgaliśmy. Otóż polega ona na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko przy znajomości kilku słów, które się kojarzą z tą piosenką. I to w różny sposób, bo mogą być to wyrazy, które występują w tekście, w tytule, ale mogą być to także słowa, które kojarzą się z tą piosenką, z tym tytułem, z różnymi sytuacjami, czy też bohaterami, którzy występują w tym utworze. Tutaj naprawdę możliwości jest bardzo, bardzo dużo, więc trzeba być uważnym i rozważnym i tak dobierać te słowa, by jak puzzle stworzyć układankę, czyli ten tytuł, którego poszukujemy. 22 645 2055 to numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Jeżeli będziecie mieli propozycję jakiegoś tytułu, właśnie piosenki poszukiwanej przez nas, najlepiej by było, to wtedy śmiało dzwońcie właśnie pod ten numer. Powiedziałam, że za kilka sekund rozpoczniemy zabawę, więc nie będę zwlekać już więcej i dłużej i zdradzę pierwsze słowo, pierwszy wyraz naprowadzający na ten poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł. A jest to słowo wstyd. Jaki tytuł piosenki kojarzy wam się z wyrazem wstyd? Jeżeli macie jakąś propozycję, jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: Muzyczne puzzle.
1: Tak właśnie brzmi tytuł naszej zabawy, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 18. Zabawa ta polega natomiast na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku słowach naprowadzających Was na ten tytuł. Znamy już pierwsze słowo, które ma być podpowiedzią co do tego tytułu i jest to wyraz wstyd. Czas na kolejną podpowiedź i będzie to tym razem słowo królewna. Mamy zatem już dwie podpowiedzi. Wstyd i królewna. Czy jakiś tytuł piosenki przychodzi Wam teraz do głowy? Jeżeli tak i chcielibyście sprawdzić, czy to jest ten tytuł, którego poszukujemy, to śmiało zadzwońcie do nas 22 645 20 55.

A ja przypominam, że cały czas poszukujemy tytułu piosenki w naszej zabawie Muzyczne Puzzle. Znamy już dwa słowa naprowadzające na poszukiwany przez nas tytuł. Za moment będzie trzecia podpowiedź, więc moi drodzy, dzwońcie, dzwońcie, bo czas płynie nieubłaganie. 22 645 20 55. A prawda jest taka, że im więcej podpowiedzi, tym za moment mogą się telefony rozdzwonić i tym więcej propozycji się pojawi i wtedy nie będziecie mogli sprawdzić, czy ta wasza propozycja, ten wasz pomysł na tytuł piosenki, którego dzisiaj poszukujemy, jest właściwym. No to wytężcie słuch, ponieważ przypominam, jakie słowa już znamy. Wstyd i królewna. Natomiast trzecie słowo naprowadzające na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki to biedronka. Przypominam zatem wszystkie trzy wyrazy. Wstyd, królewna, biedronka. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki dzisiaj w Muzycznych Puzzlach? No moi drodzy, to jest pytanie właśnie do was. 22 645 20 55. Dzwońcie, dzwońcie.

0: To był Anatol w utworze Mój Świat, a teraz do swojego świata zaprosi nas Matylda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Jaka pogoda dzisiaj jest u ciebie?
1: Pada deszcz.
0: O, jak to? Jak to możliwe, że pada deszcz? U mnie piękne słońce. To słuchaj, to ja ci wyślę trochę tego słońca. Chcesz?
1: No trzeba bardzo i to bardzo dużo, bo tak leje, jakby nie można było wyjść z domu.
0: No to ja przesyłam ci trochę tego słońca, ale wiesz co, tak sobie pomyślałam, że z drugiej strony no to w sumie dobrze, żeby trochę ten deszcz też popadał, no bo roślinom się przyda, prawda?
1: Wy mi dacie słońce i ja wam dam deszcz.
0: Nie, to ja jednak dziękuję za taką wymianę. Ale słuchaj, Matylda, ja wiem doskonale, że ty dzwonisz do nas w sprawie muzycznych puzzli. To pozwól, że przypomnę słowa naprowadzające na poszukiwany przez nas tytuł piosenki dzisiaj. Przypomnę tobie te słowa i brzmią one następująco. Posłuchaj. Wstyd, królewna, Biedronka. No bardzo jestem ciekawa, jak brzmi twoja propozycja i czy rzeczywiście to jest ten tytuł, którego dzisiaj poszukujemy.
1: Co powie tata?
0: A ja nie wiem, co powie twój tata. No wiesz, taki żarcik.
1: To tytuł!
0: To tytuł, no dobrze, już sprawdzam. Brawo, brawo. Radości twojej nie ma końca. Uśmiechów mamy w tle również i moich oklasków. Fanfary. My również pozdrawiamy. Fanfary, owacje. Wszystko w twoją stronę teraz właśnie wędruje, bo tak, to jest ten tytuł, którego dzisiaj poszukiwaliśmy. Co powie tata? Piosenka wyśpiewana przez Natalię Kukulską za moment pojawi się w naszej radiowej świetlicy i to dzięki tobie. No gratulacje.
1: Zgadłam.
0: No zgadłaś, gratulacje ogromne. Mam nadzieję, że ten sukces w odgadnięciu tytułu piosenki będzie początkiem kolejnych twoich sukcesów, a mam tutaj na myśli oczywiście wspaniałą pogodę, której sobie życzysz. Ale wiesz co, ja słyszałam, Matyldo, że kiedyś na przykład rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, jak chcieli, by jakaś pogoda się pojawiła, to na przykład tańczyli. I taki taniec deszczu.

0: na przykład.
1: Chciałam, to bardzo długo.
0: No to słuchaj, to skoro wiesz, oni tańczyli, żeby wywołać deszcz, to ty może spróbuj tańczyć na odwrót, żeby zatrzymać deszcz. Co ty na to? Ja myślę, że warto spróbować. Ja myślę, że warto spróbować. Ja myślę, że... No to spokojnie, daj czas tej pogodzie. Ona musi, wiesz, dostrzec twój taniec, zerknąć.
1: Nie pada.
0: Jak zaczęłaś tańczyć, przestało padać?
1: Tak.
0: No widzisz? Widzisz? Warto zatem czasami mnie posłuchać, ale tylko czasami. Bardzo się cieszę, że zadzwoniłaś, bardzo się cieszę, że...
1: Ja mam takie malutkie pytanie. Czy ja mam temat z Martą Powałowską?
0: Tak, Matyldo, rozmawiasz z Martą Powałowską. Tak, tak, to ja. Nie poznałaś mnie po głosie?
1: Nie, poznałam, tylko pani inaczej rozumie niż... Jest na żywo.
0: A tak to czasami jest. I wiesz, nawet tak to jest z naszym głosem, że sami siebie słyszymy trochę inaczej niż inni nas słyszą. Takie po prostu ciekawostki i zagadki, tajemnice radiowe, można powiedzieć, teraz sobie zdradzamy nawzajem. Ale słuchaj, Matyldo, bardzo ważna sprawa. Teraz czas na pozdrowienia, bo zanim pojawi się piosenka w naszej radiowej świetlicy, ta, której tytuł odgadłaś, to ja koniecznie muszę wysłuchać twoich pozdrowień. Kogo pozdrawiasz?
1: Mamę, przedszkole, tatę, panią, całe polskie radio dzieciom, krasnoludki i chciałam jeszcze o coś zapytać, czy krasnoludki wróciły?
0: Wiesz co, powiem ci szczerze, że ja ich nie widziałam, ale może podczas poranka tutaj były, no zapytam się Kasi, czy może coś wie na ten temat i jak tylko uzyskam jakieś informacje, to obiecuję, że na pewno z tą wiadomością wrócę i dam ci znać, co z tymi krasnoludkami.
1: No, ja widzę jednego pana krasnoludka.
0: No ja nie wiem, gdzie one po prostu sobie powędrowały, ale...
1: Ale ja widzę pani jednego krasnoludka, gdzie on jest?
0: To co on tam u ciebie robi? Może on już, wiesz, na długi weekend pojechał? Jest taka możliwość. Jest taka możliwość, że jeden z krasnoludków, albo może nawet i wszyscy postanowili wyjechać sobie na długi weekend, jeżeli właśnie, doskonale, że to powiedziałaś, Matyldo, bo jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zauważy któregoś z naszych radiowych krasnoludków, to bardzo proszę, dawajcie nam znać, dzwońcie do nas, że tak właśnie u was są nasze krasnoludki i tak spędzają długi weekend. A my je tutaj wytropimy przy pomocy i współpracy naszych wspaniałych słuchaczy.
1: Krasnoludki poszły sobie kupić tam kwiatki? Co one robią tu?
0: No, nigdy nie wiadomo, co krasnoludek wymyśli i na jaki pomysł wpadnie. Matyldo, bardzo pięknie ci dziękuję za telefon, za udział w naszej zabawie, za wszystkie twoje pozdrowienia, do których oczywiście się przyłączamy i fru za naszym pośrednictwem wysyłamy je w świat. Liczymy oczywiście na to, że będziesz do nas dzwoniła ze swoimi fantastycznymi opowieściami, zwłaszcza tymi dotyczącymi motyli, bo doskonale pamiętam, że jesteś ekspertką w tym właśnie temacie. A teraz już pięknie dziękuję ci za rozmowę i może chcesz zapowiedzieć piosenkę, która teraz się pojawi, czyli ten tytuł, który odgadłaś? To bardzo proszę, oddaję ci głos. Co powie tata? Właśnie ten utwór już teraz. W Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, Matyldo. Pa, pa.
1: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Nudzi mi się.
2: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
3: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
2: A kto z nami czyta?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
1: Radiowa świetlica.

Rozpoczynamy drugą część naszej popołudniowej audycji, naszego spotkania w radiowej świetlicy. I kiedy się z wami witałam o godzinie 16, obiecałam, że dzisiaj pozgadujecie sobie troszeczkę bajkowych postaci, tak? Czyli pojawią się zagadki, w których będą ukryte najróżniejsze bajkowe postaci, a wy je rozszyfrujecie. No, na to liczę, że tak się właśnie stanie. Zatem skoro godzina 17 już wybiła chwilę temu, 5 minut temu dokładnie, rzecz ujmując, to myślę, że to jest idealna pora na pierwszą taką bajkową zagadkę. Co wy na to? Tak? No to cudownie. Oto pierwsze moje podpowiedzi związane z pierwszą zagadką. Jeżeli wiecie, o jaką postać mi chodzi, z jakiej bajki, to śmiało dzwońcie 22 645 2055, a oto moje podpowiedzi. Żółty, okulary, banan śmieszny. Kto to taki może być? Żółty, okulary, banan śmieszny. Co to za postać i z jakiej bajki pochodzi lub też bajek? 22 645 2055. Jeżeli macie jakąś propozycję, jeżeli wiecie, o kogo mi chodzi, to śmiało dzwońcie.

0: Trwa nasza zagadkowa część radiowej świetlicy, czyli naszej popołudniowej audycji. Odgadujemy najróżniejsze bajkowe postacie, a właściwie to wy zgadujecie, jaką postać lub też postaci mam na myśli. I to tylko dzięki paru słowom moich podpowiedzi musicie to uczynić. Wiem, że to nie jest łatwe zadanie, ale wierzę gorąco w to, że poradzicie sobie z tym doskonale. Ja przypomnę teraz może te podpowiedzi, które pojawiły się przed momentem, dotyczące tej bajkowej postaci, o którą pytam. Żółty, okulary, banany, śmieszny. To są te słowa, które kojarzą mi się właśnie z tym bohaterem lub też bohaterami. No i ciekawa jestem bardzo, czy Iga i Kacper, którzy do nas się dodzwonili, wiedzą, kto to jest. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedzcie mi proszę, jak mija wam dzisiaj dzień?
1: Fajnie.
2: Fajnie.
0: A byliście w szkole, przedszkolu?
2: Ja byłam w przedszkolu.
1: A ja w szkole.
0: I jak tam? Rozmawialiście już o swoich planach na długi weekend?
1: Nie.
0: Nie? Nikt w szkole i przedszkolu jeszcze nie opowiadał nic na ten temat?
1: Nie.
0: Ale może z rodzicami już rozmawialiście, jakie macie plany?
1: No, ja dzisiaj z Kacperkiem jadę do takiego tunelu, gdzie się lata.
0: Wow, będziesz mogła razem z bratem, będziecie mogli się poczuć, jakbyście byli ptakami?
1: Tak.
0: Fantastycznie, ojej, to musi być cudowne wrażenie. Nie wiem, ja nigdy nie miałam takiej możliwości. To ja bardzo proszę, żebyście jutro do mnie zadzwonili i opowiedzieli, jak było, dobrze?
1: Dobrze.
0: Cudowniarz, zaklaskałam z radości, ale słuchajcie, lataniem trzeba rozwiązać naszą zagadkę. Jaka bajkowa postać kojarzy wam się z takimi słowami? Żółty, okulary, banan, śmieszny. Kto to taki może być?
1: Minionki.
0: Czy to są minionki? I znowu zaczęłam klaskać, ale tym razem nie z wrażenia, chociaż może właściwie trochę z wrażenia tak też, ale przede wszystkim z gratulacji, które z mojej strony w waszą teraz płyną, bo tak, dokładnie o minionki mi tutaj chodziło. A pamiętacie, z jakiego filmu pochodzą minionki?
1: Nie.
0: Jak ukraść księżyc. Tam się pojawiły w tym filmie animowanym, ale później doczekały się także filmu animowanego właśnie pod tytułem Minionki także, bo okazało się, że są tak fenomenalne i że wszystkie dzieci na całym świecie takie pokochały, i nie tylko dzieci, bo dorośli także, że doczekały się również opowieści o sobie, czyli właśnie filmu animowanego pod tytułem Minionki. Gratulacje ogromne, a powiedzcie, dlaczego tutaj przy tych słowach naprowadzających pojawił się taki wyraz jak żółty?
1: Bo one są żółte.
0: Tak, dokładnie. A dlaczego pojawił się wyraz banan?
1: Bo trochę przypominają banana.
0: Tak, a poza tym lubiły bardzo jeść banany. Przynajmniej Kevin bardzo lubił jeść banany. A dlaczego pojawiło się słowo śmieszny?
1: Bo są takie śmieszne.
0: Są śmieszne i takie trochę rozkoszne, można

0: Nawet myślę, byłoby określić je tym właśnie mianem. Iga, Kacprze, kogo macie ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, całą rodzinę, wszystkie zwierzątka.
0: Kogoś jeszcze chcielibyście dopisać do tej listy?
1: Panią.
0: Bardzo dziękuję.
1: Całe Polskie Radio dzieciom i
2: mój rankę Nikola.
0: Super.
1: I cały świat i cały wszechświat.
0: Wspaniałe pozdrowienia. Wspaniałe pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy. Was również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Gratuluję prawidłowej, tak szybkiej odpowiedzi na moją wcale niełatwą zagadkę i życzymy Wam udanego, wspaniałego, cudownego popołudnia. Na pewno takie będzie, skoro będziecie mieli okazję poczuć się dokładnie tak, jak czują się ptaki, kiedy latają. Koniecznie jutro dajcie nam znać, jak było. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.
2: Do widzenia.
0: A właśnie, właśnie, skoro o minionkach przed momentem była mowa, to co wy na to, byśmy wsłuchali się w piosenkę właśnie z filmu Jak ukraść księżyc? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.

To była piosenka pod tytułem Happy z filmu animowanego Jak ukraść księżyc, opowiadającego między innymi o przygodach minionków. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że o minionki przed momentem pytałam. No ale to już jest przeszłość, teraz mamy teraźniejszość, a w związku z tym czas na kolejną zagadkę. Uwaga, uwaga, wytężcie słuch wszyscy nasi wspaniali słuchacze, bo ja wierzę, ba, ja o tym wiem, ja jestem przekonana o tym w 100%, że to wy jesteście najlepszymi ekspertami, jeżeli chodzi o bajkowe postaci. Dlatego na pewno nie będzie dla was problemem rozszyfrowanie, jaką postać mam teraz na myśli. Oto moje podpowiedzi. Księżniczka, łuk, rude włosy, Szkocja, odwaga. Kto to taki może być? Księżniczka, łuk, rude włosy, Szkocja, odwaga. 22 645 2055 to numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Jeżeli wiecie, jaką postać mam na myśli, jak się nazywa bajka, w której ona występuje, to śmiało zadzwońcie do nas.

0: wiedzieć, podejrzewać, jaką postać mam na myśli. Na wszelki wypadek przypomnę te słowa, z którymi ta bohaterka mi się kojarzy. Księżniczka, łuk, rude włosy, Szkocja, odwaga. Aurelia i Jagoda, cześć dziewczyny.
1: Cześć.
0: Powiedzcie mi proszę, jaka jest u was pogoda?
1: Świeci słońce.
0: Och, to cudownie, u nas też świeci słońce. A może to jest to samo słońce, jak myślicie? Czy to jest to samo, czy inne słońce?
1: To samo.
0: No oczywiście, że tak, słońce mamy jedno. To było takie podchwytliwe pytanie. No dobra, dobra, ale my nie o słońcu mamy rozmawiać, tylko o pewnej bohaterce. Jak myślicie, jak ma na imię ta bohaterka, o którą pytam?
1: Melita Waleczna.
0: No zaraz sprawdzę. Brawa, fanfary i oklaski we waszą stronę. Dziewczęta wędrują. Tak, tak, tak. Merida Waleczna to jest ta bohaterka, o którą teraz pytałam. A pamiętacie, jak nazywa się film, w którym występuje ta bohaterka?
1: Nie.
0: No właśnie, Merida Waleczna. To było takie podchwytliwe, żartobliwe pytanie. Ale rzeczywiście często tak jest, że bajki są nazywane dokładnie tak, jak główni bohaterowie. Tak się zastanawiam, czy dzisiaj się jeszcze taka bajka pojawi. Chyba nie, ale blisko mogłoby być. No nic. Pomyślę o tym troszkę później. Teraz zajmę się wami i zapytam o wasze plany na ten długi weekend. Co będziecie robić przez te 4 dni laby?
1: Będziemy jeździć na rowerach.
0: Na rowerach będziecie jeździć, ale super! I macie już jakieś swoje ulubione trasy? Czy to będzie jakaś taka wycieczka po jeszcze nieodkrytych szlakach?
1: Po
0: Campinosie, jaka super przygoda przed wami. A jak myślicie, jakie zwierzęta możecie tam spotkać, kiedy wybierzecie się na wycieczkę rowerową do Campinosu?
1: Sarenkę, łosia, sarenkę.
0: Sarenkę, łosia, kogoś jeszcze?
1: Wilka. Wilka.
0: Ale by było super, jakbyście spotkały wilka.
1: Na pewno wiewiórkę.
0: Wiewiórkę, mhm. Ja myślę, że jeszcze możecie spotkać komary. Więc weźcie sobie jakiś długi rękaw, żeby się przed nimi zabezpieczyć, bo to nie są chyba miłe spotkania. No, ja przynajmniej za nimi nie przepadam. Powiedzcie mi proszę dziewczyny teraz, kogo macie ochotę pozdrowić? To może po kolei, poczekajcie, to może po kolei. Może najpierw Aurelia?
1: Mamę, tatę, siostrę, babcię, dziadka, łapkę i siapkę, bąbelka i cały świat.
0: Przepiękne pozdrowienia. Jagódka, a teraz twoja kolej.
2: Mamę, tatę, siostrę, moją najlepszą przyjaciółkę Amelkę, cały i cały świat.
0: Bardzo, bardzo ładne pozdrowienia. My się do wszystkich waszych pozdrowień oczywiście przyłączamy, wysyłamy je w świat. No i tak się jeszcze, wiecie co, zastanawiam. Muszę wam zadać to pytanie. Czy wy byście chciały zostać bohaterkami takiej bajki, tak jak Merida?
1: Tak.
0: A o czym to by była bajka, Jagódko, gdybyś była taką bohaterką?
1: Nie wiem.
0: Aurelia, a ty masz jakiś pomysł?
1: Demon Hunter.
0: A, że chciałabyś walczyć z potworami? No, to jest niezłe zadanie. Słuchajcie, jeżeli kiedyś tak się stanie, że wymyślicie bajkę, w której będziecie bohaterkami, to ja bardzo proszę, dajcie mi znać. Ja bardzo chętnie ją przeczytam, bardzo chętnie ją obejrzę. Wszystko zależy od tego, w jakiej formie ta bajka będzie przygotowana przez was. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzymy wam uśmiechniętego, kolorowego, fantastycznego popołudnia i udanego długiego weekendu. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia!
0: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia. Skoro pojawiła się przed momentem Merida Waleczna, została wywołana naszą zagadką, to teraz oczywiście piosenka z tego filmu animowanego, z tej bajki.

Ania Jurksztowicz wyśpiewała nam wspaniałą piosenkę o czerwonym kapturku, o tym, w jaki sposób pojawiał się on najpierw w baśni braci Grimm, także później został spisany przez Charlesa Perrault. No i tutaj pojawiły się także różne nazwy tego czerwonego kapturka, zarówno w języku niemieckim, jak i w języku francuskim. Bardzo chciałabym je powtórzyć, ale chyba jednak myślę, że tutaj musiałabym popracować trochę nad swoim akcentem, zarówno niemieckim, jak i francuskim, więc ja skupię się jednak na polskim i przypomnę, że była to piosenka tak, o czerwonym kapturku. Ale nie o czerwonego kapturka teraz będę was pytała, bo to by było za proste. O nie, nie, nie, nie. Ale pojawi się inna bohaterka, myślę, że równie znana naszym słuchaczom, a oto słowa, z którymi mi się ona kojarzy. Dynia, pantofelek, bal, wróżka. Jak myślicie, o jaką bohaterkę mi chodzi? Z jakiej bajki, z jakiego filmu animowanego, ale także i fabularnego? Dynia, pantofelek, bal, wróżka. Jak ma na imię ta bohaterka? Jeżeli wiecie, albo jak była nazywaną, to dzwońcie oczywiście 22 645 20 55.

0: Cebula Celestyna? Nie, nie, nie, nie, nie. To nie jest ta bohaterka, o którą pytam. Moja bohaterka kojarzy mi się z następującymi słowami. Dynia, pantofelek, bal i wróżka. Ciekawa jestem, czy Oliwia podejrzewa, o jaką bajkową bohaterkę mi chodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oliwio, powiedz proszę, ile masz lat?
1: 8.
0: A z jakiego miejsca do nas dzwonisz?
1: Z Wrocławia.
0: I jaka pogoda dzisiaj we Wrocławiu?
1: No.
0: Ładna?
1: Są kałuże po deszczu, no nieładna.
0: Nieładna, nieładna. Ale wiesz co, jak są kałuże, to można założyć kalosze i sobie po nich poskakać, jak się rodzice zgodzą. Przyznam ci się szczerze, że to moja ulubiona zabawa z dzieciństwa, ale też nie tylko z dzieciństwa, bo no cóż, jak teraz pada deszcz, to znaczy teraz jest słońce, ale jak popada deszcz w Warszawie, to ja bardzo często zakładam kalosze i skaczę sobie po kałużach. Bardzo to lubię. Ty próbowałaś czegoś takiego?
1: Nie, ja nie lubię.
0: Ty nie przepadasz za tym. No i to też jest jak najbardziej okej. Okay. Rozumiem, że wolisz, jak świeci słońce, bo wtedy można na przykład iść na plac zabaw.
1: Tak.
0: Och, i tutaj wyczułam w twoim głosie uśmiech, który się pojawił. No to fantastycznie. Powiedz mi proszę, Oliwio, jaka bohaterka, jaka postać bajkowa kojarzy ci się z tymi słowami, o których wspominałam? Dynia, pantofelek?
1: Kopciusz.
0: Jak?
1: Kopciuszek.
0: Czy to jest Kopciuszek? Już sprawdźmy. Brawo, brawo, brawo. Tak, oczywiście to chodzi o Kopciuszka. Co ciekawe, nikt nie wie, jak Kopciuszek miała na imię. Czy ty słyszałaś coś na ten temat?
1: Tak, słyszałam, ale zapomniałam.
0: Och, to jak kiedyś się tobie przypomni, to ja bardzo proszę zadzwoń do nas, bo ja jestem bardzo ciekawa, jak ona mogła mieć na imię, bo rzeczywiście chyba wszyscy po prostu do niej mówili Kopciuszku, Kopciuszku, Kopciuszku to, Kopciuszku tamto i tak po prostu chyba została zapamiętana. Ale jeżeli przypomni się tobie to imię, to ja bardzo proszę podziel się ze mną tą informacją. A powiedz mi, Oliwio, jakie ty jeszcze słowa, jakie skojarzenia dodałabyś do Kopciuszka? Z jakimi słowami tobie kojarzy się ta bohaterka?
1: Trudno powiedzieć.
0: Może myszki?
1: Tak. No bo tam Mimata, która była wróżką, to ona właściwie wymieniała to. Myszki, dynie,

0: Ogólnie w karetę.
1: O, kareta, świetnie, tak, słowo kareta też super pasuje. Mhm. Może
0: myszy, albo na przykład.
1: A może złe woźny. Siostry? Woźny, świetnie. Ale na przykład złe siostry albo macocha też by pasowało, prawda?
0: Tak, też by pasowało.
1: Mhm. Jeszcze jakieś słowo przychodzi ci na myśl?
0: Nie.
1: No to nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe. Takie różne skojarzenia z najróżniejszymi bohaterami wymyślić. Tym bardziej się cieszę, że wy tak szybko odgadujecie te zagadki. Jest to dla mnie olbrzymia radość. No i gratuluję tobie jeszcze raz, Oliwko, bardzo, bardzo serdecznie. A teraz chciałabym się dowiedzieć, kogo pragniesz pozdrowić? Komu przesyłamy pozdrowienia?
0: Rodzinie. Rodzinie i koleżanki, kolegów ze szkoły. I panią i całe radio dzieciom.
1: Bardzo pięknie tobie dziękuję za te pozdrowienia. I my również ciebie bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy w takim wypadku słoneczka i pięknej pogody na ten długi weekend, byś mogła spędzać super czas na placu zabaw, spacerując i bawiąc się ze swoimi bliskimi. No i na dzisiaj to oczywiście kolorowego, wspaniałego, fantastycznego popołudnia. I bardzo dziękujemy za wspólną zabawę. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
0: Do widzenia.
1: No skoro Kopciuszek został przed momentem przez Oliwię wywołany, to teraz oczywiście piosenka z Kopciuszka, no bo jakże mogłoby być inaczej.

To była piosenka z Kopciuszka i to tą piosenką dzisiaj kończymy naszą zabawę w odgadywanie najróżniejszych bajkowych postaci, ale spokojnie, nie martwcie się, na pewno będziemy do tej zabawy często wracać, bo wiem, że bardzo ją lubicie, zresztą wasze telefony najlepiej o tym świadczą, więc na 100% co jakiś czas będzie się ona pojawiała w naszej radiowej świetlicy. A kolejne nasze popołudniowe spotkanie odbędzie się oczywiście już jutro, punktualnie o godzinie 16. Och, ciekawa jestem, gdzie wówczas będziecie, co będziecie robić, bo to już będzie pierwszy dzień długiego weekendu. Jakie macie plany, a może będziecie w trakcie ich realizacji, a może dopiero będziecie się szykować do jakichś podróży albo do spełniania jakichś swoich marzeń właśnie podczas takiego długiego weekendu. O tym wszystkim sobie też między innymi na pewno jutro porozmawiamy. Tymczasem pięknie dziękuję za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. To była audycja Radiowa Świetlica. No i słyszymy się już niebawem. A o godzinie 18:00 oczywiście tutaj na moim miejscu zasiądzie mój zmiennik. A kto jest dzisiaj tym zmiennikiem? Oczywiście niestrudzony Jacek Zawada, który w rodzinnym koncercie życzeń na pewno dzisiaj coś dla was zaśpiewa. No bo Jacek kocha śpiewać i swoim śpiewem dzielić się z innymi. Zatem oddaję was już w muzyczne, jackowe ręce i jeszcze raz pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia, pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
8: Rodzinny koncert życzeń.
9: Na zegarach 18, Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Dzisiaj mamy środę, a skoro środa i godzina 18, to w Polskim Radiu dzieciom zawsze o tej porze i tego dnia śpiewamy, tańczymy i zamawiamy ulubione i ukochane piosenki, czyli po prostu nasz rodzinny koncert życzeń. 226452055 to chyba tak naprawdę nasz najważniejszy bohater, czyli nasz numer telefonu. Numer telefonu do studia Polskiego Radia Dzieciom. Możecie dzwonić, drodzy radiosłuchacze, już teraz i zamawiać swoje ukochane piosenki. Przypominam, możecie je zamawiać dla siebie, dla swoich bliskich, dla swoich dalekich, dla sąsiadów, dla psa, dla chomika, albo po prostu, jeżeli chcecie posłuchać jakiegoś utworu, którego dawno nie słyszeliście u nas, to my na pewno z Darią dołożymy wszelkich starań, żeby taki utwór wybrzmiał właśnie dziś między 18 a 20. A na dobry początek, na dobrą rozgrzewkę muzyczną w dzisiejszym rodzinnym koncercie życzeń Golden i Huntrix.

Wiem, że bardzo lubicie ten utwór Golden i Huntrix. Zatem dzisiaj właśnie ta piosenka otworzyła rodzinny koncert życzeń. Pierwszy koncert w czerwcu. A skoro pierwszy koncert w tym wiosenno już letnim miesiącu, bo przecież pod koniec miesiąca otworzymy kalendarzowe lato i powitamy je oficjalnie, to chciałbym, żeby dzisiejsza audycja też zaczęła się trochę nietypowo, czyli od zagadki. Od zagadki, która nam podpowie temat, muzyczny temat dzisiejszej audycji. A pierwsza osoba, która skorzysta z numeru telefonu do studia 226452055 i udzieli prawidłowej odpowiedzi na moje pytanie, uwaga, uwaga, otrzyma ode mnie i od Darii prezent. Prezent, który będzie można wykorzystać już za 3 dni, 6 czerwca w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Właśnie tam wtedy o godzinie 16 odbędzie się wspaniały spektakl Krawiec Niteczka. Czy będzie więcej nitek? Czy ubrań pięknych? Czy niezbyt ładnych? I co się wydarzy tak naprawdę na scenie Olsztyńskiego Teatru Lalek? Dowiecie się już za 3 dni o 16 właśnie w Olsztyńskim Teatrze Lalek. A ten z was lub ta z was, która jako pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie, co to znaczy wyskoczyć jak Filip z Konopi albo Filip z Konopi, otrzyma od nas to podwójne zaproszenie. Przypominam, numer do studia 22 645 2055 i w oczekiwaniu na wasze odpowiedzi sprawdzimy, czy dobra pogoda jest tylko za oknem, czy również w piosence Fasolek. Chyba i tu, i tu.

0: Tylko pamiętajcie, jeżeli skorzystacie z podpowiedzi zespołu Fasolki i pójdziecie na spacer, tak jak właśnie Fasolki nasze wspaniałe, to zabierzcie ze sobą koniecznie telefon, w którym będziecie mogli nas słuchać i będziecie mogli też zamawiać piosenki w dzisiejszym rodzinnym koncercie życzeń, albo tak jak być może za chwilę pani Ania i jej córka Klara, będziecie mogli nawet wygrywać pewne niespodzianki i upominki od nas. Powitam dziewczyny. Dzień dobry dziewczyny, cześć i czołem.
1: Dzień dobry.
0: Czy ja rozmawiam z Klarą?
1: Tak.
0: Cześć Klara.
1: Dzień dobry.
0: Czy ja rozmawiam z panią Anią?
2: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry pani Aniu. Jak wam humory dzisiaj dopisują w to środowe popołudnie?
2: Bardzo dobrze. Mamy słoneczny, piękny dzień, jest ciepło, więc wszyscy się cieszą.
0: Gdzie jesteście? Co robicie?
2: Jesteśmy w Malborku i właśnie zawiozłyśmy brata na trening i wróciłyśmy do domu.
0: Ależ piękne okoliczności przyrody. A ten wasz dom mieści się gdzie, jeśli mogę zapytać?
2: W Malborku.
0: Właśnie w Malborku. Aha, myślałam, że może jesteście z jakiegoś innego miasta. No to pięknie. Czy to oznacza, że z Malborka do Olsztyna będziecie mogły pojechać już za 3 dni, jeśli otrzymacie od nas zaproszenie na krawca niteczkę?
2: Tak, oczywiście.
0: Bardzo się cieszę. To już tylko ostatni krok został do tego, żebyśmy mogli przesłać wam z Darią to podwójne zaproszenie. Odpowiedź na pytanie, co to oznacza wyskoczyć. Wyskoczyć jak Filip z konopi. Klara, jak ty mogłabyś to wyjaśnić?
1: To znaczy, że powiedzieć coś nie na temat.
0: Powiedzieć coś nie na temat? Mhm. Może coś mama jeszcze nam dorzuci? W rozumieniu tego zwrotu?
2: Powiedzieć coś nie na temat albo zrobić coś zupełnie nieoczywistego, innego od co się robi aktualnie.
0: Coś takiego, że coś nagle się robi takiego bardzo nieoczekiwanego, prawda?
2: Tak.

0: Nieoczekiwanego, dokładnie.
1: Dziewczyny, brawa, brawa, wielkie brawa. Otrzymujecie od nas to podwójne zaproszenie na Krawca Niteczkę. Już za 3 dni będziecie mogły zasiąść o godzinie 16 w wygodnych fotelach Olsztyńskiego Teatru Lalek, a potem po spektaklu koniecznie do nas zadzwońcie, do jednej z naszych audycji, żeby nam opowiedzieć, jak było. Zgoda, Klara?
2: Aha.
1: Klaro, a czy ty w ogóle lubisz chodzić do teatru?
2: Tak.
1: I jak chodzisz do teatru, to wolisz takie sztuki, w których występują prawdziwi aktorzy na scenie, czy może takie lalki, które są zawiadywane, które są poruszane przez aktorów?
2: Prawdziwi ludzie.
1: Prawdziwi ludzie. To sprawdzimy, wy sprawdzicie tak naprawdę, kto pojawi się na scenie Olsztyńskiego Teatru Lalek. Mimo że to Teatr Lalek, to prawdziwi aktorzy przecież też tam pracują. Zatem dobrego czasu wam życzę, ale przypominam, że dodzwoniłyście się do audycji Rodzinny Koncert Życzeń. Klaro, czy chciałabyś zamówić jakąś piosenkę?
2: Tak.
1: Słuchamy, co to będzie.
2: Rodzina Madrigal.
1: Rodzina Madrigal, mamy to. To jest bardzo fajny utwór. Ja też to bardzo lubię, więc bardzo się cieszę, że to za chwilę wybrzmi na antenie Polskiego Radia Dzieciom. A teraz już zapraszam do pozdrowień. To może najpierw niech pozdrowi właśnie Klara.
2: Pozdrawiam całe Polskie Radio Dzieciom i całą moją rodzinę i moje koleżanki.
1: Pięknie. A kogo chce pozdrowić pani Ania?
0: Pozdrawiam rodziców, męża, brata, który właśnie jest na treningu i całe radio dzieciom.
1: A my pozdrawiamy was. Bawcie się 6 czerwca pysznie w teatrze. A teraz śpiewajcie i tańczcie razem z nami. Rodzina Madrigal, dobrego wieczoru. Hej, hej.

0: no już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo dostanę szału, no. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatłuj, zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: ciotki, ale ich są całe tabuny. Jak się w tym wszystkim połapać?
1: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
2: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
3: Sprawdzić listę.
1: A więc Dolores ma fuk wybitny. Kamilo się zmieni.

0: Mirabel, gdzie jesteś? Tak właśnie z Darią sobie dyskutowaliśmy o piosenkach, o muzyce z filmu Nasze Magiczne Encanto i uważamy, myślę, że tak jak wielu z was, że są to niesamowite utwory, bardzo ciekawe, bardzo często takie nieoczywiste, jeżeli chodzi o ich budowę muzyczną, a o budowie muzycznej utworów, piosenek możemy właśnie w tej audycji pod tytułem Rodzinny Koncert Życzeń mówić dużo, bo tutaj główną bohaterką jest muzyka. Filip z Konopi to jest zwrot, który pojawił się w naszej dzisiejszej zagadce nie przez przypadek, bo właśnie dzisiaj, uwaga, uwaga, tematem przewodnim tej audycji są piosenki, które pojawiły się nagle, które zaskoczyły, których sukces onieśmielił i zaskoczył wszystkich wokół, czyli takie piosenki, które wyskoczyły jak Filip z Konopi. Jeżeli znacie takie utwory, to ten apel kieruję i do naszych młodszych radiosłuchaczy, i do starszych, i do najstarszych, to jestem bardzo ciekaw waszego wyboru. Dzwońcie do nas pod numer telefonu 22 645 2055 i zamawiajcie piosenki, które wyskoczyły jak Filip z Konopi. Ja taką piosenkę mam. Jest to piosenka sprzed 7 lat, Dance Monkey. Prawdziwy hit na wszystkich kontynentach. Utwór, który utrzymywał się przez bardzo długi czas na pierwszych miejscach list przebojów. W Australii ustanowił rekord długości takiego pobytu na szczycie listy przebojów, a w Wielkiej Brytanii osiągnął rekord dla piosenki wykonywanej przez wokalistkę, bo właśnie wokalistka śpiewa Dance Monkey. I rzeczywiście ten utwór wyskoczył, tak można powiedzieć, w przenośni. Wyskoczył jak Filip z Konopi, bo dla większości słuchaczy ogromny sukces utworu Dance Monkey był nie lada zaskoczeniem. Nagle pojawiła się artystka, której wcześniej prawie nikt nie znał, a jej piosenka zaczęła być grana wszędzie. W radiu, w sklepach, w samochodach, w telefonach, w internecie. I tu zrobimy pauzę i wrócimy do tej opowieści o pierwszej piosence, która wyskoczyła jak Filip z Konopi w dzisiejszej audycji, bo właśnie dodzwonili się do nas nasi radiosłuchacze. Cześć kochani, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Tu Jacek, a po drugiej stronie słuchawki kogo mamy?
2: Iga. O, Adaś.
0: Iga, Adaś, gdzie wy jesteście, kochani? Co robicie i co zamawiacie u nas?
2: My jedziemy do Czech na rowery i jesteśmy w Warszawie.
0: Dobrze usłyszałam, jedziecie do Czech na rowery?
2: Tak.
0: Hu, hu, hu, to będzie długa podróż, prawda?
2: Tak, jeszcze 5 godzin.
0: A czym jedziecie?
2: Autem.
0: A gdzie są rowery?
2: Na bagażniku i na dachu jest jeden.
0: Rozumiem. To ile osób będzie na tych rowerach jeździć?

0: chodziło. Iga, Adaś i kto jeszcze?
1: Siostra i rodzice i jeszcze znajomi.
0: I wy macie rowery wszystkie?

0: Kwiat Jabłoni, czyli zespół, tytuł piosenki, mamy, już za chwilę posłuchamy, ale wcześniej pozdrawiamy. Kogo chcę pozdrowić? Iga.
1: Ja bym chciała pozdrowić rodziców, całą moją rodzinę, siostrę, klasę czwartą A, moją najlepszą, moje dwie najlepsze przyjaciółki i mój klub lekkoatletyczny.
0: Pięknie. A kogo pozdrawia Adaś?
2: Ja bym chciał pozdrowić całą klasę pierwszą A, Polskie Radio Dzieciom i cały świat.
0: My z Darią serdecznie pozdrawiamy was, waszych rodziców, waszych znajomych, wasze auto i wasze rowery. Dobrego weekendu, długiego weekendu czerwcowego. A teraz proszę bardzo, macie dużo wody i dużo pięknych dźwięków razem z Kwiatem Jabłoni.

pięknie, nastrojowo i bardzo lirycznie zabrzmiał ten utwór. Wody mi daj, kwiat jabłoni. To specjalna dedykacja od Igi i Adasia. Dziękujemy bardzo. Jedźcie bezpiecznie na te rowery do tych Czech. Niech wam się dobrze jeździ na nich. A my zapraszamy, ja zapraszam szczególnie do kolejnych telefonów, do kolejnych zamówień 22 645 2055. Jeśli tylko chcecie usłyszeć swoje ukochane piosenki, to dzwońcie do nas. A tymczasem wracam do opowieści o tym utworze pod tytułem Dance Monkey, czyli taki małpitaniec. W wolnym tłumaczeniu chyba tak moglibyśmy ten tytuł przetłumaczyć. Wspominałem wam już wcześniej, że jest to utwór sprzed 7 lat, sprzed prawie 7 lat, wokalistki, której ani Australia, z której pochodzi, ani tym bardziej cały świat w momencie wydawania tego utworu nie znał. I dla większości słuchaczy ogromny sukces Dance Monkey był wielkim zaskoczeniem, dlatego pozwoliłem sobie zaliczyć dzisiaj właśnie tę piosenkę do kategorii piosenek, które wyskoczyły jak Filip z konopi. Dance Monkey nagle, ni stąd, ni zowąd, zaczęła być słuchana i słyszana dosłownie wszędzie. I w radiach, w sklepach, samochodach, w telefonach, w internecie i z punktu widzenia publiczności wyglądało to właśnie jak to przysłowiowe wyskoczenie jak Filip z konopi. Trzeba też przyznać, że Tones and I, czyli wokalistka wykonująca Dance Monkey, nie była jako artystka kimś, kto wyskoczył nagle jak Filip z konopi, bo ona była już muzyczką ukształtowaną, była muzykiem, może tak lepiej, który tworzył, nagrywała już wcześniej, ćwiczyła głos i bardzo dużo występowała na ulicy, śpiewając dla przechodniów, dla przypadkowych ludzi, zachęcając ich do tego, żeby przystawali i przysłuchiwali się utworom, które grała na żywo na ulicy. Dance Monkey zaś, jej muzyczne dziecko, wyskoczyło jak Filip z konopi, niespodziewanie stając się takim gigantycznym, światowym przebojem artystki. I tak naprawdę, co jest chyba też bardzo ciekawe, po tym utworze nie pamiętam kolejnych tak olbrzymich przebojów muzycznych Tones and I. Zatem tym bardziej i tym przyjemniej posłuchamy teraz największego hitu Tones and I, który mamy zapisany z numerem pierwszym na dzisiejszej liście piosenek, które wyskoczyły jak Filip z konopi. A wy macie takie piosenki?

0: Drodzy radiosłuchacze, to właśnie była pierwsza z tych piosenek, które moim zdaniem wyskoczyły jak Filip z Konopi, a do naszego studia tymczasem wskoczył. Nie wyskoczył, tylko wskoczył do niego i wcale nie jak Filip z żadnych Konopi, tylko po prostu przyjechał tu ze Śląska Filip Robak, młody, zdolny, polski wokalista, pianista i uczestnik wielu programów muzycznych. Dzień dobry, cześć Filipie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Czy ty masz może jakąś taką piosenkę swoją, albo niekoniecznie swoją, po prostu jakiś utwór, który przychodzi ci do głowy, który twoim zdaniem kiedyś, niedawno albo bardzo dawno temu wyskoczył jak Filip, jak ten przysłowiowy Filip z Konopi? Przychodzi ci coś takiego do głowy?
1: Kurczę, no było dużo takich piosenek, które Aha. wyskoczyły jak Filip z Konopi. Ja teraz głównie słucham takiej muzyki w sensie lat 90., 80.
0: O, proszę.
1: Więc trudno mi jest powiedzieć.
0: Nie szkodzi, wiesz co? My sobie trochę pogadamy dzisiaj, więc jeśli coś ci wpadnie do głowy w międzyczasie, to możesz wtedy powiedzieć, przerywam audycję i ja się wtedy wycofam od mikrofonu i wtedy ty powiesz, jaki to jest tytuł. A Daria spróbuje odnaleźć ten utwór. Umawiamy się, tak?
1: Dobra, spoko.
0: Bardzo mnie zainteresowało to, co powiedziałeś, że słuchasz teraz przede wszystkim muzyki lat 80. i 90., ponieważ ja na muzyce lat 90. się wychowałem, to jakich wykonawców najchętniej słuchasz? Bardzo ciekawy wątek.
1: Ja bym powiedział, że ja ostatnio słucham bardziej Fleetwood Mac, takiego zespołu. Pan pewnie kojarzy, nie?
0: Tak.
1: Słucham Brytki, Britney Spears się zdarza, to taka 2000, nie? No to jest jedno.
0: Czyli co, jakiś Toxic, czy...
1: Hit me baby one more time.
0: Czyli klasyka gatunku,
1: klasyka,
0: pierwsze
1: oczywiście.
0: Kroki Britney na scenie.
1: Też słucham Lady Gagi czasem z lat 2000, nie? Co ona tam te swoje pierwsze piosenki tworzyła, to one są takimi... O, właśnie, one są takimi moimi odkryciami ostatnio, można powiedzieć.
0: Tak? A jak słuchasz Lady Gagi z początku lat 2000, czyli tych jej pierwszych kroków muzycznych i porównujesz do dzisiejszych albumów Lady Gagi, to które piosenki wygrywają w twoim rankingu, jeżeli chodzi o Lady Gaga?
1: Szczerze mówiąc, to mi się Lady Gaga podoba, w sensie jej styl muzyczny teraz i wcześniejszy.
0: Aha.

0: Więc ja nie za bardzo umiem powiedzieć, co mi się bardziej podoba, bo ona jest po prostu bardzo dobrą wokalistką i robi bardzo dobrą muzę. Więc
1: zgadzam się.
0: Ja uważam, no ona jest taką po prostu nie przewodniczącą muzyki pop, bo przewodniczącą taką muzyki pop jest Madonna przecież rzeczywiście.
1: Która niedługo pojawi się z kolejnym albumem.
0: No.
1: Z drugą częścią albumu Confessions on a Dance Floor. Mhm.
0: No. I co?
1: Fajnie, podoba mi się to określenie. Przewodnicząca, jak
0: królowa.
1: Przewodnicząca lepiej brzmi, ale królowa też może być, bo tak niedosłownie. Przewodnicząca muzyki pop Lady Gaga albo przewodnicząca muzyki pop Madonna. Bardzo fajnie. Ale wróćmy może do początków twojego poszukiwania muzycznego i w ogóle muzykowania. Jak to się stało, że zacząłeś śpiewać? Kiedy zacząłeś śpiewać?
0: Ja śpiewam od 6 roku życia. W sensie wtedy się zapisałem po raz pierwszy na lekcję śpiewu.
1: A teraz masz ile lat?
0: Teraz mam 14.
1: Czyli 8 lat śpiewu. Mm-hmm. Ponad połowa twojego życia.
0: O, można tak powiedzieć. Mm-hmm. To jest dla mnie już trochę dużo lat, w sensie śpiewania. I w sumie można powiedzieć, że ten talent odkryła u mnie moja babcia. Bo moja babcia, ona jest osobą też bardzo muzykalną, tak jak ja.
1: Też śpiewa.
0: Ona ma swój zespół, siewierzaki, bo takie, wie pan, śląskie wszystko.
1: Fajnie, takie motywy ludowe, tak?
0: Można powiedzieć, że nie za bardzo, ale już trochę.
1: Nie trafiłem.
0: No i jeszcze babcia gra w teatrze u nas tam w Siewierzu lokalnym. Jest po prostu bardzo, bardzo muzykalną osobą i też bardzo mnie wspiera w tej mojej drodze artystycznej. A wracając do tego, że odkryła to u mnie, to ona tak jakby wyskoczyła jak Filip z konopi z tym pomysłem zapisania mnie na właśnie lekcję śpiewu. No i co? No i mama mnie zapisała na lekcję śpiewu i tak po prostu wyruszyłem z tą swoją drogą artystyczną, nie?
1: Wyruszyłeś ze Śląska i dotarłeś do Warszawy.
0: Aż tutaj.
1: Tak. Gdzie zacząłeś śpiewać i swoimi dźwiękami dzielić się z całą Polską tak naprawdę, występując w kilku programach telewizyjnych, muzycznych programach telewizyjnych. Który z tych programów był dla ciebie najfajniejszą, najciekawszą przygodą i dlaczego?
0: Ja bym powiedział, że dla mnie obydwie przygody mnie czegoś nauczyły. Może też mi dodały troszeczkę takiej większej pewności tego, że potrafię śpiewać trochę. Dały mi też takie większe poczucie tak jakby... poczucie rytmu, można powiedzieć, na scenie. No, dały mi nowe doświadczenia.
1: Na pewno też obycie z kamerą,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, można tak też powiedzieć. No, i obydwie dla mnie te przygody były naprawdę świetne, ja uważam, mnie czegoś nauczyły, więc tak.
1: W 2023 roku, czyli 3 lata temu, wziąłeś udział w szansie na sukces Eurowizja Junior 23.
0: Tak, dokładnie.
1: Wtedy się nie udało, ale to nie szkodzi, bo to na pewno... fajne i duże doświadczenie, zgadza się?
0: To było duże doświadczenie, bo w sumie Eurowizja Junior była, no i w sumie nadal jest, chociaż może nie jestem na nią za stary.
1: Nie, ale... jesteś przecież chyba do 16 roku życia mogą uczestnicy się zgłaszać.
0: Tak. Ale to jest i myślę, że teraz będę się skupiał na tym, że jak bardziej można powiedzieć dorosnę, będę troszeczkę starszy, może pełnoletni, to zgłoszę się na preselekcję do Eurowizji dla dorosłych.
1: Juhu!
0: No.
1: Trzymamy kciuki.
0: No, z Eurowizją dziecięcą się nie udało, no jakby życie się toczy dalej, nie?
1: A ja myślę, że się udało bardzo, bo tak jak mówię, nabrałeś dużo doświadczenia w tym programie, prawda?
0: No też dostanie się do finału szans na sukces jest takim dużym, można powiedzieć, osiągnięciem dla mnie. Bo szczerze, ja się tego nie spodziewałem. Więc to było dla mnie duże przeżycie i

0: się bardzo wtedy cieszyłem, że mogłem w ogóle być w tym programie i że mnie doceniono.
1: Co wtedy śpiewałeś? Jakie utwory?
0: Wtedy śpiewałem utwór Destiny's Child na pierwszym etapie, jeszcze przed finałem. To było Stand Up for Love. O Boże, mnie to z nostalgii uderzyło.
1: To chyba taka ballada, dobrze pamiętam?
0: Tak.
1: A potem?
0: Potem śpiewałem As It Was, piosenkę Harry'ego Stylesa. W sumie to wtedy miałem taki czas, kiedy lubiłem tę piosenkę, więc się cieszyłem akurat. I też się cieszyłem,
1: ładny
0: że...
1: numer bardzo.
0: No, też się cieszyłem, że dostałem to na pierwszym etapie Stand Up For Love, bo to też była piosenka, którą też bardzo lubiłem wtedy. Więc...
1: Miałeś w ogóle wpływ na wybór piosenek, czy przyszedłeś do telewizji i ludzie w telewizji powiedzieli ci losujemy, proszę, Stand Up For Love, proszę to zaśpiewać. Jak to wyglądało?
0: No, ja jak przyszedłem do tego programu, to wiedziałem, że to wygląda tak, że są utwory na tasiemkach, nie? I te tasiemki spadają i wybierasz utwór, nie? I ja sobie powiedziałem, że ja bym chciał bardzo Stand Up For Love. Tak przed wejściem na tą scenę Szansę na Sukces i co? No i akurat ten dzień miałem farta i się udało i Stand Up For Love się wylosowało. I no, co mam powiedzieć, strasznie, bardzo się cieszyłem, że dostałem tą właśnie piosenkę. No i zaśpiewałem jak najlepiej umiałem ją zaśpiewać i przeszedłem
1: dalej. I poszło. No dobrze, to teraz zrobimy króciutką przerwę muzyczną, a w tej przerwie pojawi się piosenka, ale piosenka, która będzie wykonywana przez artystkę, o której już dzisiaj wspomniałeś. I w związku z tym pytanie ode mnie do ciebie, Filipie. Gdybyś podczas tej szansy na sukces, czyli no, zostańmy przy tej szansie na sukces, gdyby wylosowała ci się piosenka nie Destiny's Child, tylko przewodniczącej muzyki pop Madonny, bardzo mi się podoba to określenie, to jaki utwór by to był? Taki, który by najbardziej rozradował twoje muzyczne serce?
0: Kurczę, ja najbardziej od Madonny lubię utwór La Isla Bonita, tylko że tam są takie wstawki po hiszpańsku, ja troszeczkę, no, mimo tego, że się w szkole uczę hiszpańskiego, to troszeczkę na tym leżę, więc by było, no, troszeczkę by mi się pomieszało, ale no...
1: Ale wiesz co, to wtedy byś przyszedł do mnie i do Darii i my byśmy ci znaleźli idealny utwór od początku do końca w języku nie w języku polskim,
0: w języku angielskim,
1: który brzmiałby o tak...

0: To był Vogue Madonny, słynny przebój tej przewodniczącej muzyki pop, jak to Filip pięknie określił, z lat 90. A ja, drodzy radiosłuchacze, mam dla was nie lada gratkę i prośbę. Jeżeli ktoś z was, czy bardziej taką zachętę, ma jakieś pytania do naszego dzisiejszego gościa, którym jest, przypominam, Filip Robak, bardzo znakomity polski wokalista, pianista i uczestnik wielu programów muzycznych, telewizyjnych programów muzycznych. Jeśli macie jakieś pytania do Filipa dotyczące jego drogi muzycznej lub wykonawców, których lubi słuchać, albo jeszcze takie pytania, których my nie mamy w głowie, których ja nie mam w głowie, to bardzo proszę, dzwońcie do nas 226452055. A ja mam teraz takie pytanie w głowie. Jaką piosenkę ze swojego dzieciństwa pamiętasz najbardziej? Czy jest jakiś jeden utwór, który nuciłeś po prostu non-stop?
1: Jest. Ja go w sumie teraz z moim zespołem Filip Robak Band gram. I to jest Zanim pójdę, Happy Set.
0: O!
1: Tak, to jest taki klasyk. Ja głównie z moim zespołem gramy utwory rockowe.
0: Na jaki przykład, jest skład twojego zespołu? Ty jesteś wokalistą? Jakie mamy jeszcze instrumenty?
1: Ja jestem wokalistą i jest moja przyjaciółka Inka, jest basistką. Jest Patryk, który jest na perkusji. Jest Julek, który gra na gitarze elektrycznej. I jest jeszcze Kacper, który gra na klawiszu, a ja śpiewam. No i zapowiadam sobie utworki podczas koncertów. My na przykład gramy utwory Myslowic, Toto, Happy Set właśnie.
0: Czyli
1: plus
0: gracie
1: też moje
0: głównie covery, tak?
1: Gramy głównie covery i w sumie trzy moje piosenki. Jeszcze taką jedną, która jeszcze nie wyszła na światło dzienne. Milion Szans i jeszcze taką moją po angielsku, która już jest na

0: Spotify'ach, tych wszystkich streamingach.
1: No. A czy pamiętasz swój pierwszy występ przed taką większą publicznością, nie tylko przed rodziną?
0: Szczerze, pamiętam.
1: To właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałam. Opowiedz nam, jak to było, jakie emocje miałeś w środku wtedy?
0: Boże, ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje, bo ja wtedy byłem takim strasznym dzieckiem jeszcze, nie? Ja miałem 6 lat wtedy, ja się dopiero zaczynałem uczyć. Mhm. I pamiętam, że byłem w Sosnowcu, w Muzie. I byłem na takim show, tylko że ja nie pamiętam, jak to się nazywało. Kurczę, nie mam przypomnienia, ale to potem. I można było zaśpiewać utwór, który tam oni wytypowali i było pół kroku stąd.
1: Czyli z filmu Fajana, tak? To jest Fajane.
0: Na brzegu,
1: tak,
0: nie?
1: Oczywiście, znam to.
0: No. I to był w sumie jedyny utwór, którego ja się wtedy uczyłem. Na śpiewie. I
1: ale
0: akurat,
1: wspaniale.
0: Akurat tak się złożyło. I ja podniosłem rękę, że ja chcę zaśpiewać i mnie wytypowano spośród tam, można powiedzieć, że 50 dzieci, które były na sali. I ja zawlokłem mojego tatę na scenę.
1: Tata z tobą śpiewał w duecie?
0: Nie, tata siedział przy mnie i się patrzył i mi czytał tekst, bo ja wtedy jeszcze praktycznie czytać nie umiałem. I no, zaśpiewałem tam tą piosenkę, się parę razy pomyliłem. Ale no, to był mój taki pierwszy występ przed publicznością, tylko że wtedy to dosłownie nie zwróciłem uwagi na to, że ktokolwiek przede mną siedzi, nie?
1: Czyli to były...
0: Stałem na tej scenie i po prostu patrzyłem się w tą kartkę, próbując odczytać ten tekst i ja nie wiedziałem, że w ogóle ktoś mnie słucha. Taki byłem nieświadomy tego, po prostu to zaśpiewałem, zaklaskano mi, zszedłem i koniec, nie?
1: Ale dzisiaj już jesteś bardzo, bardzo świadomy, kiedy na koncertach wykonujesz chyba swój pierwszy singiel, Szczyt, prawda?
0: Teraz się przyznam, że na scenach już nie za bardzo wykonuję Szczyt, bo wtedy, gdy Szczyt wyszedł, to ja nie byłem jeszcze w Mutacji. Teraz mam Mutację już od około 2 lat.
1: Wyjaśnijmy może naszym młodym radiosłuchaczom, co to jest Mutacja, tak krótko.
0: Mutacja to jest jakby zmiana głosu. Że się
1: brzmienia głosu, brzmienia wysokości głosu. Wysokości
0: głosu, że zmienia się, nie rezonans, coś tam chciałem powiedzieć, że zmienia się barwa
1: głos się
0: też głosu.
1: On się
0: po prostu obniża i mi się obniżył już o praktycznie dwie oktawy. Może tego nie słychać po tym, jak mówię, bo ja mówię jak na chłopaka, to trochę wysoko. Ale no, podczas śpiewania to ja umiem naprawdę wejść na niskie dźwięki i też wysokie. To na głowę głównie.
1: Czyli w Szczycie usłyszymy więcej tych wysokich dźwięków jeszcze sprzed tej Mutacji, prawda?
0: Tak, no i teraz gdybym miał Szczyt śpiewać na scenie, to po pierwsze albo oktawę niżej, co brzmi troszeczkę źle, mówiąc szczerze, albo po prostu w innej tonacji, w sensie, że w innej, no.
1: A pamiętasz oryginalną tonację? Jeśli nie, to sobie teraz przypomnisz, słuchając swojego wykonania, nagranego kilka lat temu, Szczyt i Filip Robak, a my wracamy po 19:00.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Rodzinny koncert życzeń.
3: Na zegarach godzina 19, to jest rodzinny koncert życzeń. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Jesteśmy z wami do godziny 20. Drodzy radiosłuchacze, no bo chyba zapomnieliście, że to jest rodzinny koncert życzeń. 22 645 20 55. To najważniejszy bohater tej audycji, czyli nasz numer telefonu. Dzwońcie, pomimo tego, że ja mam gościa, to i tak będziemy wyszukiwać waszych ukochanych piosenek. A nasz gość, przypominam, którym jest Filip Robak, znakomity polski wokalista młodego pokolenia, pianista i muzyk, jest z nami jeszcze przez parę chwil i też postanowił dzisiaj w rodzinnym koncercie życzeń zamówić sobie piosenkę. Co to jest? Tak. O tym porozmawiamy za chwilę, a ja chciałem cię zapytać teraz o to, jak się pisze piosenki, jak się tworzy piosenki, skąd czerpiesz inspiracje i jak to wygląda, ten proces twórczy?
4: Do piosenki, którą ostatnio wydałem, czyli Milion Szans, to powiem szczerze, że ja praktycznie żadnej inspiracji nie miałem. To było tak, że ja poszedłem sobie z rodzinką na spacer, jak byliśmy na feriach, ferie w sensie, na Sycylii. I poszliśmy sobie na taki długi spacerek i wróciliśmy około godziny 20 jakoś tak. I ja po prostu sobie usiadłem do stołu i napisałem tą właśnie piosenkę. I tak po prostu mi słowa przychodziły do głowy i siedziałem nad tym tekstem około godziny. I potem powiedziałem sobie, przeczytałem go parę razy, powiedziałem sobie, że jest w sumie całkiem spójny. Bo
3: czyli najpierw tekst tak, przyszedł ci do
4: najpierw
3: głowy.
4: Najpierw tekst mi przyszedł do głowy i potem jak wróciliśmy sobie z rodzinką właśnie z tych ferii, to od razu zasiadłem do mojego fortepianu, który jest w moim pokoju,

0: I zacząłem tam sobie jakieś akordziki, które mi wpadły do głowy, grać po prostu. Na okrągło, aż znajdę melodię do zwrotki. Najpierw znalazłem melodię do refrenu, a potem dopiero znalazłem melodię do zwrotki. I po prostu zacząłem grać byle jakie akordy, te, które mi weszły do głowy.
1: Takie przypadkowe, tak?
0: Tak, i to się jakoś złożyło w całość, w jednej tonacji. I uważam, że wyszła z tego całkiem spoko piosenka, ponieważ ona moim znajomym wpada do głowy. Mojej mamie wpada do głowy. Ja jej słucham czasem, powiem szczerze, że na dobranoc jej sobie słucham, ponieważ ona jest dla mnie taka... Po prostu jest miła dla mnie, dla ucha, nie? Że ja jej sobie mogę słuchać na okrągło, gdy będę gdzieś chodził, na przykład do sklepu, to ja sobie jej mogę po prostu słuchać, nie?
1: I jaki jest tytuł tej piosenki?
0: Milion szans.
1: No to już za chwilkę posłuchamy jej w naszej audycji, ale zanim jeszcze do tego dotrzemy, to powiedz proszę, czy do pisania kolejnych piosenek przygotowujesz się, na przykład zasiadając na pół godziny, na godzinę dziennie, czy raczej ten proces tworzenia piosenek jest cały czas taki sam, że one przychodzą ci do głowy nagle, trochę tak jakby wyskakiwały jak Filip z Konopi, ten nasz dokładnie dzisiejszy przysłowiowy.
0: Tak. Ja powiem tak. Ja mam z pisaniem tekstów tak, że czasem mi coś przyjdzie do głowy, zasiadam, mam super pomysł na piosenkę, piszę jedną zwrotkę i potem sobie myślę, kurczę, no to się nie zgrywa.
1: Klei się.
0: No właśnie, nie klei się, nie? I potem na przykład następnego dnia zasiadam do tego samego tekstu, piszę refren, gram to sobie i mówię, kurczę, znowu mi się jakoś nie klei, nie? I tak po prostu u mnie jest, że ja nie potrafię się skupić na jednej piosence, bo mi przychodzą do głowy cały czas nowe pomysły, cały czas nowe inspiracje też można powiedzieć. I cały czas piszę nową piosenkę. Teraz w sumie mam takie 4 głównie napisane i próbuję tam coś robić kolejną. Na przykład wczoraj sobie usiadłem do biurka i w sumie przyciągnęło mnie coś innego. Tam chyba książka, którą czytałem. I po prostu to odłożyłem. I tak to u mnie wygląda, bo ja się potrafię tak rozkojarzać często podczas robienia jednej rzeczy. Ale to... Myślę, że to...
1: Ale cały czas jesteś gdzieś tam w tej muzyce, tak jak mówisz. I ciekaw jestem,
0: cały czas,
1: co większą przyjemność sprawia Filipowi Robakowi. Czy śpiewanie, wykonywanie piosenek na żywo, czy jednak gra na instrumencie? A może jedno i drugie? Bo przecież grasz na pianinie również.
0: Mi jedno i drugie sprawia przyjemność. Ja kocham grać z moim zespołem na różnych scenach. Ale też...
1: Czy ty też wtedy sobie akompaniujesz na pianinie?
0: Podczas grania zespołem?
1: Tak.
0: Nie, bo mam klawiszowca w zespole. Też bardzo lubię grywać sobie na fortepianie, bo wtedy tworzę. Plus chodzę do szkoły muzycznej w Katowicach na klasykę jeszcze przez miesiąc.
1: Na klasykę? Czyli na jeżeli klasykę, możesz na... rozwinąć wątek?
0: To jest kierunek, że gra się muzykę klasyczną, na przykład utwory Bacha, Mozarta. Ja teraz nie gram Mozarta, bo to jest dla mnie nadal za trudne jeszcze, mimo wszystko. Ale na przykład Bacha, Inwencję F dur ostatnio grałem. To jest też trudny dla mnie utwór, oczywiście. Dla mnie wszystko jest trudne. Ale no.
1: Czy to oznacza, że w swojej twórczości będziesz skręcał w stronę klasyki?
0: O!
1: I usłyszymy cię kiedyś podczas konkursu Chopinowskiego?
0: O, bardzo w to wątpię.
1: Czyli raczej Eurowizja niż konkurs.
0: Raczej Eurowizja. No, bo ja do konkursu Chopinowskiego to ja się raczej nie zamierzam zgłaszać.
1: No dobrze.
0: Ja bardziej pójdę w stronę jazzu, nie? Bo to jazz mnie w sumie w szkole muzycznej mojej myślę, że rozwinie. Też się ostatnio zgłaszałem na jazz. W sensie na kierunek muzyki jazzowej, na
1: fortepian i wokół. Macie takie zajęcia w szkole podstawowej muzycznej?
0: W szkole muzycznej, no.

0: państwowa?
1: Ja mam osobną szkołę muzyczną i osobną szkołę...
0: Ja wiem, tylko pytam, czy to jest szkoła państwowa muzyczna?
1: O Boże.
0: Nie, no nic, zaraz dopytamy mamę. Nie szkodzi. Nie musisz zdać odpowiedzi na wszystkie pytania, ale dopytam cię jeszcze, Filipie, zanim posłuchamy piosenki Milion Szans, o której tak ładnie opowiadałeś, czy nasi radiosłuchacze mogą ci zadawać pytania?
1: Oczywiście.
0: Oczywiście. Dlatego przypominam numer do studia 226452055. Jeśli macie jakieś pytania do naszego artysty lub po prostu chcecie zamówić sobie piosenkę w dzisiejszym koncercie życzeń, to możecie to zrobić już teraz. A my słuchamy piosenki pod tytułem...
1: Milion Szans.

0: Słuchajcie, moi drodzy, pan redaktor zniknął, a ja, Filip Robak, przyjmuję audycję Rodzinny Koncert Życzeń. Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór wszystkim. Cześć, Paulino.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, cześć.
2: Ja już jestem, ja już jestem tutaj. Biegałem, żeby znaleźć w naszym banku piosenek ulubioną. Piosenkę Filipa mam. Dzień dobry, Paulino.
1: Dzień dobry.
2: Wiem, że masz jakieś pytania do naszego gościa. Proszę bardzo, słuchamy.
1: Dlaczego interesuje się pan jazzem?
0: Dlaczego ja się interesuję jazzem? Jazz to jest taka muzyka, można powiedzieć, że różnorodna. Ona jest połączeniem tak jakby wielu stylów i to mnie w sumie bardzo, bardzo w tym ciekawi, że ona potrafi być inna niż wszystkie style muzyczne. I w sumie to tak mogę odpowiedzieć.
2: Czy masz, Paulino, jeszcze jakieś inne pytania do naszego gościa?
1: Nie.
2: Ale chyba masz pytanie do mnie, bo chciałabyś zamówić jakąś piosenkę. Jaka to będzie piosenka?
1: Sweet Dreams Are Made of This.
2: Sweet Dreams Are Made of This. To to?
1: Tak, to to.
2: Filip, znasz to?
0: Znam.
2: Fajna Paulina, piosenka. A ty śpiewasz sobie też w domu czasami, czy nie?
1: Tak.
0: O.
2: To co słyszałeś?

0: Słuchajcie, robimy trio. Śpiewamy razem refren. 3, 2, 7, hop. Sweet dreams are made of this. No, no, no, no, no. Brawa dla nas! To była muzyczna zapowiedź piosenki Sweet Dreams Are Made of This. Już za chwilkę jej wysłuchamy. Oczywiście dokładnie. W wykonaniu wspaniałego, legendarnego zespołu Eurythmics. A ty, Paulino, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Moją mamę, tatę, babcię, dziadka, całą moją klasę, moje nauczycielki i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy cię serdecznie. Trzymaj się, hej, hej. Z jakim artystą, Filipie, chciałbyś nagrać duet?
2: Wow. Szczerze, gdyby to było możliwe, to właśnie z Lady Gagą.
0: Aha.
2: No. Ale to nie za bardzo jest możliwe.
0: No ale ma być na koncertach w Polsce prawdopodobnie w następnym roku, to...
2: A ty ją złapię.
0: No, czyli jednak jest możliwe to, co mi opowiadasz, że niemożliwe.
2: No, jeżeli zdobędę bilety. Mamo!
0: Mama już wie, co należy synowi kupić w prezencie za dzisiejszy wspaniały wywiad. A powiedz mi, często udzielasz wywiadów jako początkujący muzyk, artysta, wokalista?
2: Ja szczerze powiem, że ja się trochę dzisiaj bałem tego wywiadu, bo ja się bałem, że ja coś źle powiem.
0: A muszę ci powiedzieć, że nic źle nie powiedziałeś. A nawet jakbyś powiedział coś źle, to i tak byłoby dobrze. Bo myślisz, że ja się nie mylę w tej audycji? To się mylę. Już dzisiaj się na pewno pomyliłem 78 razy, ale życie toczy się dalej.
2: Wiadomo. Ale no... Szczerze, niezbyt często udzielam wywiadów, ale gdybym miał taką okazję, to ja bym z chęcią udzielał. Szczerze. A czy ja mogę kogoś pozdrowić?
0: Tak, oczywiście. Kogo chcesz pozdrowić?
2: No to chyba już zaraz, nie? Myślę, że mój tata i moja siostra słuchają teraz tej audycji, bo słuchają, bo się dowiedziałem. I chciałbym ich bardzo pozdrowić. Moja droga siostro Nino, pozdrawiam cię serdecznie i tatusiu Andrzejku, ciebie też pozdrawiam serdecznie. Kocham was i no i widzimy się w domu dzisiaj.
0: No to nie zostajecie w Warszawie? Nie pójdziecie z mamą na jakiś koncert?
2: Tak, pójdziemy sobie, pewnie pochodzimy po mieście. Ale no też...
0: Ale dom wzywa.
2: Dom wzywa, piesek wzywa, siostra wzywa, bo siostra wróciła z zielonej szkoły dzisiaj właśnie.
0: A pieska nie pozdrawiasz?
2: Pieska mogę pozdrowić, ale ona chyba nie słucha, bo ona pewnie śpi.
0: Rozumiem. To na koniec jeszcze, zanim się pożegnamy i będziecie mogli wyjść na zwiedzanie stolicy, powiedz jeszcze, jakie są twoje muzyczne marzenia?
2: Ja bym chciał kiedyś wydać album. W sumie też chciałbym bardziej śpiewać, można powiedzieć, z rodziną na różnych przedsięwzięciach, z siostrą. Śpiewałem z siostrą ostatnio na komunii jej, to było w sumie fajne przeżycie. Z babcią, może mama się nauczy śpiewać, to z nią będę śpiewał. Kocham cię, mamo. W sumie jeszcze moim kolejnym marzeniem jest wydawać tak jakby więcej muzyki. Może wydawać nawet piosenki z moim zespołem, że na przykład oni będą mi podgrywać. Bym musiał pomyśleć jeszcze, ale na razie moim największym marzeniem jest wydać album. Może w następnym roku, nie wiem, może za 2 lata, może jak będę pełnoletni, ja tego jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy, bo po prostu kocham muzykę, kocham być w tym wszystkim, być...
0: Otoczony dźwiękami,
2: żyć
0: prawda?
2: Żyć muzyką, tak.
0: Pięknie, piękna puenta, zakończenie naszej rozmowy. Gościem Polskiego Radia Dzieciom był wspaniały, młody wokalista, pianista, uczestnik programów muzycznych, telewizyjnych programów muzycznych, Filip Robak.
2: Ja.
0: Black Velvet, piosenka, którą zażyczyłeś sobie w naszym koncercie życzeń, pojawi się już niebawem, ale najpierw spełnimy muzyczne życzenie Pauliny. Dziękujemy, dobrze, że do nas wpadłeś i trzymamy
2: dziękuję
0: kciuki
2: bardzo
0: za twój muzyczny rozwój i pozdrawiamy przewodniczącą światowego popu, czyli...
2: O Boże.
0: Madonna.
2: Madonna.
0: To był Filip Robak.

0: Drodzy radiosłuchacze, czekam na wasze zamówienia, muzyczne zamówienia oczywiście. 22 645 20 55 to było muzyczne zamówienie dla Filipa Robaka, który był gościem dzisiejszego koncertu, rodzinnego koncertu życzeń, a w oczekiwaniu na wasze piosenki niespodzianki zapraszam was do naszego muzycznego wehikułu. Dziś oczywiście o piosenkach, które wyskoczyły nagle jak Filip z konopi, opowie po raz kolejny Martyna Sojka. Posłuchajmy, jak ta podróż będzie wyglądała dzisiaj.
1: Muzyczny wehikuł czasu.
2: Wynabywa nieprzewidywalna. Pojawia się nagle, czasem równie szybko znika. Nie istnieje też jedna sprawdzona recepta na stworzenie wielkiego przeboju. Co więc sprawia, że niektóre piosenki zupełnie niespodziewanie stają się hitami wszechczasów? Jak to możliwe, że słowa na przykład zapisane w pośpiechu na serwetce pewnego dnia śpiewają miliony ludzi na całym świecie?

0: chłodu mnie pcha.
1: Przenieśmy się do...
2: Polski w latach 50., czyli cofamy się o prawie 80 lat. I to właśnie wtedy powstaje piosenka Na prawo most, na lewo most, którą przez lata śpiewała wyjątkowa artystka Irena Santor.

0: A tekst piosenki, pomimo tego, że mówi o Warszawie, powstał w górach w Zakopanem. Dzięki pewnemu przypadkowemu spotkaniu autorki tego tekstu z tajemniczym mężczyzną w kolejce. To właśnie w tej rozmowie owy mężczyzna opowiedział autorce o gigantycznych korkach w Warszawie, które są spowodowane wyłączeniem z ruchu mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Kto by przypuszczał, że z takiej rozmowy powstanie wyjątkowa piosenka, którą będą śpiewali nasi dziadkowie, nasi rodzice, a warto, abyśmy poznali także i my.
1: Cofnijmy się o
0: 61 lat. Czasem historia wielkiego przeboju zaczyna się w najbardziej nieoczywisty sposób, nawet podczas snu. I tak właśnie było w tym przypadku. W 1965 roku powstał jeden z najsłynniejszych utworów zespołu The Beatles, Yesterday. Główna melodia przyśniła się autorowi, czyli Paulowi McCartneyowi. Kiedy tylko się obudził, natychmiast podszedł do pianina, aby zagrać usłyszany we śnie motyw i zachować go w pamięci.

0: Mowa oczywiście o piosence Bobby'ego McFerrina Don't Worry, Be Happy, co oznacza po prostu nie przejmuj się, bądź szczęśliwy. Historia powstania tego utworu również jest niezwykła. W 1988 roku, czyli prawie 40 lat temu, Bobby McFerrin odwiedził mieszkanie pewnego duetu jazzowego, gdzie zauważył plakat z tym hasłem. Prostota i ten pozytywny wydźwięk sentencji "Nie przejmuj się i bądź szczęśliwy" zainspirowały go do napisania całego utworu, który przecież od tylu lat wprowadza nas wszystkich w pozytywny nastrój. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Przepis na prawdziwy przebój nigdy nie jest oczywisty. Czasem potrzeba naprawdę niewiele, by powstał wielki przebój. Kilka prostych słów, odrobina inspiracji i melodia, która zostanie z nami na lata. Ale jak to zrobić, to już tajemnica wyjątkowych artystów.
1: Muzyczny wehikuł czasu.

0: No właśnie, Baby Shark, o którym wspominała Martyna Sojka w naszym dzisiejszym muzycznym wehikule czasu, to jest ten utwór, który też można śmiało powiedzieć wyskoczył nagle jak Filip z konopi, pojawił się w internecie 10 lat temu, opublikowała go grupa Pink Funk i nagle utwór osiągnął niebywałą ilość wyświetleń. Zaczęli go śpiewać wszyscy, dzieci, młodzież, dorośli, a dodatkowo wszyscy zaczęli wykonywać ten prosty, ale jakże zabawny układ choreograficzny, który został stworzony do Baby Shark. I dzisiaj sprawdzałem na popularnej platformie, na której można oglądać teledyski i słuchać muzyki. Ten teledysk do tego utworu ma ponad, uwaga, uwaga, 16 miliardów wyświetleń. Ciekawostką jest też to, że Baby Shark nie był zupełnie nowym utworem. Różni badacze, historycy piosenek wskazują, że podobne wersje śpiewano już o wiele, wiele wcześniej przy ogniskach i na obozach, możliwe, że nawet kilkadziesiąt lat temu. Ale o tym, że utwór Baby Shark wyskoczył jak Filip z konopi, przede wszystkim zadecydował ten prosty, ale jakże efektowny układ choreograficzny. Baby Shark za nami, a co przed nami? O tym opowie mi Zosia. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Od Wrocławia do Jeleniej Góry.
0: O, a gdzie jedziecie? Bo chyba z mamą jedziesz, dobrze słyszę?
1: Do domu.
0: Mhm. Wracacie do domu i słuchacie sobie naszego koncertu, rodzinnego koncertu życzeń, w którym można posłuchać i usłyszeć swoje ukochane utwory. Co będzie taką twoją ukochaną piosenką?
1: Nimbostratus.
0: Nimbostratus, a kto wykonuje ten utwór?
1: Sanach.
0: Sanach. Nimbostratus to jest tytuł tej piosenki, tak?
1: Tak.
0: Zaraz, zaraz, szukamy, szukamy. Ajajaj, na N. Nie jestem sama i nasi milusińscy. Takie mam piosenki, ale tego utworu niestety, o którym mówisz, nie mogę znaleźć. Czy może mogłaby być piosenka? Już wiem, mam pomysł. Jestem twoją bajką w wykonaniu Sanach?
1: Może być.
0: Uff, to bardzo, bardzo się cieszę. A dlaczego tak bardzo lubisz Sanach? Co cię zachwyca w jej śpiewaniu, w jej piosenkach?
1: Nie wiem.
0: Ale na pewno miło się ich słucha, prawda?
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę i dziękuję, że do nas zadzwoniłaś razem z mamą. Zosiu, kogo chcesz pozdrowić?
1: Szkółkę. Mamę. Tatę. Brata. Siostry. Moją najlepszą koleżankę Basię. I wszystkie dzieci z tej szkółki.
0: Cóż to za szkółka?
1: Ja, szkółka to jest szkoła, do której chodzę.
0: Ale jak ładnie ją nazywasz, szkółka, to całą twoją szkółkę. Pozdrawiamy, ściskamy serdecznie.

0: Serdecznie ciebie, twoją mamę i słuchamy Sanach. Do usłyszenia.
1: Nadszedł już czas. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś

0: Piękna, nowa wersja utworu Jestem Twoją Bajką, to była Sanach, a tymczasem porozmawiam sobie z Antosią tuż przed godziną 20. Dzień dobry, Antosiu.
1: Dzień dobry.
0: Jaką piosenkę chciałabyś zamówić?
1: Aż po zmierzch.
0: Aż po zmierzch? A kto jest wykonawcą tego utworu?
1: Nie wiem, kto jest wykonawcą, ale wiem, że jest z filmu Piękna i Bestia.
0: Z filmu Piękna i Bestia. Mamy to. Mamy to, udało się znaleźć. A komu chcesz zadedykować ten utwór, czy po prostu chcesz tej piosenki posłuchać i tyle?
1: Po prostu chcę tej piosenki posłuchać.
0: Mhm. A gdzie jesteś? Co teraz robisz, oprócz tego, że jesteś z nami i z naszą audycją?
1: Jadę samochodem do babci.
0: No proszę bardzo, wszyscy gdzieś w drodze. Co u tej babci będziecie robić?
1: Proszę, pogoda było, że będzie padać, a więc pewnie będziemy grać w różne gry.
0: Planszówki?
1: Planszówki i karcianki.
0: Czyli będzie dużo fajnego, wolnego czasu i odpoczynku, prawda?
1: Tak.
0: Świetnie. Takiego dobrego czasu, oczywiście z dobrą muzyką ci życzę i już teraz dla ciebie w Polskim Radiu Piękna i Bestia. Trzymaj się. Pięknego popołudnia. Hej, hej.

Ależ pięknie było posłuchać tego utworu z musicalu Piękna i Bestia. Naprawdę się zasłuchałem, a teraz myślę, że nie tylko ja, ale i wy zasłuchacie się w kolejnym utworze. Tym razem będzie to następna piosenka na naszej liście utworów, które wyskoczyły jak Filip z Konopi. Piosenka sprzed ponad 10 lat. Pojawiła się pod koniec 2011 roku, czyli już szybko liczę 15 lat temu, i stworzył ją artysta, który w tamtym czasie nie był zupełnie znany poza swoją ojczyzną, Australią i Nową Zelandią. Mówię o wokaliście i muzyku Gotye. Jego utwór Somebody That I Used To Know, który nagrał w duecie z towarzyszeniem wspaniałej australijskiej piosenkarki Kimbry, w 2012 roku osiągnął niebotyczny sukces. Poznał go cały świat go nucił, cały świat go sobie wysyłał, cały świat oglądał teledysk do tej piosenki. Ja przyznam szczerze, że pamiętam ten moment, ponieważ widziałem w internecie w wielu, wielu miejscach, na mediach społecznościowych czy w wiadomościach, które przesyłali do mnie moi znajomi, fragmenty tego utworu albo zdjęcia z teledysku, który też jest bardzo nietypowy, oryginalny i zapamiętywalny. I szczerze powiedziawszy, nie chciałem sprawdzać, jaka to jest piosenka, bo wszyscy niemalże tego ciągle słuchali, wszyscy się tym zachwycali. Ale kiedy po raz pierwszy i ja usłyszałem utwór Somebody That I Used To Know, i ja przepadłem. Myślę, że ta piosenka, która nagle wyskoczyła jak Filip z Konopi i nagle uplasowała artystę o pseudonimie Gotye na szczycie list przebojów w wielu, wielu miejscach na świecie, miała sukces tylko i wyłącznie dlatego, że brzmiała zupełnie inaczej niż mnóstwo takich mainstreamowych, popularnych utworów w tamtym czasie. Nie była

typowym tanecznym utworem, tylko bardzo oryginalną balladą ze znakomitym teledyskiem i ze znakomitym zestawieniem głosów Gotiego i Kimbry. Kimbry, której później przez jakiś czas też ja słuchałem. Mam kilka jej płyt i wracam do nich bardzo, bardzo chętnie. Ale my teraz usłyszymy tę piosenkę, która w tamtym czasie zawojowała cały świat. Somebody That I Used To Know. A wy macie jeszcze, drodzy radiosłuchacze, kilka chwil na to, by zadzwonić do nas 226452055 i zamówić waszą ukochaną piosenkę.

hit sprzed prawie 15 lat i to jest jeden z tych hitów, który kiedyś wyskoczył jak Filip z Konopi i takich hitów, takich przebojów dzisiaj poszukiwaliśmy.

Drodzy radiosłuchacze, życzę wam wspaniałej czerwcówki, czyli wspaniałego, długiego weekendu czerwcowego. Spędzajcie go oczywiście z Polskim Radiem Dzieciom. A kończymy ten dzisiejszy rodzinny koncert życzeń piosenką zespołu Queen, której nikt nie dawał w swoim czasie szans. Piosenką, w której usłyszycie elementy operowe i piosenką, która trwa ponad 6 minut. Producenci i wytwórnia muzyczna nie chcieli dopuścić tego utworu i wypuścić go na światło dzienne, ale Freddie Mercury, wokalista, lider zespołu Queen, uparł się. No i co? I się udało. I to jak się udało? Kolejna piosenka, która wyskoczyła jak Filip z konopi i podbiła cały świat. Trzymajcie się ciepło, dobrego wieczoru. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Iwo Wuko, Leon i Buba. Czyta Patryk Bartoszewski. Dawno temu w Afryce słoń, który nazywał się Leon. Leon postanowił ruszyć w świat, ale nie miał przyjaciela, a sam nie chciał iść. Inne słonie śmiały się z niego, a później go unikały, bo myślały, że jest szalony. Leon błąkał się zatem po gorącej afrykańskiej ziemi sam, snując wizję swoich przyszłych przygód. Chciał być sławny, chciał czegoś dokonać, ale nie wiedział, od czego zacząć. Pewnego razu, kiedy dotarł do małego jeziorka i chciał napić się wody, zauważył małego tygryska, który siedział nad wodą i płakał.
3: Co ci się stało, tygrysku?
2: Zapytał słoń.
3: I dlaczego jesteś tu sam? Gdzie twoi rodzice?
4: Zgubiłem się i nie wiem, co mam robić. Jestem głodny i chce mi się spać, ale boję się, bo jestem jeszcze mały.
3: Długo już tu siedzisz?
4: 2 dni,
2: odparł tygrysek.
3: Jak masz na imię?
2: Dopytywał dalej słoń.
4: Mama mówiła na mnie Buba.
3: Dobrze, Buba. Chodź, poszukamy twojej mamy.
2: Słoń Leon pochylił głowę i opuścił trąbę, po której tygrysek Buba wdrapał się na grzbiet słonia. Chodzili po lasach, stepach i pustyniach bardzo długo. Żywili się tym, co znaleźli i co dostali od spotkanych po drodze zwierząt, które bardzo im współczuły. Buba rósł szybko i stawał się dużym, ciężkim i pięknym tygrysem, więc z czasem nie mógł już wskakiwać na Leona, lecz kroczył dumnie tuż obok niego.
3: Buba, powiedział pewnego razu Leon, czy nadal chcemy szukać twoich rodziców? Jesteś już dorosły, dasz sobie sam radę, a poza tym nie możemy spędzić całego życia na poszukiwaniach.
4: Masz rację, ale mimo wszystko chciałbym kiedyś jeszcze spotkać moją mamę, tatę, braci i siostrę, która pewnie wyrosła już na piękną tygrysicę.
3: Jeśli jest ci przeznaczone jeszcze kiedyś ich spotkać, to spotkasz, ale teraz musisz zacząć żyć własnym życiem.
4: A ty? Co będziesz robił teraz?
3: Słyszałem, że w pewnym mieście, na końcu Afryki, jest najsłynniejszy na całym świecie cyrk. Chciałbym tam pracować. Byłbym sławny i jeżdżąc z cyrkiem przeżywałbym wiele przygód.
4: No ale dlaczego w cyrku? Przecież sowy mówiły, że zwierzęta nie chcą tam pracować. Ludzie nie mogą już zatrudniać zwierząt.
3: Ale ja sam wyrażam zgodę, więc nie wiem.

0: widzę przeszkód – odparł zdziwiony słoń Leon.
1: – Mogę iść z tobą
0: – zapytał Buba.
1: – Mogę iść z tobą
0: – zapytał Buba.
2: – Naprawdę byś chciał?
0: – ucieszył się słoń.
1: – No pewnie. Może jak będziemy sławni, to usłyszy o mnie moja mama. I wtedy dowie się, że udało mi się w życiu. I może znów ją spotkam.
2: Zatem chodźmy,
0: zawołał słoń. Leon i Buba szli kilka tygodni, aż wreszcie ich oczom ukazał się największy i najpiękniejszy namiot cyrkowy, jaki widział świat. Kiedy doszli do niego, zaczepił ich pewien człowiek, który zdziwiony tym wesołym duetem zapytał, co tutaj robią.
2: Chcemy przyjąć się do pracy,
0: odpowiedział Leon. Nie ma mowy, odpowiedział człowiek. W naszym cyrku nie ma zwierząt. Nie wolno.
2: Ale my wyrażamy zgodę i bardzo chcemy pracować u was,
0: wtórował Leonowi.
1: Ale my wyrażamy zgodę i bardzo chcemy pracować u was,
0: wtórował Leonowi Buba. Człowiek okazał się właścicielem cyrku i po wielu konsultacjach z innymi pracownikami zaproponował Leonowi i Bubie umowę o pracę, którą słoń i tygrys chętnie podpisali. Wieść o nowych pracownikach cyrku rozniosła się lotem błyskawicy i wkrótce tłumy zaczęły dzwonić i pytać o bilety. Czytał Patryk Bartoszewski.

0: Franeczku, synku, ciekawa jestem, czy wiesz, jaki dzisiaj jest dzień, a jest to dzień naprawdę wyjątkowy dla każdego dziecka.
1: Dzisiaj jest dzień dziecka.
0: To jest taki szczególny dzień w roku, kiedy świętują dzieci w każdym wieku. I te najmniejsze brzdące, i te trochę starsze, a nawet niektórzy dorośli. Bo przecież twoja babcia i twój dziadek są moimi rodzicami, więc ja jestem ich...
1: dzieckiem.
0: No właśnie. Czyli ja też mogę dzisiaj świętować?
1: Tak.
0: No to wspaniale. Zrobimy podwójny dzień dziecka. Czy ty masz już jakieś plany na dzisiaj?
1: Super się bawić.
0: To doskonały plan. No rzeczywiście. Tak sobie pomyślałam, że skoro dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień, to i nasza opowieść musi być z nim związana. Co ty na to?
1: To super pomysł.
0: Bardzo się cieszę, że się tobie podoba. I pomyślałam sobie także, że bohaterem naszego opowiadania będzie dziewczynka. Więc powinnam właściwie powiedzieć bohaterką. Dziewczynka imieniem Marta.
1: Tak jak ty, mamuś.
0: Dokładnie. No bo skoro kiedyś byłam takim samym szkrabem jak ty, to może opowiem ci historię z mojego dzieciństwa. Opowiem ci, o czym ja marzyłam, kiedy byłam w twoim wieku. Jesteś ciekawy?
1: Tak, bardzo.
0: No to świetnie. Usiądź zatem wygodnie i słuchaj. Mała Marta była bardzo, ale to bardzo ciekawym dzieckiem. Wszystko ją interesowało. Uwielbiała przeglądać książeczki, uwielbiała chodzić na spacery, słuchać opowieści swoich dziadków i rodziców, cioć i wujków. Uwielbiała naprawdę wszystko, co ją otaczało. I kiedy tylko rano słoneczko wstawało, a Marta otwierała oczy, natychmiast zastanawiała się już nad tym, co ją dzisiaj spotka. Jakie przygody się jej trafią, czego nowego się dowie i kogo pozna. Oj tak, życie Marty, kiedy miała 4 lata, było naprawdę bardzo, ale to bardzo interesujące. No i dużo się działo. Jak wspominałam, codziennie

0: Marta dowiadywała się nowych rzeczy, poznawała nowe osoby i miała plany na swoją przyszłość. Bo tak to już jest z dziećmi, prawda, Franusiu, że lubią zastanawiać się nad tym, kim będą, kiedy dorosną. A ty zastanawiałeś się nad tym?
1: Jasne.
0: No to kim będziesz, Franusiu, kiedy dorośniesz?
1: Kierowcą autobusu. Chyba rakiety kosmicznej.
0: Będziesz kierowcą autobusu albo kierowcą rakiety kosmicznej, dobrze zrozumiałam?
1: Tak.
0: To naprawdę są świetne plany. Mam nadzieję, że się ziszczą i w przyszłości będziesz mógł, tak jak ja teraz, przypominać sobie o tych wszystkich planach i zastanawiać się nad tym, czy udało ci się je zrealizować, czy się spełniły te wszystkie twoje dziecięce marzenia, czy też może odrobinkę się zmieniły. A wiesz, o czym ja marzyłam, kiedy byłam mała?
1: O syn.
0: No, jak już pewnie się domyślasz, ja marzyłam, a właściwie ta mała Marta, nasza dzisiejsza bohaterka, o tym, żeby przeżywać niezwykłe przygody, podróżować i odkrywać skarby. Oj tak, chciałam być poszukiwaczem przygód i skarbów.
1: I co, udało ci się?
0: Czy mi się udało? Muszę ci powiedzieć, Franiu, że udało mi się. Sporo podróżowałam i odnalazłam najwspanialszy i najcenniejszy dla mnie na świecie skarb. Ciebie, kotku. A najwspanialsze przygody swojego życia przeżywam razem z tobą. Nasze wycieczki, nasze podróże, nasze najróżniejsze pomysły, które razem staramy się wprowadzić w życie. Oj tak, to zdecydowanie jest wielka przygoda. Chyba największa w moim życiu. I tak sobie myślę, Franiu, że każde dziecko, a nawet każdy dorosły, który przecież był kiedyś dzieckiem, ma niezwykłą siłę. To jest właśnie siła marzeń. Dlatego nie wolno nam o tym zapominać i nawet kiedy jesteśmy dorośli, powinniśmy marzyć. Dlatego, jeżeli zauważyliście, że wasi rodzice albo dziadkowie zapomnieli o tym, jak się marzy, koniecznie im o tym przypomnijcie. Bo jest to coś, dzięki czemu zostaje się dzieckiem do końca życia.
1: Ja muszę coś ważnego powiedzieć.
0: Kochani, a co ty chcesz ważnego jeszcze powiedzieć?
1: Że się trzeba szanować.
0: Rzeczywiście, Franiu, to jest bardzo ważne. Dzieci trzeba szanować.
1: Każdy zasługuje na szacunek.
0: Z tym również się zgodzę. A co to jest szacunek?
1: To znaczy, że ktoś inny i jest tak samo ważny jak my.
0: Brawo! Naprawdę pięknie to wytłumaczyłeś. Wszystko, co powiedziałeś, jest bardzo ważne i jest czymś, o czym nigdy nie powinniśmy zapominać. Tak samo jak o marzeniach, o których wspominałam. Synku, ale poczekaj, jeszcze jedna ważna sprawa. Dzisiaj, skoro jest Dzień Dziecka, to chyba również i jakieś niespodzianki powinny mieć miejsce. Powiedziałeś, że to na pewno będzie super dzień i wspaniale go spędzisz. A czy ty masz jakieś marzenia, które moglibyśmy dzisiaj spełnić?
1: Chciałabym się przytulić i zasnąć.
0: Chciałbyś się przytulić i zasnąć? Dobrze, kochanie, akurat w tym marzeniu mogę ci pomóc. Zatem chodź do mnie, przytul się i śpi słodko.

still.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach.

0: Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Terconi.
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
1: Damian Sikorski, witam. Dziś gościem podcastu Jestem muzykiem, jestem rodzicem jest Martyna Pawłowska-Diuli.
2: Cześć, witam.
1: Zastanawiam się, czy bardziej w tej roli podwójnej jestem muzykiem, jestem rodzicem, mówić do ciebie Martyno czy Diuli?
2: Wiesz co, wolałabym chyba teraz już Diuli. Teraz już bardziej Diuli, dlatego że... Znaczy inaczej. W sumie tu przyszłam jako, trochę jako Diuli, trochę jako rodzic, ale chciałabym jednak, żeby to Diuli zaczęło wybrzmiewać trochę bardziej i z każdym dniem, miesiącem mocniej, bo szczerze na to pracuję i tak.
1: No my w tle słyszymy, że musisz łączyć zawód rodzica i muzyka, bo jesteś dziś na nagraniu ze swoim synkiem. No, z pewnością jest to wyzwanie być muzykiem i rodzicem, tym bardziej, że zawód muzyka to nie jest ściśle czas taki wydzielony, że pracujemy od 8 do 16 i to tyle.
2: W ogóle zawód rodzica to jest zawód trudny. bardzo trudny, bez względu na to, jaką profesję uprawiasz, czy jesteś muzykiem, czy jesteś operatorem koparki. W ogóle jakby pokłony dla wszystkich rodziców, bo to wymaga wyrzeczeń i no i takiej pracy u podstaw, powiedziałabym nawet. Ale do tego rzeczywiście nasz zawód, jakim jest zawód muzyka, wymaga właśnie takiej pracy na wciąż. Tu nie możesz sobie wydzielić czasów. Jakby nie pracujesz tu od godziny 7 do 15. No więc jakby to wszystko razem połączyć, rzeczywiście masz rację, jest to trudne, ale jak widzisz efekty jednego i drugiego i masz świadomość, że połączyłeś te dwie trudne profesje, to jest mega satysfakcja i radość.
1: A co więcej, twój partner, tata waszego synka, również jest muzykiem.
2: Jest, właśnie. I tu się pogarsza nasza sytuacja. Właśnie przed anteną rozmawialiśmy, że rozmawialiśmy o Błażeju, gdzie teraz jest. Bo ja akurat jestem świeżo po koncercie. Wczoraj zagrałam koncert, tak zwany support przed Natalią Schroeder na jej trasie. I dzisiaj wróciłam z tego Poznania. Wymieniliśmy się trochę z Błażejem, bo Błażej pojechał dalej. Ja wróciłam do domu, żeby przejąć właśnie synka i tak, i przyjechałam do ciebie, więc no jest trudno.
1: No jest to logistyka.
2: Jest to wyższa logistyka, to jest bardzo wysoka logistyka. Zwłaszcza, że bardzo często też nasi rodzice są zaangażowani w opiekę, bo oczywiście mamy dwie nianie, świetne, ale no te dwie nianie...
1: Dwie nianie, rodzice.
2: Dwie nianie, rodzice. Aktualnie pożegnałam też dziadka, który przyjechał spod Elbląga, żeby zająć się Haniem tylko jedną dobę, więc wiesz...
1: No, spod Elbląga.
2: Spod Elbląga, a jesteśmy w Warszawie, więc... No, to są przejazdy, kombinacje, planowanie, trochę przerzucanie dziecka z rąk do rąk, ale na szczęście mamy też szczęście, że mamy tylko takie właśnie życzliwe ręce wokół siebie.
1: No, bardzo... Zdarzało się tak, że ktoś z opieki się wysypał, nie przyjechał, nie dojechał i Haniu pojechał, wsiadł w busa, poznał już życie w trasie i pojechał z wami na koncert?
2: Może nie kraczmy, okej?
1: Okay? Okej, okay, czyli nie było
2: nie kraczmy.
1: Takiej sytuacji.
2: Jeździł ze mną, rzeczywiście jeździł ze mną kilkukrotnie, był Hania ze mną gdzieś tam na jakichś koncertach, ale był malutki, więc wtedy to po prostu wynikało z tego, że musiałam go mieć blisko siebie, w cudzysłowie.
1: A jak twoje doświadczenia związane z muzyką wpływają na wychowywanie dziecka?
2: Moje doświadczenia z muzyką.
1: No, wprowadzasz na przykład Henię w świat
2: muzyki? Jasne, że tak. U nas w ogóle muzyka cały czas brzmi. U nas w ogóle jakby nie ma ciszy. Chociaż też doceniam ciszę, bo czasami jestem przebodźcowana i widzę też, że Henia jest przebodźcowana, bo chodzi do przedszkola, wiadomo jak to jest w przedszkolu. Ale jakby to, czego my słuchamy jako rodzice, słucha też nasze dziecko.

0: lekko. A nie ukrywam, że nie słuchamy złej muzyki, słuchamy wartościowej muzyki i cieszę się, że naszemu dziecku ta muzyka się podoba. Aktualnie wybrzmiewa u nas Natalia. I właśnie dzisiaj jeszcze tak śmialiśmy się z Henią, znaczy Henio się śmiał, ja to tak niekoniecznie, że no wiesz, mamo, te twoje piosenki to są takie... To nie są fajne piosenki. Najlepsze są piosenki Natalii.
1: O, szczerość dziecka.
0: Ale wiesz co? Okej. Ma w ogóle wolność wyboru.
1: No dobra, ale zanim Natalia się pojawiła, to był recenzentem twoich piosenek?
0: Nie nazwałabym tego tak dokładnie, że jakby oceniał je, ale wydaje mi się, że mogę wnioskować, że mu się nawet podobają, skoro je śpiewa. Mhm. Podśpiewuje. Pamięta teksty. Pamięta idealnie melodię. Więc wydaje mi się, że nie są wcale takie najgorsze te moje piosenki.
1: Ale też widzę, no znam ciebie i Błażeja i nie tylko muzyka, ale również Henio jest wprowadzany w świat sportu.
0: No jasne.
1: Przyszły hokeista rośnie.
0: Hokeista, a teraz piłkarz też jeszcze od długiego czasu.
1: Ja wiem, że jeszcze mieszkacie w Polsce, ale za chwilę będą Stany.
0: No jasne. To jest, wiesz, to wisi w powietrzu i ja mam nadzieję, że się ziści, a no wiadomo, muzyk, wiadomo jak zarabia. Raz lepiej, różnie. Raz gorzej, różnie. A no jakby tutaj się udało rzeczywiście dostać się do NHL, no to już wtedy jest świat ludzi i już będziemy na emeryturze po prostu. Ale widzę, że Henio bardzo dużo czerpie od nas. Widzę, że inspiruje się. No tatą na początku, pamiętam, początki w ogóle zabawy z muzyką, to bębny w ogóle królowały. I to właśnie dzięki Błażejowi. Widział, słyszał. Później pojawił się ten hokej, czyli kolejna inspiracja.
1: Ze śpiewem też nie wiemy. Ma... Synoś taty.
0: Synoś taty, no.
1: Sorry, tak. Martyno.
0: No ja wiesz co, ja zostałam już dawno okrzyknięta złym policjantem w tej rodzinie.
1: Okej.
0: Okay. Więc no jakby się na to już inaczej, z tym się pogodziłam. No ale to musi tak trochę być.
1: Ale podobno przychodzą takie zmiany, że najpierw jest ten jeden rodzic, tak? Jest.
0: Okay. Zobaczymy, jak to będzie, ale wiesz, to jest potrzebne, żeby jednak to wypośrodkować. Tą...
1: Henio rysuje teraz, a talent plastyczny po kim ma?
0: Wiesz, że dosyć Lubisz? Niedawno się dowiedziałam, widziałam na własnej oczy, że Błażej ma talent plastyczny. Naprawdę. Błażej. To jest człowiek renesansu.
1: Błażej się okazuje, że tutaj
0: on jest w ogóle przebudowuje. Tak, on przebudowuje nasze piece kaflowe. Ostatnio mieliśmy taką jakąś awarię małą, więc. To, później talent plastyczny, muzyczny to już nie wspomnę. I widzę, że tu chyba tak, tu dużo po tacie jest.
1: Wspomniałaś o dziadku, który przyjechał specjalnie z Elbląga, żeby opiekować się Heniem. Zastanawiam się, czy istnieją jakieś tradycje rodzinne związane z muzyką, które pielęgnujesz?
0: Na pewno muzykowanie, tak. Na pewno muzykowanie przy okazji świąt to u nas się dzieje. W zeszłym roku spędzaliśmy święta u moich rodziców pod Turniem.
1: Śpiewacie kolędy?
0: No jasne. Śpiewamy kolędy. Tata gra na gitarze.
1: Ty jesteś z pod Turnia?
0: No nie, ja jestem warmiaczką.
1: Warmiaczką, okay.
0: Taką z czystej krwi w ogóle, wiesz. Czystej. Ale życie tak się potoczyło, że z rodzicami znaleźliśmy się w pewnym momencie naszego życia pod Turniem też.
1: Okej. Okay. Czyli jesteśmy prawie sąsiadami, bo ja pochodzę z Inowrocławia.
0: No właśnie, no.
1: Pod Toruniem też.
0: Tak
1: trochę
0: właśnie.
1: Pod Toruniem, trochę.
0: Tylko, że to moje pod Toruniem jest trochę bliżej Torunia, a twoje jest trochę dalej, ale nadal jesteśmy w Kujawsku Pomorskie.
1: Tak. Mhm.
0: Oboje. No to czyli widzisz, czyli jeszcze mamy kolejną wspólną rzecz.
1: I śpiewacie kolędy, super.
0: Śpiewamy kolędy. Ostatnio śpiewaliśmy kolędy i graliśmy kolędy. Tak jak wspomniałam, tata grał na gitarze. I coś śmieszne w ogóle. Wszystkich nazwisk. Znaczy, na początku zaczęło się od mojego taty. W dzień Wigilii, jak już zaczęliśmy te kolędy grać, coś po prostu widzę, że tata się jakoś dziwnie czuje, coś jest nie tak. No i nagle się pojawiła gorączka, 39 stopni i wiesz, tak ojej. Każdy po kolei odpadał i okazało się, że wszyscy mieli COVID, więc...
1: Domino poszło.
0: No, poszło. Ale co zagraliśmy, to nasze. Błażej rozstawił taki mały zestaw perkusyjny. Henio też miał swój mini zestaw.
1: No wiadomo.
0: No ja miałam takie tam delikatne jakieś też perkusyjne instrumenty, ale śpiewałam głównie. I wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy do momentu właśnie tej diagnozy. W każdym razie tak, u mnie w ogóle zawsze w domu była muzyka, zawsze.
1: No bo my jesteśmy z takiego rocznika, że no zawód muzyka to był traktowany jako taki dodatek, nie? Że fajnie, że śpiewasz, grasz, ale idź na jakieś studia, żebyś miała zawód, prawda? A dzisiaj jest nieco inaczej. No, Henio ma styczność z muzyką od dziecka, tak. Więc naturalne było, że wszedł do kanciapy Błażeja.

0: zaczął grać na bębnach, ale czy jako już rodzic miałaś taką myśl, o Boże, tylko nie to?
1: No trochę tak. Czyli chyba przenoszę te, wiesz, te wzorce z przeszłości.
0: To dobrze, że Błażej jeszcze ma hokej jako pasję.
1: No właśnie,
0: przenosi.
1: Dobrze. No, tylko chociaż wiesz, no, nie wiem, czy tam jakąś jeszcze karierę w tym hokeju zrobi. Ważne, że mu się to podoba i że się bawi, ale trochę też tak mam z tyłu głowy i miałam takie myśli, nadal w sumie je mam, są takie malutkie, ale żeby jednak mieć alternatywę. Znaczy ja... Trochę właśnie widzisz, jestem podzielona, bo chciałabym móc powiedzieć, że nie, skupię się tylko na tym, w ogóle rób tylko to, ale wiem, jak bardzo też to się w mojej karierze, w cudzysłowie, zmieniało. Ile razy byłam w takim bardzo niepewnym momencie życia, choćby pandemia, no już naprawdę nie chcę do tego wracać, ale sam wiesz. I to są takie elementy, gdzie mając być może inny zawód, dodatkowy jeszcze, mimo że jestem wykształconym muzykiem i to jest mój zawód, ale może jeszcze jakąś dodatkową alternatywę, czułabym się trochę pewnie i pewnie, i być może, że ta sytuacja by mnie tak nie potargała i w ogóle, wiesz, nie... I nas. Dlatego myślę trochę w kontekście swojego dziecka o tym, żeby jednak to było...
0: No, ja myślę, że też, wiesz, ten instynkt macierzyński, matka po
1: oczywiście.
0: Prostu, wiesz,
1: lwica
0: która będzie za wszelką cenę dbała o to, żeby było jak najlepiej. Wiadomo, że tym wyznacznikiem jest przede wszystkim to, żeby dziecko było szczęśliwe, no ale mając w głowie i za sobą doświadczenia różne, no to wiadomo, że ja jako młody rodzic na tę chwilę nie chciałbym, żeby mój syn był muzykiem. Bo to jest bardzo trudny zawód. To jest tak kręta droga, że to jest wieczny labirynt.
1: No właśnie. I to
0: nie jest prosta droga, tylko labirynt.
1: Oczywiście.
0: Cały czas musisz szukać wyjścia.
1: Oczywiście, a muzycy z natury są wrażliwymi ludźmi i to jeszcze bardziej nas, te labirynty i ta niepewność, jeszcze bardziej nas, wiesz, może, no tak jak mówiłam, potargać. W ogóle lubię to słowo ostatnio. Zresztą w jednej z moich piosenek ono jest i jakoś się tak z nim też utożsamia.
0: Potarga nad Juli dziś z nami.
1: No, trochę tak. Ale wychodzę na prostą. Wiesz co, więc nie, przyjmijmy sobie piątkę a propos tego.
0: No tak.
1: Niech nasze dzieci zajmują się muzyką w sensie hobbystycznie w pierwszej kolejności. Mhm. Niech rzeczywiście czerpią z tego jak najwięcej korzyści, bo rzeczywiście muzyka ma mega wpływ na rozwój swój mózgu i na wiele jeszcze innych dziedzin, ale obszarów, ale niech to będzie właśnie zabawa.
0: No właśnie, głównie. Żeby taką budować wrażliwość uchania, posłałabyś go do szkoły muzycznej?
1: No właśnie, bardzo bym chciała, żeby jednak poszedł do szkoły muzycznej.
0: No właśnie.
1: Mamy fajną szkołę w okolicy naszego miejsca zamieszkania. Moi znajomi mają też tam swoje dzieci, są bardzo zadowoleni i chciałabym, bo ja tej możliwości nie miałam. Ja mieszkałam, właśnie pochodzę z małego miasta, z Podolsztyna. Wiesz, najbliższa szkoła muzyczna była właśnie w Olsztynie i to się wiązało z tym, że musiałabym codziennie dojeżdżać po około 60 kilometrów z tego miejsca.
0: No i dużo.
1: Więc dla dziecka takiego, wiesz, pierwsza klasa, druga klasa, w ogóle z podstawówki dziecka, to jest, no zresztą... Moi rodzice się po prostu bali. A może mój tata też i moja mama nie chcieli do końca. Nie wiem.
0: No,
1: nigdy mi na
0: wiadomo,
1: te pytanie nie
0: tak?
1: odpowiedzieli. W każdym razie ja bym chciała dać tę możliwość Heniowi, żeby spróbował i żeby przede wszystkim dotknął tej muzyki też od tej strony takiej technicznej. Żeby nauczył się nut, żeby wiedział, jak to przeczytać. Żeby potrafił sobie zagrać coś, jakieś proste melody.
0: Bo to jest język, którego nie każdy może się nauczyć.
1: No więc właśnie. Więc właśnie.
0: To jest dla wybrańców.
1: To jest dla wybrańców. I być może, że właśnie to zaskoczy i będzie chciał. I słyszałam też taką teorię, że na początku trochę na siłę trzeba. Trochę. Bo wiadomo, że dziecko szybko się zniechęca, tak?
0: No
1: dlatego
0: tak.
1: Musimy my jako rodzice trochę nad tym trzymać rękę, ale niech, tak, pójdzie na pewno do szkoły.
0: Mnie jak rodzice zapisali do szkoły muzycznej na skrzypce, to ja strasznie beczałem.
1: No,
0: ja byłem załamany.
1: No właśnie.
0: A później, gdy kończyłem tę szkołę muzyczną, to znowu płakałem, że już się
1: że
0: kończy.
1: Już koniec.
0: No właśnie. Ale cieszę się, że grałem na tym instrumencie, który no, był narzędziem zbrodni w rękach dziecka. Sąsiedzi nie mieli łatwo.
1: Totalnie, skrzypce. Ja.
0: Tak. Po pewnie kilku miesiącach dopiero trafiłem w ten pierwszy dobry dźwięk. Ale jednak to było mega wyzwanie. I coś pięknego. Trochę tam wspomnieliśmy o pandemii. Wiadomo, to był trudny czas. Dzisiaj jesteś w pięknym rozkwicie swojej kariery. Mocno ci kibicuję. Pojawiają się nowe single. Grasz jako support przed bardzo znaną, popularną artystką. I myślę, że tymi małymi krokami, ja wiesz doskonale, że lepiej sobie dreptać powolutku, żeby dojść do jakiegoś miejsca. Albo jak kiedyś mówił świętej pamięci Ryszard Moczadło, menadżer

0: Anny Jantar. Mhm. Lepiej karmić się małymi łyżeczkami niż się utopić w garze zupy. I dziś dzieje się i bardzo dobrze się dzieje, ale jak radzisz sobie z czasem? Jak znajdujesz równowagę między koncertami, próbami i czasem spędzonym z rodziną?
1: O, widzisz, ten czas na próbach spędzam też po części z rodziną, bo tak jak wspomnieliśmy, Błażej też ze mną jakby jest w zespole, tworzy ten zespół, także razem wspólnie spędzamy czas.
0: A czy to nie jest tak, że kobiety są lepiej zorganizowane od facetów?
1: No właśnie ostatnio tak coraz częściej do tego dochodzę, że tak jest.
0: Chyba tak, prawda?
1: Ale ja nie, wiesz, ja nikomu tu nie chcę odbierać jakby, ani jakby ubliżać.
0: Ale nie, no facet.
1: Ale tak jest, no jest. Tak, no jak ja czegoś nie zaplanuję i czegoś nie dopilnuję, to niestety, no, się to nie wydarzy. No, więc tak.
0: Tak. No jeśli tak. To słucha moja żona, to tak, zgadzam się.
1: No tak właśnie, jest. No tak jest. Wiesz co, kurczę, tak właśnie teraz ostatnio sobie analizowałam, bo ja bardzo teraz ten czas przeżywam, bo tak jak powiedziałeś, że to jest taki trochę pik, który chcę jak najlepiej wykorzystać.
0: No jasne.
1: I nie to, że chcę się tym, wiesz, nachapać, tylko po prostu chcę wykorzystać każdą możliwość, porozmawiać z ludźmi, z których spotykam na swojej ścieżce. I po takim świetnym, udanym koncercie, po jakichś fajnych rozmowach, wracam do hotelu, czy też wracam do domu, emocje schodzą, opada ta adrenalina i ciężko mi jest, wiesz, jakby znowu wbić się w buty mamy.
0: Bo takie dwa różne światy,
1: ojejku,
0: prawda?
1: Jest tak. I to mnie ostatnio tak widziałam, że troszeczkę...
0: Raz w dresach, raz w sukience balowej.
1: No. Najgorzej jest, jak się jest za długo w tych dresach, wtedy ciężko wejść w tą sukienkę balową, wiesz. I na odwrót, nie? I na odwrót. Tak. Także to jest trudne. To jest trudne, ale z drugiej strony cieszę się, że mogę tak wiele barw w ogóle mieć w swoim życiu i tak wiele smaków i zapachów. Więc to mnie, no, myślę, że jestem na fajnej pozycji i wszystkim ludziom w ogóle życzę czegoś takiego, żeby mogli właśnie sobie tak posmakować różnych rzeczy, żeby nie być zamkniętym tylko w domu.
0: Tak? Żeby nie powiedzieć sobie, że jest monotonnie. No bo nie ma tu monotonii.
1: Bo to też, widzisz, to też jest i za dużo jest źle i wiesz.
0: No ten stały schemat każdego dnia, gdy on się tak powtarza przez lata, no to i tak wpadanie w taką rutynę. No, na pewno nie dla kogoś, kto ma duszę artystyczną, to jest za trudne.
1: O, nie.
0: A jakie wartości według ciebie muzyka może dać Heniowi?
1: Jeżeli bierzemy pod uwagę muzykę jako takie kombo, czyli właśnie to, o czym mówiliśmy, szkoła muzyczna, czy koncert, czy w ogóle słuchanie muzyki, no to na przykład, jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, no to dyscyplina. To znaczy wartości, w sensie jakby... takie oddanie, zaangażowanie, taka prawdziwość, może systematyczność, to. Jeżeli chodzi w ogóle o muzykę, no to ja w ogóle, jakby słuchanie muzyki dla mnie jest równe z tym, że jakby przeżywam jakieś, wiesz, jakieś takie duchowe na poziomie duchowym różne, wiesz, różne emocje, więc to uduchowienie, to jest bardzo ważne też u człowieka, to żeby on był wrażliwy i był uduchowiony, żeby czuł piękno, żeby potrafił rozróżniać też tak, jakby też potrafił ocenić, bo ważne jest umieć, wiesz, jakby powiedzieć, że to jest fajne, to mi się podoba, a to jest niefajne. Więc myślę, że w ogóle uprawianie muzyki i słuchanie muzyki też tego uczy, że możemy, wiesz, możemy jakby, jesteśmy w stanie oceniać w ogóle to, czy nam się to podoba, czy nie. I to jest ważne, bo wtedy nie siedzimy tak jak takie myszy pod miotłą i zgadzamy się na wszystko, tylko po prostu mamy jakby swoje zdanie. I to są, mi się wydaje, że to są takie główne rzeczy, które jakby niesie ta muzyka ze sobą.
0: Myślisz, że ty się zmieniłaś jako muzyk, jak zostałaś rodzicem? Zauważyłaś zmiany?
1: Jako muzyk?
0: No.
1: Czy jako muzyk? Właśnie, kurczę, nie wiem, właśnie, chyba nie. Chyba tak samo bardzo mi zależy. Znaczy, może jeszcze bardziej ze względu na to, że mamy tego czasu mniej. O, to może tak, pod tym względem rzeczywiście, że po prostu wiem, że mam tego czasu mniej i muszę to w tej małej cząstce to wszystko zrobić teraz tu, więc pod tym względem, czyli że trochę szybciej coś robię, nie zostawiam czegoś na ostatni moment, że jeżeli ktoś mi coś obieca, że chce, że to zrobi, to ja to szybko chcę, wiesz, zweryfikować, szybko odhaczyć i lecimy dalej. O, to pod tym względem rzeczywiście jako muzyk się zmieniłam, że już nie myślę

0: o tym jako takim długotrwałym, rozwlekłym procesie.
1: Nie ma czasu.
0: O takim romantycznym podejściu, to wiesz, nie ma czasu. Nie ma czasu po prostu, ale to też jest fajne, no. To też jest fajne.
1: A jakiej muzyki słuchacie wspólnie?
0: Czego słuchamy wspólnie?
1: Henio potrafi sam już wybrać te ulubione piosenki.
0: Tak, ogarnia okay. Spotify. Ogarnia,

0: melodie.
1: Piękne melodie. Ja w ogóle jestem z tego teamu Piękne melodie.
0: Ja też.
1: No, uwielbiam, uwielbiam.
0: Piosenka zaczyna się od melodii. No,
1: oczywiście, że tak.
0: A mogą sobie grać, nie wiadomo jak, z szacunkiem dla każdego instrumentu.
1: Melodia jest bardzo ważna. No tak jak mówisz, to jest w ogóle prym, wiedzie w piosence. Więc ostatnimi czasy nas nie zaskakuje, ale też może to wynika też z tego, że miałam taką przygodę właśnie współpracy z Krzyśkiem Zalewskim. Też bardzo lubi Krzyśka słuchać. Więc uważam, że u nas w domu słucha się dobrej muzyki. W ogóle słucham dużo polskiej muzyki. Z lat 90. też. Ja w ogóle jestem fanką lat 90. I słuchamy też muzyki dziecięcej, ale tej takiej wartościowej. Na przykład, jeżeli mogę, nie wiem, coś tutaj zareklamować, czy niekoniecznie. Jest taka dziewczyna, kompozytorka, autorka tekstów, Anna Weber, która prowadzi coś takiego jak Pomelody i tam tego bardzo dużo słuchaliśmy, bardzo dużo. Ostatnio słuchaliśmy Cezika też sporo.
0: No, tak.
1: Układ słoneczny w ogóle, ale wiesz co, to jest fajne. Ja to włączałam wielko, nawet z teledyskiem dziecku, bo...
0: Życzę artystom popowym, żeby mieli takie wyświetlenie jak Cezik.
1: I turbo dużo, nie?
0: Tak.
1: Ale fajna treść tam idzie za tymi piosenkami i mądre rzeczy, więc to są takie w sumie u nas teraz gorące tematy muzyczne rzeczywiście.
0: A mi od razu się przypomina, bo faktycznie mój syn teraz też słucha tego, co głównie my słuchamy w domu, ale miał taką fazę na Mamy śpiewamy.
1: No właśnie, mam, tak. Z Górki na Pazurki na przykład.
0: Jedzie męską
1: Górki. Z Górki na Pazurki.
0: No,
1: tak, w ogóle to są... Anka jest, no, jest niesamowitą dziewczyną. Ona tak, jest tak zdeterminowana, świetnym rodzicem. Zresztą my chyba rok temu czy dwa lata temu byliśmy zupełnie przypadkowo spotkaliśmy się w Zaiksie na nartach, tam w Domu Pracy Twórczej i z całą rodziną Ani i my, ja, Hania i Błażej. To są świetni rodzice, a ona przy tym w ogóle robi tak super piosenki i to jest w ogóle zagrane wszystko
0: to
1: na prawdziwych instrumentach, nie komputer.
0: Tak. Byłem też na koncercie. Więc
1: no, my
0: naprawdę...
1: jeszcze nie byliśmy na koncercie, ale to już teraz sobie obiecuję, że pójdziemy, jak będzie tylko wolna chwila. Także tak, Mamy śpiewamy też.
0: Czy zdarzały się takie momenty, że musiałaś zrezygnować z występów, prób na rzecz rodziny? I czy to jakoś wpłynęło na twoją karierę?
1: Wiesz co, teraz konkretnej daty nie pamiętam, ale na pewno tak było. Na pewno tak było przy okazji jakichś tutaj dolegliwości zdrowotnych. Czy wpłynęło? Nie, bo jeżeli nawet z czegoś zrezygnowałam, to były jakieś pewnie joby albo coś takiego. Znaczy nawet inaczej. Być może, że to był koncert, ale na szczęście ja się otaczam, współpracuję z takimi ludźmi, którzy totalnie rozumieją to, że jestem mamą i że zdarzają się takie sytuacje. Choćby sytuacja, jak się okazało, że jestem w ciąży. I bardzo się bałam. Bardzo się bałam, że mówię, co ja teraz zrobię? W ogóle jak ja będę śpiewać? Że z brzuchem? Że w ogóle przepraszam teraz za te głupie myśli, za te słowa samą siebie i w ogóle wszystkie mamy. Ale gdzieś tam z tyłu głowy, wiesz, poczułam tą, bo w ogóle poczułam presję też tego, że ja muszę cały czas grać. Muszę cały czas grać. Muszę być cały czas w ogóle w super formie, świetnie wyglądać, być szczupła i w ogóle... I teraz brzuch? Nie. Mówię, wyrzucą mnie. A zadziała się zupełnie inaczej. No po prostu mam takie szczęście, że mam przy sobie ludzi, którzy... Wiesz, no zresztą moja głupia myśl, co ja sobie myślałam, że w ciąży to jest co, coś złego, no ale gdzieś to tak, wiesz,
0: no,
1: zostało wykreowane.
0: Pewnie z jakiej strony też włączyła ci się taka odpowiedzialność, żeby
1: tak,
0: nic się nie stało.
1: Tak, ale słuchaj, do 9 miesiąca byłam normalnie na scenie, wszystko się udało i
0: no to
1: widzisz.
0: Dziwić się, że Henio idzie w ślady muzyki.
1: No, no właśnie, tak dlatego teraz już chyba się nie dziwię, ale wiesz, mieliśmy w pewnym momencie, tak jak on się urodził, już taki był komunikatywny, że już potrafił powiedzieć parę słów, bardzo często zasłaniał sobie uszy właśnie rękoma i jak na przykład ja śpiewałam, mówię, o Boże, coś jest nie tak. O nie. O nie. Że nie śpiewaj, nie śpiewaj. Ale to wynikało z tego, że po prostu jakąś tam wysoką wrażliwość mamy też tutaj. I...
0: No tak.
1: No więc...
0: Znam to też.
1: Też tak pewnie miałeś.
0: Moja żona przepięknie śpiewa, a czasem słyszymy po prostu, nie róbcie tego, nie śpiewaj.
1: No właśnie.
0: Tak. Ale gdy śpiewa Melody Gardo, to nie ma tego problemu. Więc no, bywa różnie. Czy są takie umiejętności, które zdobyłaś jako muzyk i przekładają się na to, że na przykład jesteś lepszym rodzicem?
1: Jezu, ja w ogóle nie wiem, czy ja jestem dobrym rodzicem, to po pierwsze. W sensie, no chyba Henio jest zadowolony, że ma taką mamę, ale czy jestem... To znaczy, w ogóle nasza praca polega głównie na dobrej organizacji. Ja w momencie, kiedy jeszcze właśnie nas jest dwoje w domu pracujących na wyjeździe, to...

0: to ta dobra organizacja musi być w ogóle na wysokim poziomie, więc to trochę się łączy z byciem dobrym rodzicem, no bo organizacja, no to jest jakby też, wiesz, ta pierwsza rzecz, nie?
1: Tak.
0: Pierwsze, z czego to w ogóle wychodzi.
1: Z tego, nie da
0: z tego
1: się
0: to nie wychodzi,
1: tak.
0: Wiesz, bo musisz mieć wszystko totalnie zaplanowane, znaczy totalnie zaplanowane, no, powiedz mi o swoich planach, nie? Powiedział Bóg, nie? Ale jakby, czyli ta dobra organizacja, to myślę, że moja praca mnie tego nauczyła, właśnie dobrej organizacji, to się przekłada jednak trochę na wychowanie i na to, żebyśmy nie tracili czasu, żebyśmy właśnie wyciągali z tych małych chwil jak najwięcej, żeby jak najwięcej być ze sobą wspólnie, to później wiesz co, to, że w ogóle jestem muzykiem i kocham muzykę i jestem przy tym wrażliwym człowiekiem, to też myślę, że bardzo dobrze wpływa na to w sensie wiem, jak chcę wychowywać, jak bardzo chcę, żeby ta wrażliwość była u nas w domu, więc to też dało mi zawód muzyka i uprawianie muzyki. W naszym zawodzie jest też dużo zabawy, bo gdyby tego nie było, no to wiesz, o czym by to było.
1: Jasne.
0: Więc dzięki temu jestem wyluzowanym rodzicem. I mogę, i nie jestem tak zwanym, w cudzysłowie, ściśnieniowaną mamą, bo naprawdę nie jestem. Nauczyłam się odpuszczać. I to jest też dobra relacja właśnie z dzieckiem. Oczywiście są granice, wiadomo, że musi być gdzieś tam granica między rodzicem a dzieckiem, ale nie mam tego takiego ciśnienia, że wiesz, teraz musimy iść tutaj, wymyć rączki, bo po prostu, wiesz, masz brudne i dramat będzie, chociaż nie, no dobrze.
1: Dziecko brudne, dziecko
0: szczęśliwe, ale wiesz, nie ma ciśnienia, tylko jest dużo zabawy.
1: Jasne.
0: Dużo zabawy, a to jest bardzo ważne.
1: A w drugą stronę, to, że jesteś rodzicem, inspiruje cię do muzykowania? Pisanie?
0: Tak, bo są takie dni, że chcę uciec i właśnie... mówię szczerze.
1: Tylko szczerze.
0: O tym to jest, wiesz, o tym ten twój podcast jest, żeby po prostu właśnie pokazać, jak to jest być rodzicem pracującym i muzykiem, więc...
1: Natalia Grosiak w ostatnim odcinku... bardzo szczerze opowiadała wszystkim. I wspólnie, i myślę, że każdy rodzic, który pojawił się w tym podcaście, potwierdził to, że są chwile cudowne, są chwile bardzo trudne.
0: Bardzo trudne.
1: Tak. I to, jeżeli ktoś mówi, że rodzicielstwo jest tak na 100% takie przepiękne, to kłamie.
0: No oczywiście, że tak. Oczywiście, wiesz,
1: to jest najtrudniejsza praca, jaką się wykonuje.
0: Jasne, że tak. Nie oszukujmy się, nie ma różowych, za przeproszeniem, bąków. No, po prostu.
1: I te trudne chwile też mogą być inspirujące.
0: Mogą, jak sobie z nimi dobrze poradzisz, jak w odpowiednim momencie też jakby, no nie zapędzisz się w ten kozi róg, nie wejdziesz w to wszystko za głęboko, bo to naprawdę jest cienka linia. Czasami, znaczy ja ze swojej perspektywy oczywiście mówię teraz, bo każdy pewnie ma inaczej, ale ja mówię tak, że jestem bardzo wrażliwa i bardzo szybko może mnie coś po prostu jakby, wiesz, zgnieść i mogę się poczuć zmęczona, ale też wielokrotnie mam ochotę po prostu wyjść z domu, uciec, wyjść, połazić tam, gdzie mieszkamy, po prostu pokrzyczeć w poduszkę, bo jest tego za dużo. Ja nie wiem, jakbym miała jeszcze drugie dziecko, nie wiem, może się spotkamy za kilka lat, może będę miała wtedy drugie, może będzie mi wtedy łatwiej, bo dwójka, słyszałam, że niby się bawią razem, ale też słyszałam ostatnio od kolegi gitarzysty wczoraj w zasadzie, że ma brata, który ma trójkę i mówi... Guzik, prawda. One się tak tłuką, to jest jeszcze gorzej niż z jednym. więc jest właśnie dużo.
1: No ja mam dwóch starszych braci i w ogóle mnie nie interesowali pod względem wspólnej zabawy. Ja chciałem swoje wszystko.
0: No ty chciałaś, ja ciekawe, co twoje rodzice na to, w sensie jak oni się w tym, czy oni rzeczywiście...
1: No lekko nie mieli.
0: No wiesz, ja
1: szybko się z domu wyprowadziłem, szybko. Wracałem do domu, mówię, mama, dostałem się do takiego zespołu, tam wylatuję na 2 miesiące do Brazylii. Gdzie? No musisz iść do szkoły, powiedzieć, że ja tam, trochę mnie nie będzie.
0: Ostro.
1: No, a miałem 18 lat.
0: No to już widzę, co tutaj, tak jak się ruszało na szyi, pewnie
1: jak
0: taka
1: wróciłem
0: żyłka.
1: Do domu po 2-miesięcznej trasie koncertowej, to moja mama była chuda jak patyk. Stres taki.
0: Widzisz?
1: No.
0: To jest właśnie rodzicielstwo.
1: A jeszcze byłam w takich czasach, że tam dzwoniła się, wiesz, z budki telefonicznej i wykonałem...
0: O ile ona w ogóle gdzieś była, nie?
1: Tak, więc tam może z 3 razy zadzwoniłem w tym czasie
0: nie,
1: do domu. No, tak.
0: No właśnie ja się boję tego momentu. Właśnie wszyscy się tak śmieją. Zobaczysz, jak przyjdzie pierwsza dziewczyna do domu, do Henia. A ja tak się trochę śmieję, ale
1: no
0: wiesz,
1: ciekawe,
0: no nie wiem, jak zareaguje.
1: Będzie bardziej wylozowane, ty czy
0: może mi się to zmieni, nie?
1: Ale może Błażejowi, tacie.
0: Mi się spodoba?
1: Właśnie uruchomi się coś takiego, że no ja zapraszam cię, tu porozmawiajmy, no. A kim są rodzice, a najlepiej podaj PESEL, a ja...

0: No zobaczymy. Tu chyba nie, myślę, że ja tutaj tą pałeczkę będę jednak cały czas trzymać. Ale ogólnie...
1: Ale chyba nie masz takiego wzorca idealnej kobiety dla twojego syna.
0: Nie, absolutnie. Nie, bo ja sama nie chciałabym, żeby... Sama nie chciałabym, żeby teściowa w ogóle mnie jakby w takich, wiesz, no, zamykała w takich rezach.
1: Myślałam, że będziesz blondynką. No trudno.
0: No,
1: to są takie przegięcia.
0: Są przegięcia, są przegięcia.
1: A ty jesteś tłuściutka?
0: A ja wtedy, dobrze, proszę pani, to ja schudnę. Nie, chyba nie będę. Nie będę taką.
1: Chociaż od razu mi się przypomina taka sytuacja, jedna z wydawczyń, z którą miałem ostatnią audycję. Wspominaliśmy też jakiś czas i mówiła, że no miałem kiedyś takiego, to było dawno, dawno temu, miałem super chłopaka, ale wiesz co, on, i byłam szczuplutka, piękna byłam w ogóle wtedy. I on do mnie powiedział, no wszystko fajnie, ale mogło być troszeczkę przytyć.
0: O, no widzisz, czyli i tak źle, i tak niedobrze. No. Wiesz co, mam różne doświadczenia a propos tych właśnie takich rzeczy i może wyciągnę wnioski i właśnie tak sobie, wiesz, z góry obserwuję i pewnie będę jeszcze długo obserwowała różne tego typu sytuacje i wiem, czego nie mówić chyba. No, nie, jakby dajmy tym dzieciom naszym prawo wyboru.
1: Tak.
0: Nie zamykajmy ich w naszych jakichś ambicjach, absolutnie. W ogóle nie róbmy tego, bo to jest najgorsze.
1: No ale czasem warto podpowiedzieć.
0: Ale tak, właśnie chodzi o to, żeby to dziecko miało możliwość, żeby inaczej, żeby chciało. Żeby chciało się zapytać nas.
1: O właśnie.
0: To jest chyba clue w ogóle tego naszego rodzicielstwa.
1: To są takie etapy, że dziecko jak jest małe, jest takie, przychodzi,
0: bardzo,
1: przytuli
0: tak,
1: się,
0: tak.
1: Da buziaka, później jest takie, że
0: trochę
1: że
0: nie. Później to już w ogóle do szkoły lepiej. Mamo, zostań przy bramce, tam nie odprowadzaj mnie.
1: Później są takie etapy właśnie, nie będziesz mi mówiła, co mam robić. A później jest kolejny etap, że po tą poradę jednak przyjdzie, nie?
0: No właśnie. Tobie życzę i sobie życzę, żeby przyszło.
1: Żeby
0: wiesz, no są różne scenariusze pisze i różnie to bywa. Żeby dziecko chciało przyjść, żeby przyszło i to wtedy będzie dla nas największa nagroda chyba.
1: Mam nadzieję, że nasze dzieci, jak będą już dorosłe, posłuchają sobie tego podcastu i takim jasno mówimy, że zawsze możecie do nas przyjść i porozmawiać. Choćby to był najtrudniejszy temat świata, to ta rozmowa zawsze pomoże.
0: Zawsze.
1: Po pierwsze, poczujesz ulgę, że pogadałaś.
0: Zdecydowanie tak.
1: A po drugie, nigdy nie wiesz, kto coś może ci doradzić. I samemu nie wpadniesz może na takie rozwiązanie.
0: No i jeszcze chyba nasza w tym rola, żeby w takiej sytuacji problematycznej nie oceniać. Że właśnie, że to my jesteśmy tą jednostką, do której to dziecko może się zwrócić bez takiej, bez sytuacji, że będzie po prostu oceniane, wysłuchane. To jest po prostu taka wartość rodzicielska. Jeżeli coś takiego jest, no to w ogóle ukłony.
1: Jaki jest plan Diuli na najbliższe miesiące?
0: Nowy singiel. Nagrywamy teraz teledysk. Kolejny raz, czyli drugi, bo wcześniej jakby powierzyłam tę rolę innej osobie, ale teraz drugi raz ja sama wejdę w buty reżysera. I w ogóle tych około właśnie tych wszystkich takich produkcyjnych rzeczy. Bo oczywiście singiel już jest nagrany, jest wyprodukowany, wszystko jest gotowe, tylko ten obrazek, więc ja się tym zajmę. To wyjdzie najprawdopodobniej, no nie wiem, czy to jeszcze w grudniu, bo tak trochę święta mogą to, wiesz jak to jest, no, święta, będzie Last Christmas, zresztą już jest i nie wiem, czy to się po prostu przebije, a chciałabym, ale z drugiej strony teraz mam gorący moment, bo właśnie tak jak wspomnieliśmy...
1: Trzeba kłuć.
0: Więc chyba po prostu będziemy kłuć. No i najbliższy koncert, taki mini koncert, czyli support przed Natalią, odbędzie się za tydzień w Warszawie 5 grudnia w Palladium. Wszystkich zapraszam.
1: Jeśli ktoś odpalił od razu podcast, to się o tym dowie. Jeśli ktoś trafi na ten podcast za 3 lata, to tak, taki koncert się odbył.
0: Odbył się, tak, to właśnie, taki koncert się odbył i pewnie... No, nieważne.
1: Jeśli nas teraz słuchacie i na przykład nie znacie Diuli, możecie ją oczywiście znaleźć we wszelkich serwisach streamingowych, ale to jest tylko rozmowa albo aż i... Gdybyś miała przenieść do tego świata wyobraźni, teatru wyobraźni, jak opiszesz swoją muzykę po prostu słowami? No bo nie słuchamy w podcaście.

0: no właśnie,
1: piosenek. Więc zapraszamy oczywiście na kanały, gdzie znajdziecie muzykę Julii. Ale gdybyś w kilku słowach miała opisać siebie jako Julii?
0: Romantyczna, melancholijna. Akurat mówię na przykładzie tych piosenek, które są... myślę, że momentami nieszczęśliwa, bo też dużo jest o tym w tych piosenkach, które do dziś zostały wydane. Tak, to są takie, to w zasadzie to są takie trzy. I jeszcze co mi się kojarzy, że to te piękne melodie, melodie, takie właśnie melancholijne.
1: Potwierdzam.
0: O, dziękuję.
1: Potwierdzam. Więc mam nadzieję, że po tym naszym podcaście te algorytmy wzrosną po tych słowach.
0: No, życzę sobie tego. Jest to trudne w dzisiejszych czasach, bo jest bardzo dużo dobrej muzyki, bardzo dużo. I każdy chce jakiś tam sobie skrawek tego miejsca.
1: Każdy coś chce z tego tortu.
0: Ale, no, ale to, jeżeli mam, wiesz, jakby mogę dużo zrobić, żeby to gdzieś tam... No, algorytmów nie oszukam, ale mogę po prostu organizować fajne koncerty i na przykład spotykać się z takimi fajnymi redaktorami jak ty i widzisz, powiedzieć dużo od siebie i zachęcić ludzi do tego, żeby rzeczywiście wpadli na moje streamingi tam.
1: Mama muzyk Martyna Pawłowska-Diuli była z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później.

wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie. Chcę tam wrócić, chciałbym coś.

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Między nami